0: felu pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: Nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: Radio SK.
1: Ale chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.
2: Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: Radio. Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: Reklama.
1: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów. Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
2: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długoborzu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długoborz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
3: Od małej ławki w ogrodzie po budowę całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź MT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24, deski tarasowe, deski kompozytowe, legary aluminiowe, płyty gresowe, poliwęglan, a także wkręty, oleje i impregnaty. Potrzebujesz drewna na ławkę, saunę, więźbę dachową lub do budowy domu szkieletowego? MT Tarasy. Znajdziesz niezbędne materiały. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. MT Tarasy. Ulica Żabia 15 w Łomży.
4: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów

0: Tylko loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis. Oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
3: I po reklamie.

0: somebody else. Reklama.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długoborzu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długoburz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
5: I po reklamie.
6: SK Łomża News.
7: Łomża wielu osobom kojarzy się z etykietą na butelce, ale za tą nazwą kryje się miasto z królewskim rodowodem, trudną wojenną historią i niezwykłym otoczeniem przyrodniczym. Dziś opowiemy o jego początkach, dziedzictwie i tym, jak wygląda teraz. Dzisiaj przyglądamy się jego początkom, zabytkom i kilku ciekawostkom.
8: Łomża to ponad 60-tysięczne miasto w województwie podlaskim nad Narwią. Była dawną stolicą ziemi łomżyńskiej w ramach Mazowsza, a prawa miejskie otrzymała w 1418 roku, więc ma ponad 600-letnią tradycję miejską.
7: A co było tam wcześniej, zanim wytyczono rynek i ulice?
8: W okolicy istniał wczesnośredniowieczny gród na skarpie zwanej dziś Górą Królowej Bony, około 5 km od centrum. Funkcjonował już w IX i X wieku, co pokazuje strategiczne znaczenie tego terenu jeszcze przed lokacją miasta.
7: Wspomina się też o książętach mazowieckich i królu. Jak wyglądała ta bardziej dworska historia Łomży?
8: Między dzisiejszymi ulicami Senatorską i Dworną stał dwór książąt mazowieckich, a po włączeniu Mazowsza do korony powstał tam niewielki zamek królewski, w którym zatrzymywał się Zygmunt August. Zamek zniszczono w XVII wieku, a resztki rozebrano w 1824 roku.
7: A w okolicy był jeszcze zamek Kazimierza Wielkiego, prawda?
8: Około 3 km od Łomży w XVI wieku stał zamek założony przez Kazimierza Wielkiego około 1340 roku. Wpisywał miasto w system obronny i administracyjny Królestwa Polskiego.
7: Jak duża była Łomża w czasach największej świetności?
8: W XV i XVI wieku była trzecim co do wielkości miastem Mazowsza, po Warszawie i Płocku. W XVII wieku szlachta stanowiła około 45% mieszkańców ziemi łomżyńskiej, co mocno wpływało na lokalną kulturę i życie polityczne.
7: A jak poradziła sobie z dramatem XX wieku?
8: Po II wojnie światowej zabudowa Łomży była zniszczona w około 70%. Później, od 1975 do 1998 roku, miasto było stolicą województwa łomżyńskiego, co przyciągało instytucje i inwestycje.
7: Wiele osób kojarzy Łomżę także z wizytą papieża.
8: W 1991 roku miasto odwiedził Jan Paweł II. Wizyta stała się impulsem do porządkowania przestrzeni miejskiej i wzmocnienia lokalnej tożsamości.
9: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
7: Jakie zabytki najlepiej opowiadają historię Łomży?
8: Przede wszystkim katedra pod wezwaniem świętego Michała Archanioła przy ulicy Dwornej. Zbudowana na początku XVI wieku, po potopie szwedzkim, zyskała barokowy wygląd, a po zniszczeniach II wojny światowej odbudowano ją do 1952 roku, więc widać w niej kilka warstw historii.
7: A rynek, ratusz i ślady dawnych szkół jezuickich?
8: Ratusz z 1826 to klasycystyczny gmach i siedziba władz miasta. Z kolei dawne Kolegium Łomżyńskie Jezuitów przy ulicy Bernatowicza do dziś pełni funkcję edukacyjną jako liceum ogólnokształcące.
7: Pod koniec XIX wieku powstała też twierdza.
8: Twierdzę Łomża zbudowano w latach od 1897 do 1909 roku. składała się z 5 fortów, które kontrolowały przeprawy przez Narew i strzegły granicy Imperium Rosyjskiego.
10: A jak dziś widoczna jest pamięć o przedwojennej dzielnicy żydowskiej?
8: Najmocniej na cmentarzach. Stary Kirkut przy ulicy Rybaki z 1830 roku ma zachowane XIX-wieczne macewy, a nowszy cmentarz przy ulicy Wąskiej z 1892 kryje około 500 nagrobków.
10: Na szczęście Łomża ma też swoje pogodne symbole.
8: Jednym z nich jest aktorka Hanka Bielicka, która młodość spędziła w Łomży. Od 2007 roku stoi tam jej ławeczka, przypominająca o przedwojennej kulturze miasta i jej charakterystycznym poczuciu humoru.
9: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża. SK Łomża.
10: Do tego dochodzą muzeum, sport i kilka ciekawych nazw.
8: Dawna wieś Łomżyca została wchłonięta przez miasto jako Łomżyca Przedmieście. Od 1948 roku działa Muzeum Północno-Mazowieckie przy ulicy Dwornej, gromadzące pamiątki od archeologii po etnografię.
10: A lokalny sport?
8: Łomżyński Klub Sportowy 1926. Łomża gra na stadionie miejskim przy ulicy Zjazd, zmodernizowanym w 2011 roku. To ważne miejsce spotkań kibiców.
10: No i na koniec ten najbardziej rozpoznawalny znak Łomży na sklepowych półkach.
8: Łomża to także nazwa piwa z browaru Łomża, założonego w 1968 roku. Dla wielu osób etykieta jest pierwszym skojarzeniem, ale za nią stoi miasto z katedrą, dawnymi zamkami, twierdzą, cmentarzami, muzeum, klubem sportowym i ludźmi, którzy tworzyli jego charakter.
10: Wyłania się z tego miasto, które od wczesnośredniowiecznego grodu doszło do współczesnego ośrodka z muzeum, stadionem i rozpoznawalną marką, będąc opowieścią o Mazowszu, Podlasiu i przenikaniu się historii z codziennością.
9: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
10: Skoro mówiliśmy już o historii i dziedzictwie Łomży, to teraz przyjrzyjmy się, jak to wszystko widać w samym mieście. To i Królewskie Dzieje, i rzeka Narew, i Park Krajobrazowy.
8: Przez wiele stuleci należała do dóbr królewskich, była pod bezpośrednią opieką władców i stolicą ziemi łomżyńskiej. Początki osadnictwa sięgają IX wieku. Prawa miejskie nadano jej w 1418 roku, a położenie nad Narwią i na szlaku między Warszawą a Białymstokiem sprzyjało handlowi.
10: Ale historia nie była łaskawa. Jakie wydarzenia najmocniej uderzyły w Łomżę?
8: Potop szwedzki przyniósł ogromne zniszczenia, a później pierwsza i druga wojna światowa zrujnowały zabudowę i tkankę społeczną. Miasto jednak się podnosiło, choć często w zmienionej formie. I ta warstwowość historii jest tam bardzo wyczuwalna.
10: Z jednej strony królewskie miasto, z drugiej miejsce, które kilka razy zaczynało prawie od nowa. Jak to widać dziś, na przykład w liczbie mieszkańców?
8: W 2018 roku Łomżę zamieszkiwało około 4,2 razy więcej osób niż w 1950 roku. Po wojnach miasto przyciągało ludzi, powstawały nowe osiedla i miejsca pracy, a Łomża utrzymała rolę regionalnego ośrodka.
9: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie SK Łomża.
10: A teraz przenieśmy się nad rzekę, która ma się całkiem dobrze. Narew w okolicach Łomży ma opinię wyjątkową. Co ją wyróżnia?
8: Narew uchodzi za jeden z najczystszych i najbardziej malowniczych szlaków wodnych w Polsce. To spokojna rzeka z zakolami, starorzeczami i bogatą roślinnością. Dla mieszkańców jest miejscem spacerów, rekreacji i ważnym elementem tożsamości, a widok z wysokiej skarpy robi ogromne wrażenie.
10: I tu wchodzi kolejny bohater, czyli Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Co z niego znajdziemy w granicach miasta?
8: Część parku leży na terenie Łomży. Chroni on unikalny krajobraz Doliny Rzecznej z łąkami, torfowiskami i starorzeczami. W mieście mamy rzadkie połączenie. Z jednej strony katedra i zabytkowe kamienice, z drugiej niemal dzika dolina rzeki. Ta bliskość natury to jeden z największych atutów Łomży.
10: Skoro pojawiła się katedra, to zatrzymajmy się przy roli Łomży jako ośrodka kościelnego. Jaką ma rangę?
8: Łomża jest siedzibą diecezji łomżyńskiej, utworzonej w 1925 roku. Najważniejszym zabytkiem sakralnym jest późnogotycka katedra świętego Michała Archanioła z pierwszej połowy XVI wieku. To ważne miejsce kultu i jeden z kluczowych zabytków gotyku w północno-wschodniej Polsce.
9: Historia miasta w radiu SK Łomża.
10: Katedra, rzeka, park krajobrazowy to już brzmi jak miasto z mocnym klimatem. A do tego dochodzi jeszcze cmentarz, który jest jak podręcznik historii pod gołym niebem.
8: Stary cmentarz w Łomży, założony w 1794, to jeden z najstarszych zachowanych cmentarzy wielowyznaniowych w Polsce. Spoczywają tam przedstawiciele różnych wyznań i środowisk, a nagrobki, kaplice i pomniki tworzą niezwykłą przestrzeń pamięci, pokazując wielowarstwową historię miasta.
10: Taki cmentarz to trochę jak archiwum z kamienia. A skoro mowa o archiwach, w Łomży działa też instytucja, która tę historię porządkuje i pokazuje ją w przystępny sposób.
8: To Muzeum Północno-Mazowieckie. Prezentuje historię, kulturę i przyrodę regionu, a jego wizytówką jest wyjątkowa kolekcja bursztynów, w tym okazów z zatopionymi w żywicy zwierzętami sprzed milionów lat. Dzięki temu lokalna opowieść łączy się tu z szerszą perspektywą geologiczną i przyrodniczą.
10: Z jednej strony bursztyny z owadami sprzed milionów lat, z drugiej współczesne miasto, które wciąż się zmienia. Jak te królewskie początki, wojenne zniszczenia, rzeka, park, katedra i muzeum składają się na dzisiejszy obraz Łomży?
8: Łomża łączy długą królewską tradycję z doświadczeniem wielokrotnych zniszczeń. Jest ważnym ośrodkiem kościelnym, ale na starym cmentarzu widać jej wielowyznaniową przeszłość. Leży między dużymi miastami, jest stosunkowo niewielka, a pełni funkcję siedziby diecezji i centrum regionu, z wyjątkową przyrodą Doliny Narwi i parkiem krajobrazowym w granicach miasta. W 2018 roku liczba mieszkańców była ponad 4 razy większa niż w 1950, co pokazuje, że mimo trudnej historii potrafiła się rozwijać.
10: Czyli to dobre miejsce, żeby połączyć spacer po starym mieście, chwilę zadumy na cmentarzu, wizytę w muzeum i wycieczkę nad rzekę. Łomża nie krzyczy o uwagę, ale zostaje w pamięci. Od gotyckiej katedry przez bursztyny z zatopionymi zwierzętami po spokojny nurt Narwi, który przypomina, że historia się zmienia, a miasto wciąż trwa nad tą samą rzeką.
6: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
10: Skoro znamy już królewskie dziedzictwo, wojenne rany i zielone otoczenie Łomży, to warto zajrzeć głębiej w samo miasto. Ciekawą historię, wyjątkowe położenie i podobno jedną z najpiękniejszych nekropolii w Polsce.
8: To dużo więcej niż browar. Łomża leży w regionie nazywanym Zielonymi Płucami Polski, z bogatą, w dużej mierze wciąż dziewiczą przyrodą, która przyciąga miłośników natury z całego kraju i z zagranicy.
10: Czyli oddech od wielkich aglomeracji. Jeśli ktoś przyjeżdża do Łomży, to od czego najlepiej zacząć zwiedzanie?
8: Od Starego Rynku, serca historycznej Łomży, z klasycystycznym ratuszem i wieżą zegarową. To dobre miejsce, aby zobaczyć, jak starsza zabudowa łączy się z nowszą.
10: A obok ratusza zwykle jest ważna świątynia. Łomża też ma swój charakterystyczny kościół?
8: Na południe od rynku stoi katedra pod wezwaniem świętego Michała i świętego Jana Chrzciciela z około 500-letnią historią. Gotycka z zewnątrz, barokowa w środku, z obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości z XVI wieku, ukoronowanym przez papieża Jana Pawła II w 1991 roku.
10: Brzmi jak punkt obowiązkowy, a jeśli ktoś chce historii w bardziej spacerowej formie?
8: Warto przejść ulicą Krzywe Koło, przez starszą część miasta. Przy niej stoi dawna plebania z Muzeum Północno-Mazowieckim, które ma jedną z największych kolekcji bursztynów na świecie, oraz jego filia, Galeria Sztuki Współczesnej, gdzie prezentowane są prace artystów w różnych technikach.
10: A co z tym słynnym cmentarzem porównywanym do warszawskich starych powązek?
8: To stary cmentarz łomżyński z początków XIX wieku, z zabytkowymi nagrobkami i pomnikami. Spoczywają tam wyznawcy trzech obrządków chrześcijańskich – rzymskokatolickiego, protestanckiego i prawosławnego – co pokazuje różnorodność dawnej Łomży.
6: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
10: To już widać, że Łomża ma bogate dziedzictwo, ale warto też ją umiejscowić na mapie. Gdzie dokładnie leży to miasto i jak duże jest w skali regionu?
8: Łomża leży w województwie podlaskim nad rzeką Narew, około 75 km od Białegostoku i około 150 od Warszawy. Ma ponad 63 tysiące mieszkańców i zajmuje nieco ponad 32 km kwadratowe. Panuje tam umiarkowany klimat, ciepły, z wyraźnymi porami roku.
10: A jak to się w ogóle zaczęło? Kiedy Łomża pojawia się w historii i czy od razu była w tym miejscu, w którym jest dzisiaj?
8: Początki Łomży sięgają X wieku, ale pierwsza osada leżała około 5 km od dzisiejszego centrum. Z czasem ludzie przenieśli się bliżej obecnego Starego Rynku i rzeki. W 1428 roku książę mazowiecki Janusz I nadał Łomży prawa miejskie, co otworzyło drogę do rozwoju samorządu i handlu.
10: A co z Mazowszem jako całością? Jak w tym wszystkim odnalazła się Łomża po włączeniu księstw do korony?
8: Po śmierci ostatniego księcia mazowieckiego w 1526 roku całe Mazowsze włączono do Królestwa Polskiego, a Łomża stała się miastem królewskim. W XV i XVI wieku przeżywała największy rozkwit.
10: Co sprawiło, że akurat wtedy Łomża tak wystrzeliła w górę?
8: Decydowało położenie. Łomża leżała na zbiegu ważnych szlaków handlowych, prowadzących w stronę Prus, Litwy, Rosji i dalej do Europy Zachodniej, a także na szlaku wodnym Narew-Wisła. Przystań i mosty ułatwiały handel, dzięki czemu miasto stało się jednym z największych ośrodków na Mazowszu.
10: Domyślam się, że w pewnym momencie ten złoty okres się skończył, co zatrzymało rozwój.
8: W XVII wieku przyszła seria nieszczęść, zwłaszcza potop szwedzki. Zniszczenia były tak duże, że Łomża straciła na znaczeniu i nie wróciła już do dawnej pozycji. Utrzymała się głównie dzięki nowym szlakom komunikacyjnym, które podtrzymały jej rolę w regionie, choć już słabszą niż wcześniej.
9: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
10: A jak Łomża przeszła przez najnowszą historię, tę związaną z wojnami światowymi? Wiele miast zostało wtedy niemal zrównanych z ziemią.
8: Łomża nie była wyjątkiem. W czasie I i II wojny światowej miasto bardzo ucierpiało. Liczba mieszkańców spadła o około 60%, a wiele domów i budynków użyteczności publicznej przestało istnieć lub wymagało odbudowy. Po wojnach trzeba było na nowo budować tożsamość miasta, łącząc ocalałe zabytki z nową architekturą.
10: Mimo tych strat Łomża wciąż jest ważnym punktem na mapie regionu. Ma trudną historię, ale też dostęp do przyrody, która przyciąga ludzi spragnionych ciszy i przestrzeni.
8: I właśnie ta dwoistość jest tu najciekawsza. Z jednej strony katedra, ratusz, Muzeum Bursztynu i stary cmentarz, przypominający o wielowyznaniowej przeszłości, z drugiej punkt wypadowy do Biebrzańskiego i Narwiańskiego Parku Narodowego, słynących z niezwykłych krajobrazów i bogactwa ptaków. Łomża leży na styku historii i natury, więc przyciąga zarówno miłośników dawnych wieków, jak i tych, którzy chcą po prostu wyjść nad rzekę i zobaczyć rozlewiska.
9: SK Łomża News.
10: Forti w Piątnicy wielu kojarzą się z zielonymi pagórkami nad Narwią, ale to jeden z najciekawszych militarnych zabytków regionu. Dzisiaj trochę je rozbroimy i opowiemy, co tam się naprawdę kryje.
8: Trzy potężne forty w Piątnicy Poduchownej, połączone wałami i fosami, tworzą zespół Główna Osłona. To fragment XIX-wiecznych umocnień twierdzy Łomża, carskiej twierdzy budowanej pod koniec XIX i na początku XX wieku.
10: Czyli rosyjska armia, zabór rosyjski i wielki plan obrony granicy?
8: Dokładnie, twierdza Łomża powstawała od roku 1897 do 1909. Miała chronić przeprawę przez Narew i Łomżę, stolicę guberni, leżącą na ważnych szlakach komunikacyjnych. Z wojskowego punktu widzenia był to strategiczny punkt imperium.
9: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
10: Brzmi jak wojskowa wersja skrzyżowania autostrad. Kto kontroluje most na Narwi, ten kontroluje ruch.
8: W uproszczeniu tak. Twierdza Łomża była częścią dużego systemu umocnień powiązanego z Modlinem, Warszawą, Dęblinem, Zegrzem, Pułtuskiem, Różanem, Ostrołęką i Osowcem. To był cały pas obronny, a Piątnica była jego ważnym elementem.
10: I w tym systemie pojawia się Piątnica. Kiedy zaczęto budować te forty?
8: W roku 1887 ruszyła budowa 5 fortów twierdzy okrężnej. 2, numery 4 i 5, powstały przy Łomży na lewym brzegu Narwi, a 3, 1, 2 i 3 na prawym brzegu, wokół Piątnicy. Najpierw były to ziemne reduty, później rozbudowane o betonowe koszary, schrony, kaponiery i podziemne poterny, czyli korytarze.
10: Tunele, schrony, tajne przejścia. Gotowy plan na film.
8: I jeszcze legenda o tunelu pod Narwią, ale do niej dojdziemy. Na razie porządek. Pierwotnie forty w Piątnicy miały numery 1, wschodni, 2, środkowy, 3, zachodni. Później przemianowano je na A, B i W. Głównym budowniczym był generał Aleksiej Szoszin, realizujący projekt generała Wieliczki.
10: Co wyróżniało te forty na tle innych twierdz z tamtego okresu?
8: W Piątnicy połączono je w ciągły pas obrony. Wały, fosy, osłonięta droga do szybkiego przerzutu wojsk, schrony bierne i bojowe. Wszystko tworzyło jednolity kompleks z gęstym pokryciem ogniem przedpola, zwłaszcza dróg do Łomży.
10: Czyli jeśli ktoś szedł od strony Prus wschodnich, wpadał pod ogień z kilku kierunków.
8: Tak, poszczególne forty miały indywidualny, asymetryczny kształt, ale razem tworzyły system. Rozwijały się jak zielony amfiteatr wznoszący się ponad 50 metrów ponad brzeg Narwi. To dawało świetne warunki obserwacji i ostrzału, a dziś tworzy malowniczy krajobraz.
10: Czyli nie tylko militarna inżynieria, ale i niezamierzony landscape design.
8: Można tak powiedzieć. Każdy fort był przygotowany do długiej, samodzielnej obrony. Miał własne kuchnie, piekarnie, ujęcie wody, ogrzewanie, wentylację i agregat prądotwórczy do oświetlenia, wentylatorów i pomp. Jak na przełom wieków, to był bardzo nowoczesny standard.
10: To faktycznie brzmi jak małe, samowystarczalne miasteczka pod ziemią. Jak były rozmieszczone te trzy forty?
8: Na prawym wschodnim brzegu Narwi. Od północnego wschodu fort trzeci, od wschodu fort drugi, centralny, a od południowego wschodu fort pierwszy. Łączyła je wewnętrzna droga forteczna, miejscami wciąż z brukiem. Cały przyczółek mostowy leżał około 1,5 kilometra od przeprawy przez Narew, między nadrzecznymi bagnami a samą rzeką.
9: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
7: Skoro już wiemy, jak to wyglądało w planach, to przejdźmy po kolei po samych fortach. Który z nich jest najlepiej zachowany?
8: Najlepiej zachowany jest fort pierwszy, przy drodze z Łomży do Drozdowa. Ma wały międzyfortowe, fosę od strony Narwi, betonowe koszary szyjowe z kojcem skarpowym. Bramy są częściowo zamurowane, ale wciąż dobrze widać układ obronny z dziedzińcem otoczonym wałem bojowym i stanowiskami artyleryjskimi.
7: A fort drugi, ten centralny, miał chyba szczególną rolę?
8: Tak, fort drugi przy drodze do Jedwabnego pełnił funkcję śródszańca, czyli cytadeli całego przyczółka. Są tam betonowe koszary szyjowe, schrony pogotowia w wale czołowym, kojec skarpowy i trzy kaponiery przeciwskarpowe. W wale zachowały się zygzakowate rowy strzeleckie, które utrudniały ostrzał i zwiększały bezpieczeństwo żołnierzy.
7: Co było w środku tych koszar? Tylko magazyny i stanowiska bojowe, czy też normalne zaplecze życia codziennego?
8: To były w pełni funkcjonalne budynki. Izby żołnierskie i oficerskie, izba komendanta, centrala telefoniczna, izba opatrunkowa, kuchnia, magazyn żywności, umywalnie, ustępy, wartownie, wentylatornie. Ogrzewanie było piecowe. Najpierw lampy naftowe i świece, później oświetlenie elektryczne. System był bardzo przemyślany.
7: A fort trzeci?
8: Fort trzeci, między drogami do Czarnocina i z Łomży do Stawisk, jest jak lustrzane odbicie fortu drugiego, z podobnym układem wałów, fos i koszar. Wspólne dla wszystkich fortów są rowy i wały, sięgające około 5,1 metra. Część obiektów można zwiedzać, natomiast fort drugi jest własnością prywatną i wymaga zgody właściciela.
7: Wspomniała się, że twierdza była budowana do roku 1909. Co się stało później? To przecież ogromna inwestycja, a nagle pojawia się informacja, że twierdza została skasowana.
8: W roku 1909 zapadła decyzja o skasowaniu twierdzy. Zmieniała się doktryna wojenna, pojawiały się nowe rodzaje broni, a część carskich umocnień uznano za przestarzałe lub zbyt kosztowne. Planowane dodatkowe forty jak Kalinowo, Rządkowo, Czarnocin, Jeziorko i Budy pozostały na papierze.
7: A mimo to, kilka lat później, w czasie I wojny światowej, forty znowu stają się ważne?
8: Tak, w roku 1914 na prawym brzegu Narwi, od zachodu na wschód, były forty trzeci, drugi i pierwszy, na lewym brzegu czwarty i piąty. Promień twierdzy wynosił około 2,7 kilometra. Stacjonowało tam 36 dział średniego kalibru i 8 ciężkiego, a przed i podczas I wojny światowej kwaterował pierwszy korpus turkestańskiej armii rosyjskiej.
9: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
7: Przeskoczmy teraz do roku 1920, bo wtedy też forty odegrały swoją rolę.
8: W czasie wojny polsko-bolszewickiej umocnienia twierdzy zostały ponownie wykorzystane. W roku 1920 forty skutecznie broniły przejścia przez Narew przed wojskami sowieckimi idącymi na Warszawę. Obrona trwała od 28 lipca do 1 sierpnia. Forty mogły bronić się dłużej, ale przegrana oddziałów ochotniczych pod Miastkowem i Nowogrodem stworzyła realne zagrożenie okrążenia Łomży.
7: Czyli decyzja była podobna jak później w 1939. Wycofać się, zanim pierścień się zamknie.
8: Tak, broniący opuścili umocnienia 2 sierpnia 1920 roku i wycofali się w kierunku Różana. Kilkudniowe powstrzymywanie wojsk sowieckich w tym rejonie miało jednak ogromne znaczenie. Dało wojskom polskim czas na przygotowanie się do kontruderzenia pod Radzyminem, które stało się jednym z kluczowych momentów wojny.
7: A potem przychodzi rok 1939 i kampania wrześniowa. Jak wtedy wyglądały forty w Piątnicy?
8: W okresie międzywojennym forty istniały, ale dopiero tuż przed wybuchem II wojny światowej Wojsko Polskie zdecydowało się je wzmocnić. W roku 1939 na wałach zbudowano 12 żelbetowych schronów bojowych ze stanowiskami broni maszynowej. Dodatkowo wykopano rowy strzeleckie i ustawiono przeszkody przeciwpiechotne. To wszystko miało ogromne znaczenie podczas kampanii wrześniowej.
7: Bo Piątnica stała się wtedy zasadniczym punktem oporu.
8: Tak, umocnienia w Piątnicy były głównym punktem oporu polskich wojsk podczas bitwy pod Łomżą, jednej z bitew w kampanii wrześniowej. Broniły miasta przed atakującymi od strony Prus Wschodnich oddziałami niemieckimi. Obrona trwała od 7 do 10 września 1939 roku. Zakończyła się wycofaniem oddziałów po kontrowersyjnym rozkazie dowódcy 18 Dywizji Piechoty, który zarządził odwrót.
7: Czyli znowu decyzja o wycofaniu, mimo że forty były w stanie jeszcze walczyć.
8: Wiele relacji wskazuje, że potencjał obronny nie został całkowicie wyczerpany, ale sytuacja strategiczna była bardzo trudna. W każdym razie forty w Piątnicy zapisały się w historii jako jeden z najlepiej rozwiniętych i najskuteczniej wykorzystanych przyczółków mostowych na Narwi z przełomu XIX i XX wieku.
9: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
10: Do tej pory mówimy o twardych faktach. Daty, działa, dywizje. A tymczasem wokół fortów narosło sporo legend. Wspomniałaś o tunelu pod Narwią. Skąd się wzięła ta opowieść?
8: To jest fascynujący wątek. Od czasu powstania fortów do dziś nie udało się wyjaśnić wszystkich tajemnic związanych z podziemnymi korytarzami. Zwiedzając forty w obecnym stanie, łatwo zauważyć, że brakuje kontynuacji niektórych podziemnych ciągów komunikacyjnych. Logika wojskowa podpowiada, że poterny powinny zapewniać bezpieczną łączność ze wszystkimi stanowiskami bojowymi, a tymczasem część przejść jakby urywa się w ziemi.
10: I tu wchodzą wspomnienia żołnierzy?
8: Tak, były żołnierz 33. Pułku Piechoty z Łomży, który służył w kompanii łączności stacjonującej w Forcie II, opowiadał, że koszary ze względów bezpieczeństwa miały podziemne połączenia ze wszystkimi obiektami fortecznymi. I nie tylko z nimi. Fort II jako centralny, z głównym stanowiskiem dowodzenia przyczółkiem mostowym Łomża, miał być połączony podziemnymi korytarzami z fortami flankowymi, czyli pierwszym i trzecim.
9: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
10: On twierdził, że sam tam był?
8: Tak, według jego relacji miał dostęp do korytarza biegnącego pod drogą Łomża-Stawiski do fortu III. Z tego korytarza prowadziły wejścia do obszernych pomieszczeń, schodzących jeszcze o dwie kondygnacje w dół. Szczególnie zapamiętał dużą salę odpraw służbowych. Mówił też o magazynach broni i amunicji, salach żołnierskich przeznaczonych do ukrycia załogi w razie oblężenia oraz o prawdopodobnym zapasowym stanowisku dowodzenia.
10: Dwie kondygnacje w dół, pod drogą, z salą odpraw. To brzmi jak podziemne centrum dowodzenia z filmu szpiegowskiego.
8: A to dopiero początek. Są też relacje mieszkańców Łomży i Piątnicy, którzy powołują się na opowieści swoich dziadków i pradziadków. Według nich forty w Piątnicy miały być połączone tunelem biegnącym pod Narwią z samą Łomżą.
10: I tu pojawiają się dwie wersje, prawda?
8: Tak, pierwsza mówi o połączeniu z klasztorem Ojców Kapucynów. Druga z kościołem popijarskim na skarpie przy ulicy Zjazd, w miejscu, gdzie dziś stoi hotel o nazwie Polonez. Z dzisiejszej perspektywy taki tunel pod rzeką wydaje się przedsięwzięciem bardzo trudnym technicznie, zwłaszcza w tamtych czasach.
10: Ale z drugiej strony, jeśli spojrzy się na jakość istniejących potern, suchych ścian, izolacji...
8: Właśnie. Zachowane do dziś poterny i ściany są doskonale zaizolowane, odwodnione i suche, mimo że minęło ponad 100 lat. To świadczy o bardzo wysokim poziomie ówczesnej myśli inżynierskiej. Do tego dochodzi fakt, że pierwszą siedzibą gubernatora łomżyńskiego był klasztor Ojców Kapucynów, zlikwidowany nakazem cara w drugiej połowie XIX wieku. Jeśli połączy się te elementy, to coś, co wydaje się nieprawdopodobne, zaczyna wyglądać na przynajmniej możliwe.
10: Czyli nie ma twardych dowodów, ale jest spójna opowieść. Trochę jak lokalna wersja legendy o tajnych przejściach pod miastem.
8: Dokładnie. Historycy podchodzą do tego ostrożnie, bo brak jednoznacznych dokumentów czy badań geofizycznych potwierdzających istnienie tunelu pod Narwią. Ale sama legenda jest bardzo żywa i mocno związana z tożsamością miejsca.
9: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
10: Jest jeszcze jedna historia, która brzmi jak sensacja. Enigma i Piątnica. Jak to się łączy?
8: W połowie lat 90. pojawiła się informacja łącząca forty w Piątnicy z tajnymi działaniami prowadzonymi podczas II wojny światowej. Chodzi o polskich inżynierów i matematyków, żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, którzy pracowali nad rozszyfrowywaniem niemieckich depesz szyfrowanych maszyną Enigma.
10: Wiadomo, że polski wywiad odegrał kluczową rolę w złamaniu tego szyfru i przekazaniu wyników Brytyjczykom. A gdzie w tym wszystkim Piątnica?
8: Według tej relacji tajna depesza zawierająca informacje o Enigmie miała zostać przekazana drogą radiową właśnie z fortów w Piątnicy. Mówi się o forcie drugim lub trzecim ze względu na dogodne ukształtowanie terenu do propagacji fal radiowych oraz stosunkowo uśpione w tym regionie służby kontrwywiadowcze okupanta.
10: Czyli Piątnica jako jedno z możliwych miejsc nadania kluczowej wiadomości do Wielkiej Brytanii?
8: Tak to jest przedstawiane. Jako jedna z dróg dotarcia informacji do Anglii, ewentualnie jako plan awaryjny lub jedna z prób. Nawet jeśli nie był to jedyny kanał, sama możliwość, że z tych samych fortów, które broniły Łomży w 1920 i 1939, mogła popłynąć depesza dotycząca Enigmy, dodaje temu miejscu dodatkowego, sensacyjnego wymiaru.
10: To robi wrażenie. Od carskich dział, przez wojnę polsko-bolszewicką, kampanię wrześniową, aż po radiostacje Armii Krajowej i kryptologię.
8: I to wszystko skupione w jednym, stosunkowo niewielkim obszarze nad Narwią. Do dziś zachowały się trzy forty w Piątnicy oraz fort czwarty przy drodze na Ostrołękę. W forcie trzecim działa Muzeum Forteczne i Strzelnica Sportowa. Cały przyczółek mostowy w Piątnicy jest uznawany za najlepiej zachowany i najsilniej rozwinięty przyczółek mostowy na Narwi z przełomu XIX i XX wieku, a także za wybitne dzieło budownictwa obronnego i przykład rosyjskiej inżynierii wojskowej.
9: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
7: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Jak to wyglądało od strony codziennego funkcjonowania? Jak długo załoga mogła tam wytrzymać w razie oblężenia?
8: Forty projektowano z myślą o długotrwałej, samodzielnej obronie. Miały własne ujęcia wody, wentylację, magazyny żywności i amunicji oraz zaplecze medyczne. To pozwalało przetrwać bez kontaktu z zapleczem tyłowym, co jak na tamte czasy było bardzo nowoczesne.
7: A dziś forty to już nie tylko historia wojen, ale też część krajobrazu i tożsamości regionu.
8: Tak, wały i fosy porośnięte zielenią tworzą coś w rodzaju naturalnego amfiteatru nad Narwią, z dużą różnicą poziomów względem rzeki. To piękne miejsce, ale każdy zakręt fosy i każdy betonowy fragment koszar przypomina, że to była precyzyjnie zaprojektowana maszyna obronna.
7: I chyba też miejsce, które wciąż nie odsłoniło wszystkich swoich tajemnic.
8: Właśnie to jest najbardziej intrygujące. Niewyjaśnione odcinki potern, opowieści o podziemnych przejściach, legenda o tunelu pod Narwią, możliwe epizody z Enigmą. To sprawia, że Piątnica funkcjonuje na dwóch poziomach. Dobrze udokumentowanej historii wojskowej i lokalnych przekazów, które pobudzają wyobraźnię.
7: Czyli klasyczne pytanie, ile w tym prawdy, a ile legendy?
8: Na część pytań odpowiadają archiwa i badania, na część jeszcze nie. Ważne jest, że forty w Piątnicy to kluczowy punkt na historycznej mapie Łomży i regionu, gdzie widać rozwój sztuki wojennej od końca XIX wieku po działania konspiracyjne. To przestrzeń, w której historia splata się z opowieścią, a twarde fakty z lokalną pamięcią.
2: SK Łomża News.
7: Dziś wyruszamy na spacer po łomżyńskich parkach. Od pomnika Jakuba Wagi i jego niezwykłej historii, przez odnowę zielonych przestrzeni, aż po to, jak miasto szykuje się na wyzwania klimatyczne. I zaczniemy od pytania. Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby właśnie tam uhonorować Jakuba Wagę?
8: Pomysł wyrósł z lokalnej potrzeby. Mieszkańcy chcieli przypomnieć, że Jakub Waga to nie tylko nazwisko z podręcznika, ale wybitny polski botanik związany z Łomżą. W 1828 roku osiadł w Grodzie nad Narwią i współtworzył tu bardzo nowoczesny, jak na tamte czasy, ogród botaniczny.
7: Czyli dzisiejszy pomnik to taki pomost między dawnym ogrodem botanicznym a współczesnym parkiem.
8: Dokładnie. W latach 60. XX wieku park był zaniedbany, a wspomnienie ogrodu wciąż żywe. Helena Czernek, kierowniczka biblioteki, zabiegała o pomnik Wagi i odnowę parku, a władze i mieszkańcy uznali, że jego postać powinna być w tym centrum.
7: Brzmi jak scenariusz filmu. Jest wizja, jest bohater, brakuje tylko komitetu i zbiórki pieniędzy.
8: I tak było. Powołano społeczny komitet budowy pomnika z honorowym patronatem przewodniczącego Powiatowej Rady Narodowej Romualda Łazarowicza. Pomnik powstał głównie ze środków zebranych społecznie, jako wspólne dzieło mieszkańców.
7: A jednak pojawił się też jeden bardzo konkretny, duży gest finansowy, prawda?
8: Tak, znaczną kwotę przekazał łomżanin, który zrobił międzynarodową karierę. Profesor Bogdan Winiarski, prezes Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Wsparł budowę pomnika sumą 10 tysięcy złotych, co w realiach lat 60. było ogromne i pokazało,

0: aparaty na klisze i kroniki towarzystw naukowych.
1: Oryginały zdjęć z budowy pomnika są w zbiorach Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego imienia Wagów. Dzięki nim można dziś zobaczyć, jak krok po kroku wyrastał pomnik, który teraz wydaje się tak oczywisty.
0: A sam dzień odsłonięcia? Skoro przygotowania trwały długo, a zbiórki angażowały całe miasto, finał musiał mieć odpowiednią oprawę.
1: Odsłonięcia dokonano w niedzielę, 7 maja 1967 roku. W parku zgromadzili się przedstawiciele władz, zakładów pracy, młodzież i mieszkańcy Łomży. To było święto miasta i pamięci o naukowcu, który kiedyś chodził tymi samymi alejkami.
0: I tu kontrast. Podniosła atmosfera, tłumy w parku, a lokalna prasa, która chyba nie do końca udźwignęła wagę wydarzenia.
1: W prasie lokalnej pojawiła się tylko krótka wzmianka w Gazecie Białostockiej, tydzień po uroczystości. To pokazuje, że to, co dla mieszkańców jest wielkim przeżyciem, w mediach bywa zredukowane do kilku zdań. Na szczęście pamięć przetrwała w opowieściach, archiwach i w samym pomniku.
0: Trochę szkoda, bo dziś chętnie przeczytałoby się dłuższy reportaż z tamtej niedzieli. Może właśnie dlatego tak ważne są te fotografie z archiwum Towarzystwa Naukowego.
1: Fotografie pełnią rolę wizualnego reportażu. Pokazują nie tylko pomnik, ale też ludzi, stroje z lat 60., sposób spędzania czasu w parku. To zapis codzienności, która towarzyszyła wielkiej chwili.
0: A jak przez kolejne dziesięciolecia zmieniło się znaczenie pomnika?
1: W minionym półwieczu pomnik Jakuba Wagi stał się stałym elementem pejzażu Łomży i jednym z bardziej rozpoznawalnych obiektów. Punkt orientacyjny, miejsce spotkań, tło rodzinnych zdjęć. A pod tą codziennością wciąż kryje się historia o społecznej mobilizacji i szacunku dla nauki.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Zastanawia mnie, czy dzisiaj, gdy ktoś przechodzi obok pomnika, ma świadomość, że stoi przed efektem wielkiej zbiórki pracy rzeźbiarza Ferdynanda Jarocha, zaangażowania Heleny Czernek i daru profesora Winiarskiego z Hagi. I że to dowód, iż Łomża potrafiła myśleć o przestrzeni publicznej ambitnie. Nie tylko ławki i alejki, ale też pomnik uczonego, który przypomina, że nauka i przyroda są ważne.
1: Często ta świadomość zanika. Pomnik staje się tłem, czymś oczywistym. Dlatego warto wracać do takich historii i przypominać, że za każdym monumentem stoją konkretne osoby, decyzje i emocje. A w przypadku Jakuba Wagi także próba połączenia XIX-wiecznej tradycji ogrodu botanicznego z teraźniejszością.
0: W tle jest dawna Łomża z 1828 roku i pierwszym ogrodem botanicznym, do którego nawiązywała Helena Czernek. Dzięki takim opowieściom pomnik przestaje być tylko kamieniem, a staje się żywą częścią miejskiej pamięci.
1: Pomnik Jakuba Wagi w Parku Miejskim to symbol szacunku dla wiedzy, lokalnej historii i ludzi, którzy potrafili się zorganizować wokół wspólnego celu. Warto pamiętać o tamtej niedzieli, 7 maja 1967 roku, o hymnie wśród drzew i tłumie w parku.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro już wiemy, jak pomnik Jakuba Wagi stał się symbolem lokalnej pamięci, to spójrzmy teraz, jak wygląda codzienność wokół niego w Parku Ludowym w Łomży. Bardziej po czymś w rodzaju dzikiego ogrodu, w którym alejki trochę się gubią, a krzaki żyją własnym życiem.
1: I to nie jest tylko subiektywne wrażenie. W dokumentach urzędowych ten teren ma już łatkę obszaru zdegradowanego. Różnica jest taka, że teraz zamiast kolejnych opisów problemu pojawiły się konkretne plany i konkretne pieniądze.
0: Czyli koniec z samym narzekaniem na chaszcze i błoto, a czas na faktyczne zmiany. Co dokładnie ratusz chce zrobić?
1: Na pierwszy plan wysuwa się park imienia Jakuba Wagi. Miasto chce połączyć porządki z podróżą w czasie, odtwarzając historyczny układ alejek z 1939 roku.
0: Czyli zamiast wymyślać park od zera, urzędnicy sięgają do przedwojennych planów. Sam układ ścieżek to chyba nie wszystko.
1: Plan jest szerszy. Rekonstrukcja starej bramy wejściowej i ogrodzenia, a w tle nowoczesna technologia, ale tak, aby nie zdominowała zieleni.
0: No i pojawia się słowo betonoza. Jak Łomża chce jej uniknąć w Parku Wagi?
1: Zamiast asfaltu czy szczelnej kostki mają być nawierzchnie przepuszczalne. Woda po deszczu wsiąknie w ziemię, co ma pomóc w walce z suszą i upałami.
0: A co z bezpieczeństwem i wygodą, zwłaszcza po zmroku?
1: Przewidziano monitoring, który ma chronić nowe altany i infrastrukturę oraz oświetlenie w technologii LED, żeby było jasno i oszczędnie.
0: Czyli połączenie historii, ekologii i codziennej wygody, a w tle mocny akcent na zdrowie mieszkańców.
1: Tak, władze mówią, że zieleń to inwestycja w zdrowie i przyszłość Łomży. Miejsca do odpoczynku, spotkań i kontaktu z naturą, a jednocześnie tarcza przeciw skutkom zmian klimatu.
0: I to nie kończy się na jednym parku, prawda?
1: Tak, druga część planu obejmuje Park Ludowy oraz tereny przy ulicy Katyńskiej. Tam priorytetem są szerokie nasadzenia drzew, krzewów i

0: i roślin wieloletnich, żeby uratować osłabioną zieleń.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
2: Czyli zamiast kolejnych parkingów między blokami ma się pojawić więcej cienia i zieleni. To może mocno zmienić odczuwanie temperatury w upalne dni.
0: Dokładnie o to chodzi. Gęstsza zieleń obniża temperaturę, daje cień i poprawia komfort życia w gęstej zabudowie. Różnica między nagrzanym betonem a zacienionym skwerem to nawet kilka stopni, co dla osób starszych, dzieci czy z problemami krążeniowymi oznacza realną ulgę.
2: Brzmi dobrze, ale pojawia się pytanie o finansowanie. Skąd Łomża chce wziąć środki na te wszystkie zmiany?
0: Kluczowe są fundusze unijne. Wnioski na pierwszy etap prac w parku imienia Jakuba Wagi są już w ocenie, a w październiku ma trafić kolejny wniosek do Urzędu Marszałkowskiego.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
2: Ten drugi wniosek ma dotyczyć nie tylko alejek i zieleni, ale też dodatkowych atrakcji, m.in. interaktywnego placu zabaw, który może być magnesem dla rodzin z dziećmi.
0: Chodzi o przestrzeń, gdzie tradycyjne huśtawki łączą się z elementami edukacyjnymi i sensorycznymi. Dzieci bawią się, a jednocześnie poznają przyrodę, reagują na dźwięki czy światło. W wielu miastach takie miejsca szybko stają się ulubionym punktem spotkań.
2: Z jednej strony historia z 1939 roku, z drugiej interaktywne zabawki. Łomża próbuje połączyć przeszłość z przyszłością w jednym parku. Pytanie, kiedy to przestanie być tylko projektem na papierze?
0: Harmonogram jest rozpisany na kilka lat. Pierwsze większe prace w parku imienia Jakuba Wagi mają ruszyć w 2026 roku, a do 2029 wyraźnie zmienić się mają Park Wagi, Park Ludowy i okolice ulicy Katyńskiej.
2: Zawsze pozostaje jednak niepewność. Wnioski muszą przejść przez sito Urzędu Marszałkowskiego, a potem trzeba znaleźć wykonawców, którzy poradzą sobie z historycznymi nawiązaniami i nowoczesnymi rozwiązaniami technicznymi.
0: To trudniejsze niż zwykłe wytyczenie nowych ścieżek. Trzeba sięgnąć do archiwów, uwzględnić istniejące drzewa, wprowadzić standardy dostępności, nawierzchnie przepuszczalne i monitoring.
2: Można więc powiedzieć, że przed wykonawcami stoi zadanie, aby nie ugrzęznąć w historycznym błocie, tylko wyprowadzić park na prostą.
0: Jeśli wszystko się uda, Łomża zyska spójny system zielonych przestrzeni, łączących funkcję rekreacyjną, edukacyjną i klimatyczną. Park nie będzie tylko tłem do zdjęć, ale miejscem realnie wpływającym na jakość życia.
2: I zmieni się myślenie o mieście. Zieleń przestaje być kosztem, a staje się inwestycją w zdrowie, bezpieczeństwo, klimatyczne i atrakcyjność Łomży.
0: Ten zwrot widać już teraz. Historyczny Park Wagi, Park Ludowy z nowymi nasadzeniami. Tereny przy ulicy Katyńskiej z większą ilością cienia i interaktywny plac zabaw pokazują, że zieleń staje się ważnym elementem tożsamości miasta.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: Skoro już wiemy, jak Łomża łączy historię, ekologię i nowoczesność w swoich parkach, to warto zapytać, jak miasto traktuje zieleń w szerszej, długofalowej perspektywie.
0: To znaczy, że miasto ma długofalowy plan i tworzy spójny system zielonej infrastruktury. Parki, skwery, tereny rekreacyjne, które wpływają na zdrowie mieszkańców, klimat i codzienny komfort życia.
2: Czyli nie tylko ładny trawnik do zdjęcia, ale coś, co ma realnie działać. To nie jest tylko hasło z folderu?
0: Za hasłem idą konkretne projekty i pieniądze. Miasto korzysta z krajowych i europejskich funduszy. Wpisuje te działania w strategię zrównoważonego rozwoju i adaptacji do zmian klimatu. A każdy większy projekt ma kilka celów naraz. Poprawę powietrza, retencję wody i miejsce do wypoczynku.
2: Zatrzymajmy się przy jednym przykładzie. Park imienia Jakuba Wagi. Co tam się ma wydarzyć?
0: To kluczowy punkt programu. Miasto planuje jego rewaloryzację w dwóch etapach. Pierwszy, na lata od 2026 do 2027, zakłada odtworzenie historycznego układu z 1939 roku i modernizację infrastruktury.
2: Czyli powrót do przedwojennego planu, ale w nowoczesnej wersji?
0: Tak. Będą nawierzchnie przepuszczalne, nowe nasadzenia, mała architektura, nowoczesne oświetlenie i monitoring przy jednoczesnej ochronie starodrzewu i pomników przyrody. Wniosek o dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata od 2021 do 2027 jest już na etapie oceny merytorycznej.
2: Czyli ktoś teraz sprawdza, czy projekt ma sens i spełnia wszystkie kryteria.
0: Tak. Jeśli ocena będzie pozytywna, miasto dostanie dofinansowanie i będzie mogło rozpocząć realizację.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
2: A co z drugim etapem? Brzmi to tak, jakby po dwóch latach prac ktoś powiedział: dobrze, a teraz zróbmy z tego parku jeszcze ciekawsze miejsce.
0: Drugi etap, zaplanowany na lata od 2027 do 2029, ma rozwinąć to, co powstanie wcześniej. Interaktywny plac zabaw, altany, rekonstrukcję bramy i ogrodzenia, energooszczędne oświetlenie typu LED, monitoring i niezbędną infrastrukturę. Miasto planuje złożyć wniosek o dofinansowanie w październiku bieżącego roku.
2: Czyli najpierw odtworzenie układu i infrastruktury, potem nowe atrakcje. Ale park imienia Jakuba Wagi to nie jedyne miejsce. W planach są też Park Ludowy i tereny przy ulicy Katyńskiej.
0: Tak, to część większego projektu adaptacji terenów miejskich do zmian klimatu, finansowanego z programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej. Obejmuje on park imienia Jakuba Wagi, Park Ludowy oraz tereny przy ulicy Katyńskiej, sąsiadujące z parkiem Jana Pawła II, papieża pielgrzyma w Łomży.
2: Adaptacja do zmian klimatu w praktyce. Co to znaczy dla tych miejsc?
0: Więcej zieleni i retencji wód, zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej, bogatsze nasadzenia drzew, krzewów i roślin wieloletnich, przepuszczalne nawierzchnie, nowe ścieżki mineralne, systemy nawadniania, mała architektura, energooszczędne oświetlenie i monitoring.
2: A jaką rolę ma w tym Park Ludowy?
0: Tam odtwarzamy zdegradowaną zieleń i nadajemy przestrzeni nową funkcję rekreacyjną, aby nie był tylko przejściem, ale miejscem, w którym chce się zostać dłużej.
2: A co z terenami przy Parku Jana Pawła II, papieża pielgrzyma?
0: Zaplanowano rozbudowę stref wypoczynku i znaczące zwiększenie liczby nasadzeń, aby poprawić mikroklimat, zapewnić więcej cienia w upalne dni i podnieść estetykę tego reprezentacyjnego, codziennie odwiedzanego parku.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża.
2: Kiedy słucha się o tych wszystkich nasadzeniach, ścieżkach i systemach nawadniania, pojawia się pytanie, czy to jest jeden wielki projekt, czy raczej kilka osobnych inwestycji, które przypadkiem dzieją się w tym samym czasie.
0: To spójny i przemyślany system zielonej infrastruktury miejskiej. Nie chodzi o przypadkowe remonty, tylko o sieć powiązanych ze sobą miejsc, dzięki czemu zieleń wpływa na całe miasto.
2: Jakie są najważniejsze efekty, na które liczy Łomża, kiedy ten system zacznie działać w pełni?
0: Po pierwsze, więcej terenów, które chłoną wodę, produkują tlen i obniżają temperaturę. Po drugie, większa bioróżnorodność. Po trzecie, lepsza retencja wód opadowych, co pomaga przy suszy i nagłych ulewach.
2: Czyli odpowiedź na zmianę klimatu i bardzo przyziemne korzyści. Mniej kałuż po deszczu, więcej cienia, lepsze powietrze.
0: Tak, a do tego rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej. Łomża staje się miastem przyjaznym mieszkańcom, sprzyjającym aktywności i spotkaniom na świeżym powietrzu.
2: A w tle jest jeszcze wątek historyczny. Odtworzenie układu parku z 1939 roku, rekonstrukcja bramy, nawiązania do dawnej tożsamości. Jakby Łomża łączyła pamięć z nowoczesnością.
0: Dokładnie. Z jednej strony szacunek do przeszłości, z drugiej konkretna odpowiedź na wyzwania współczesności. Zieleń staje się pomostem między historią a przyszłością i codziennym tłem życia mieszkańców.
1: SK Łomża News.
2: Historia Łomży i piłki nożnej to gotowy scenariusz na film. Od legionistów, przez narodziny łomżyńskiego klubu sportowego i jego znaczenie dla miasta, aż po dzisiejsze emocje i sportowe rozczarowania. Od czego to się zaczęło?
0: W 1916 roku do Łomży przyjechał pierwszy pułk piechoty Legionów i przywiózł piłkę nożną. Grano w koszarach. Dopiero czwarty pułk piechoty wyniósł futbol poza mury jednostki, na boisko przy ulicy Nowogrodzkiej. Mecze między pułkami przyciągały tłumy.
2: A kiedy w tym wszystkim pojawił się łomżyński klub sportowy?
0: Po wojnie z bolszewikami powstał Wojskowy Klub Sportowy Piechur Łomża, co obudziło marzenie o cywilnym klubie. Próby były nieudane, aż w 1926 roku powstała Łomżynianka w biało-czerwonych pasach z Wacławem Cieślukie jako kapitanem i organizatorem.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: I z tej Łomżynianki wyrasta ŁKS?
0: Tak. 16 kwietnia 1928 roku zarejestrowano Łomżyński Klub Sportowy. Fundamentem byli zawodnicy Łomżynianki. Prezesem został Cieśluk, a biuro mieściło się w jego księgarni Świt. W inauguracyjnym meczu ŁKS rozgromił 71. Pułk Piechoty z Zambrowa 6-0 i zakończył sezon bez porażki.
2: Moda na ŁKS wybuchła od razu?
0: W mieście zapanowała euforia. Przybywało kibiców i sekcji sportowych. W 1929 roku ŁKS zaczął ligowe zmagania w klasie B. Wygrał ją w 1932 roku, a rok później awansował do klasy A.
2: I wtedy wchodzi polityka, cały na wojskowo?
0: W 1934 roku do klubu wcielono Legion Młodych i Akademickie Koło Łomżan. Nazwę zmieniono zamieniono na łomżyński klub sportowy Legion, a wojsko objęło patronat. Sportowo był to złoty czas. ŁKS wygrał swoją grupę klasy A i był o krok od baraży o pierwszą ligę, ale przegrał z WKS Grodno.
2: A na stadion przyjeżdżały wtedy wielkie firmy.
0: W tym samym roku w Łomży zagrali Hapoel Tel Awiw i Legia Warszawa. Stadion pękał w szwach. ŁKS utrzymywał mocną pozycję w klasie A aż do sezonu 1937-38, po czym wyrzucono go z rozgrywek za nieopłaconą karę lub składki. Rok później wybuchła wojna. Wielu piłkarzy zginęło, klub przestał istnieć, a stadion został zrównany z ziemią.
2: Co działo się po wojnie?
0: Po rozminowaniu obiektu społecznie odbudowano stadion. Wrócili młodzi piłkarze sprzed wojny. Klub, dostosowując się do realiów Polski Ludowej, przyjął nazwę Entour Łomża. Później wróciła nazwa ŁKS z dodatkami Związkowiec, Budowlani, Kolejarz, Start. Zdobył Puchar Polski Okręgowego Związku Piłki Nożnej Białystok w 1952 i 1966 roku, ale do drugiej ligi nie awansował.
2: A potem afery, skandale i nawet zmiana barw.
0: Problemy organizacyjne i zanik szkolenia młodzieży doprowadziły w 1981 roku do zmiany barw na srebrno-czerwone, co wywołało oburzenie. Szybko wrócono do tradycyjnych kolorów, lecz po 1989 roku klub znów balansował na krawędzi. W 1995 roku był o krok od upadłości i spadł do niższych lig.
2: A jednak Łomża doczekała się gry na zapleczu Ekstraklasy.
0: Po awansie do trzeciej ligi i dwóch świetnych sezonach ŁKS wszedł na zaplecze Ekstraklasy. Miasto żyło piłką. Przyjeżdżały Ruch Chorzów, Lechia Gdańsk, Śląsk Wrocław, Arka Gdynia, a ŁKS potrafił wygrywać z faworytami. Po dwóch sezonach wyszły jednak na jaw poważne problemy finansowe. Zespół spadł i został zdegradowany do czwartej ligi. Ale dzięki grupie sympatyków klub uratowano.
2: I znów powrót z dalekiej podróży. Jak wyglądała najnowsza odbudowa?
0: Czwartoligowe zmagania trwały dwa sezony. W rozgrywkach 2010-2011 ŁKS awansował do trzeciej ligi i po 45 latach zdobył okręgowy Puchar Polski. Odbudowano niemal wszystkie roczniki młodzieżowe, a sukcesy młodych piłkarzy dają nadzieję na kolejne rozdziały tej historii.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: Skoro już wiemy, jak ŁKS przez dekady kształtował życie Łomży, to przyjrzyjmy się samej jego historii krok po kroku.
0: W czasie I wojny światowej w 1916 roku do Łomży trafił pierwszy pułk piechoty Legionów i przywiózł piłkę nożną. Początkowo grano w koszarach, ale gdy mecze przeniesiono na boisko przy ulicy Nowogrodzkiej, mieszkańcy zaczęli tłumnie przychodzić, żeby zobaczyć, o co w tym futbolu chodzi.
2: Czyli najpierw wojskowa ciekawostka, a potem miejska pasja. Kiedy pojawiła się myśl o własnym cywilnym klubie?
0: Po rozbrojeniu Niemców w 1918 roku powstał 33. Pułk Piechoty i wojskowa drużyna Piechur. To obudziło w mieszkańcach ambicje, by mieć klub niezależny od armii, choć wcześniejsze cywilne sekcje szybko się rozpadały. Przełomem była Łomżynianka, założona w 1926 roku z Wacławem Cieślukiem jako twarzą zespołu. W kwietniu 1928 roku, po zmaganiach z urzędami, zarejestrowano Łomżyński Klub Sportowy. Fundamentem byli zawodnicy Łomżynianki. Prezesem został Wacław Cieśluk, a tymczasowe biuro klubu mieściło się w jego księgarni Świt.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
2: Mamy więc datę narodzin ŁKS-u. Jak wyglądał ten pierwszy oficjalny mecz? Bo to zawsze jest moment symboliczny.
0: 29 kwietnia ŁKS zagrał z 71. Pułkiem Piechoty z Zambrowa i wygrał 6-0. Rok 1928 zakończył bez porażki. 7 zwycięstw, 2 remisy. W mieście wybuchła moda na ŁKS. Klub szybko zdobył kibiców i rozwijał kolejne sekcje.
2: A jak wyglądała liga w tamtych czasach?
0: W 1929 roku powstał Okręgowy Związek Piłki Nożnej w Białymstoku, a ŁKS trafił do klasy B, czyli odpowiednika trzeciej ligi. W 1933 roku awansował do klasy A. Wygrał swoją grupę, stracił tylko jeden punkt i był o krok od baraży o pierwszą ligę z takimi klubami jak Krakowia czy Pogoń Lwów.
2: Czyli Łomża naprawdę ocierała się o absolutną czołówkę przedwojennej Polski. Co ich zatrzymało?
0: W finale okręgu ŁKS trafił na WKS Grodno, najlepszą drużynę regionu, i przegrał dwumecz. Mimo to sezon był przełomowy. W 1934 roku wcielono Legion Młodych i Akademickie Koło Łomżan. Klub przyjął nazwę Łomżyński Klub Sportowy Legion, a wojsko objęło nad nim patronat.
2: Patronat wojska to nie tylko nazwa. Co to dało klubowi w praktyce?
0: Przede wszystkim nowoczesny stadion nad Narwią. Zdrenowane boisko z krytą trybuną i szatniami. Bieżnię, płytę treningową, korty, boiska do gier, halę, basen i przystań wieślarską. To był jeden z najpiękniejszych stadionów w II Rzeczypospolitej, na którym w 1934 roku zagrały m.in. Hapoel Tel Awiw i Legia Warszawa.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża.
2: Wiem, że w pewnym momencie ŁZKS został po prostu wyrzucony z rozgrywek. Za co?
0: W sezonie 1937-38 ŁKS utrzymywał stabilną pozycję w klasie A, ale Białostocki Okręgowy Związek Piłki Nożnej wyrzucił klub z rozgrywek za nieopłaconą karę lub składkę. Od tej pory grano już tylko mecze towarzyskie. Rok później wybuchła wojna. Wielu piłkarzy i działaczy zginęło, a stadion został kompletnie zniszczony i zaminowany.
2: Wojna przerwała całe życie klubu. Co działo się z piłką w Łomży w czasie okupacji?
0: Formalnie ŁKS nie istniał. Sowieci nakazali utworzenie Zrzeszenia Sportowego Spartak, gdzie skupiono łomżyńskie kluby, a część dawnych piłkarzy ŁKS-u musiała je reprezentować. Po wejściu Niemców oficjalne rozgrywki zamarły, a stadion, który był dumą miasta, praktycznie przestał istnieć.
2: A jednak po wojnie klub wrócił. Jak wyglądały te pierwsze kroki?
0: Po wojnie ocalała grupa młodych piłkarzy zaczęła grać jako Omtur Łomża na tak zwanym Stadionie Biskupim, bo przedwojenny obiekt nad Narwią był ruiną i trzeba go było rozminować. Potem społecznie go odbudowano, a klub wrócił do nazwy Łomżyński Klub Sportowy z różnymi dodatkami, co miało pomóc w finansowaniu.
2: Jakie były najważniejsze powojenne momenty przed erą współczesną?
0: W latach 50. i 60. ŁKS dwa razy zdobył Puchar Polski Okręgu Białostockiego w 1952 i 66 roku, a wtedy był o krok od awansu do drugiej ligi. Pod koniec lat 50. klub się ustabilizował i wybudowano stadion, ale od początku lat 70. pojawiły się fikcyjne etaty, skandale, a w latach 80. zamarło szkolenie młodzieży i narosły problemy finansowe.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża. Eski Łomża.
2: Dochodzimy do lat 90., które wielu kibicom kojarzą się z sinusoidą. Raz w górę, raz w dół. Jak wyglądała wtedy sytuacja ŁKS-u?
0: Przez całe lata 90. ŁKS krążył między trzecią a czwartą ligą. W 1995 roku klub był o krok od upadłości. Uratowało go miasto Łomża, spłacając długi. Po reorganizacji rozgrywek w 1998 roku ŁKS spadł do czwartej ligi i przez kilka lat nie potrafił z niej awansować, a frekwencja spadła z około 1500 do kilkuset widzów.
2: A jednak przyszedł moment, kiedy Łomża znów żyła piłką. Awans na zaplecze ekstraklasy?
0: Tak. Po okresie marazmu klub awansował do trzeciej ligi, a po dwóch bardzo dobrych sezonach wszedł na zaplecze ekstraklasy w sezonie 2006-2007. Średnia frekwencja sięgała prawie 3000 widzów, a mecze z Ruchem Chorzów, Lechią Gdańsk, Śląskiem Wrocław czy Arką Gdynia przyciągały tłumy.
2: Brzmi jak sportowe święto, ale za kulisami było gorzej. Co się działo z finansami po tym awansie?
0: Okazało się, że klub ma poważne problemy finansowe. Wymieniono prawie cały zarząd, udało się zgłosić zespół do drugiej ligi i w sezonie 2006-2007 ŁKS zajął 13 miejsce. A w kolejnym sezonie, mimo wejścia kuratora Jana Gąsiorka, drużyna spadła o klasę niżej i po reformie grała w nowej drugiej lidze.
2: I to nie był koniec kłopotów. Kolejny kurator, problem z licencją, spadki.
0: Narastające długi sprawiły, że zarząd podał się do dymisji, a 9 lutego 2009 roku Sąd Okręgowy w Łomży wyznaczył kuratora, mecenasa Wincentego Wybranowskiego. Z powodu zadłużenia zespół po spadku do trzeciej ligi nie otrzymał licencji i w sezonie 2009-2010 grał w czwartej lidze, w grupie Podlaskiej.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża. SK Łomża.
2: Wtedy pojawiła się też nowa nazwa ŁKS 1926 Łomża. Skąd ta zmiana i co przyniosła?
0: To było nawiązanie do daty powstania i próba uporządkowania sytuacji prawnej. W 2011 roku klub wygrał Grupę Podlaską czwartej ligi, awansował do trzeciej ligi i grał tam do sezonu 2018-2019, kiedy po zajęciu 18 miejsca spadł z powrotem do czwartej ligi.
2: I znów trzeba było się wspinać. Jak wyglądał ten najnowszy powrót do trzeciej ligi?
0: 17 czerwca 2023 roku ŁŻKS wygrał 5-0 z KS Śniadowo i zapewnił sobie awans do trzeciej ligi. Od momentu zmiany nazwy zespół 7 razy zdobył regionalny Puchar Polski w województwie podlaskim, co regularnie otwiera mu drogę do ogólnopolskich rozgrywek.
2: Ale ŁKS to nie tylko pierwsza drużyna. Jak wygląda klub, jeśli chodzi o sekcje i młodzież?
0: W klubie działało 19 sekcji. Od boksu i lekkoatletyki po siatkówkę i kolarstwo. Ale piłka nożna zawsze była najważniejsza. Odbudowano szkolenie młodzieży w prawie wszystkich rocznikach, a wyniki tych drużyn dają realną nadzieję na przyszłość.
2: Co sprawiło, że mimo tylu kryzysów ten klub wciąż istnieje?
0: Determinacja piłkarzy i działaczy, którzy po wojnie społecznie odbudowywali stadion nad Narwią i godzili się na zmiany nazw oraz wsparcie miasta i kibiców. Samorząd spłacił długi. Później grupa ludzi dobrej woli utrzymała przy życiu ponad 80-letni klub. ŁKS stał się częścią tożsamości Łomży. Rodzinne wyjścia na stadion i wspomnienia meczów z dzieciństwa budują tę więź.
2: Zaczęło się od legionistów, którzy w przerwie między walkami kopali piłkę na Nowogrodzkiej. Potem była Łomżynianka, Księgarnia Świt, stadion na Zjeździe, wojna, odbudowa, puchary, awanse i spadki. Dziś ŁKS ma za sobą prawie 100 lat historii i wciąż gra.
0: To opowieść o klubie, który wiele razy upadał, ale zawsze wstawał. O ludziach, którzy połączyli sport z lokalną dumą i pokazali, że nawet w czwartoligowej codzienności jest sens, jeśli za herbem stoi społeczność, pamięć i tradycja.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: Skoro w poprzedniej części opowiadaliśmy o 100 latach historii ŁKS-u, to teraz przenieśmy się na Murawę i do meczu, który miał być wielkim finałem świętowania stulecia klubu, a wyszedł bolesny, zimny prysznic. Ponad 1500 kibiców liczyło na awans do drugiej ligi. Tymczasem ŁKS przegrał z Górnikiem Polkowice 2-3.
0: Atmosfera święta, biało-czerwone barwy, oprawy, śpiewy, a potem ogromny zawód. Po ostatnim gwizdku na murawie i na trybunach czuć było żal i sportowe poczucie niespełnienia po najboleśniejszej porażce sezonu.
2: Ten sezon miał być walką o przetrwanie, a nie o baraże. Klub od dawna zmaga się z problemami organizacyjnymi i finansowymi, a jednak na stulecie istnienia ŁKS zameldował się w grze o awans.
0: Dlatego wielu kibiców mimo bólu mówi, że to i tak wielki sukces. Sam awans do baraży jest historycznym osiągnięciem, a nowy trener Maciej Tarnogrodzki uspokoił sytuację i zmienił styl gry na odważniejszy, bardziej ofensywny.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
2: Co sprawiło, że drużyna nagle zaczęła wyglądać jak ekipa, która nie tylko się broni, ale potrafi narzucić swoje warunki i na finiszu wskoczyć na drugie miejsce w tabeli.
0: Postawił na widowiskową grę i twardy charakter. Zespół grał wyżej, z większą wiarą w siebie, rzutem na taśmę wywalczył drugą pozycję i awans do baraży, ale w głowach zostaje obraz jedynego przegranego meczu.
2: Początek wyglądał jak wymarzony scenariusz dla gospodarzy. ŁKS ruszył ostro, dłużej utrzymywał się przy piłce i wydawało się, że gol jest kwestią czasu.
0: Tymczasem w 26 minucie pierwsza groźna akcja gości i Kacper Rzędełek głową wyprowadza Górnika na prowadzenie. ŁKS miał optyczną przewagę, ale do przerwy przegrywał 0-1.
2: Po przerwie w 48 minucie Marcin Stromecki wyrównał na 1-1. Trybuny eksplodowały i wydawało się, że ŁKS już tego nie wypuści.
0: Energia była namacalna, ale po kontrataku Górnika Szymon Skrzypczak znów dał prowadzenie gościom, a w 74 minucie Rzędełek podwyższył na 3-1 i wielu kibiców uznało, że to koniec marzeń.
2: ŁKS walczył jednak do końca. W 90 minucie Tymoteusz Klubś zdobył bramkę kontaktową na 2-3, ale doświadczenie Górnika przeważyło i to on zagra w finale baraży z Sokołem Kleczew.
0: Po meczu zostało poczucie ogromnego niedosytu, ale i świadomość, że sportowo klub wykonał duży krok naprzód. Przy tylu problemach wynik, który osiągnęła ta drużyna, jeszcze niedawno wydawał się poza zasięgiem.
2: I teraz wszyscy pytają, co dalej? Problemy finansowe i organizacyjne nie znikną z dnia na dzień. Oczy zwrócone są na działaczy i na to, czy wyciągną wnioski z własnych błędów.
0: Przed władzami klubu poważne decyzje. Czy uda się utrzymać, a może wzmocnić kadrę trzecioligowej drużyny? Trener Tarnogrodzki ma ważny kontrakt, ale bez uporządkowania spraw organizacyjnych i finansowych nawet najlepszy szkoleniowiec nie zdziała cudów.
2: Marzenia o drugiej lidze trzeba na razie odłożyć na półkę, ale nie wyrzucać ich do kosza. Ten sezon pokazał, że w Łomży jest potencjał, odważna gra i społeczność, która potrafi wypełnić stadion.
0: Jubileusz nie przyniósł awansu, ale pokazał, że mimo problemów ŁKS wciąż jednoczy ludzi wokół piłki i budzi emocje, które długo nie gasną. A w sporcie kluczowe jest to, czy po takiej porażce ktoś potrafi wstać, otrzepać się i spróbować jeszcze raz.
1: SK Łomża News.
2: Skansen Kurpiowski w Nowogrodzie często nazywany jest perłą w koronie województwa podlaskiego i świetnie pokazuje nie tylko historię, ale też wciąż żywą kulturę Kurpiów. Co sprawia, że to miejsce jest aż tak wyjątkowe?
0: Przede wszystkim historia i autentyczność. Skansen powstał jako Muzeum Kurpiowskie 19 czerwca 1927 roku. To jedno z dwóch najstarszych muzeów budownictwa ludowego w Polsce, mocno zakorzenione w kulturze kurpiowskiej Puszczy Zielonej.
2: Czyli nie współczesna stylizacja, tylko miejsce, które samo stało się częścią historii. Kto je stworzył?
0: Adam Chętnik, etnograf i pasjonat kurpiowszczyzny. Gromadził narzędzia, wyposażenie domów i przedmioty codziennego użytku Kurpiów. Zbiory liczyły około 3000 eksponatów, głównie z jego prywatnych zasobów.
2: 3000 obiektów z prywatnej kolekcji robi wrażenie, ale II wojna światowa była dla tego miejsca dramatem. Co zostało po tamtym pierwszym muzeum?
0: Muzeum, podobnie jak Nowogród, zostało zniszczone. Ocalały tylko dwa odrzęki pni kilkusetletnich drzew bartnych i brama z kłód sosnowych od strony rzeki. Materialne świadectwo ciągłości i dowód, że idea ochrony kurpiowskiego dziedzictwa przetrwała.
2: Po wojnie trzeba więc było zaczynać niemal od zera. zera. Jak skansen wrócił do życia?
0: Odbudowę rozpoczęto w 1956 roku. Po wystawie rolniczej w Łomży przeniesiono do Nowogrodu rekonstrukcję Zagrody Kurpiowskiej, udostępnioną zwiedzającym w 1958 roku. W październiku 1963 roku otwarto dział bartniczo-pszczelarski, pokazujący znaczenie pszczół, miodu i bartnictwa.
2: Od jednej zagrody do dużego skansenu, który znamy dziś. Kiedy nastąpił przełom w rozwoju?
0: W latach 60. Miejska Rada Narodowa w Nowogrodzie przekazała muzeum Wzgórze Ziemowita z resztkami średniowiecznego zamku. To dało przestrzeń do rozbudowy. Przenoszono kolejne budynki z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej, tworząc obraz żywej wsi z przełomu wieków.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: Kiedy dziś ktoś przyjeżdża do Nowogrodu, widzi duży, uporządkowany teren. Jak to wygląda w liczbach i w przestrzeni? Te budynki to oryginały czy współczesne rekonstrukcje?
0: Skansen zajmuje około 3,5 hektara. Jest tu 23 oryginalne budynki mieszkalne i gospodarcze z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej oraz kilkadziesiąt obiektów małej architektury. Wszystkie są konstrukcji zrębowej, pochodzą od końca XVIII do pierwszej połowy XX wieku i zostały przeniesione z terenu Puszczy Zielonej, więc widać, jak przez ponad 100 lat zmieniało się drewniane budownictwo ludowe.
2: A te słynne kurpiowskie ozdoby i stroje? Co można wypatrzyć, spacerując między zagrodami i wchodząc do chat?
0: Misternie wycinane szczyty chat, dekoracyjne śparogi i nadokienniki, spichlerze z podcieniami na kamieniach lub grzybkach. W środku stroje kurpiowskie, rzeźba ludowa, wycinanki, dawne izby z meblami i dekoracjami ścian, które pokazują świat oparty na pracy, religijności, więziach rodzinnych i przywiązaniu do przyrody.
2: No właśnie, przyroda. Skansen leży w wyjątkowym miejscu. Jak położenie wpływa na odbiór tego miejsca?
0: Znajduje się na wysokiej skarpie nad Narwią, naprzeciw ujścia Pisy. Można oglądać zabytkowe budynki, rzekę i w oddali Puszczę Zieloną, a ze wzgórza Ziemowita, z resztkami średniowiecznego zamku, rozpościera się panorama łącząca historię, krajobraz i kulturę.
2: Czyli średniowieczny zamek, wiejskie chaty, barcie i rzeka w jednym kadrze. Jaką rolę pełnią dziś barcie i dział bartniczo-pszczelarski?
0: Przypominają, że zanim powstały pasieki, miód pozyskiwano z barci w pniach drzew. W skansenie widać tradycyjne barcie i późniejsze ule, co pokazuje rozwój bartnictwa, jednego z głównych zajęć Kurpiów, oraz opowiada o relacji człowieka z przyrodą i znaczeniu pszczół.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: Skansen to nie tylko statyczne ekspozycje. W sezonie letnim teren ożywa zupełnie inaczej. Co wtedy dzieje się między tymi chatami i spichlerzami?
0: Organizowane są letnie imprezy folklorystyczne z zespołami ludowymi, śpiewem, tańcem, tradycyjnymi strojami i pokazami rzemiosł. Skansen staje się miejscem, gdzie kultura kurpiowszczyzny jest wciąż praktykowana i przekazywana kolejnym pokoleniom.
2: Jak skansen wpisuje się w szerszy obraz regionu, nie tylko jako atrakcja?
0: To muzeum i centrum interpretacji dziedzictwa Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Chroni zabytki, edukuje i pokazuje, skąd biorą się lokalne tradycje i jak wyglądało dawne życie, łącząc historię, krajobraz i współczesność regionu.
2: Od prywatnej kolekcji Adama Chętnika przez wojenne zniszczenia po odbudowę. To miejsce przeszło długą drogę. Co jest w nim najbardziej symboliczne?
0: Połączenie trwania i zmiany. Z jednej strony ocalały od wojny odrzynki pni drzew bartnych i stara brama z kłód sosnowych, z drugiej rozległy skansen z 23 budynkami i letnimi imprezami. To dowód, że zniszczone dziedzictwo można odbudować i nadać mu nowe życie, wciąż zakorzenione w kurpiowskiej tradycji.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: Skoro w poprzedniej części zajrzeliśmy już do skansenu kurpiowskiego w Nowogrodzie, to teraz posłuchajcie, jak ta kultura naprawdę żyje. Mowa o Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika, gdzie można jej dotknąć, posmakować i ubrudzić się mąką.
0: To nie jest zwykłe muzeum zza szyby. Skansen to kilkanaście drewnianych chałup, budynków gospodarczych i dawnych warsztatów z przełomu XVIII i XX wieku, ustawionych tak, by przypominały prawdziwą wieś.
2: Czyli zamiast korytarzy i tabliczek mamy spacer po dawnej osadzie?
0: Dokładnie. Zwiedzanie z przewodnikiem trwa około półtorej godziny. Obejmuje wnętrza domów i ekspozycję stałą, a przy okazji opowieści o codziennym życiu Kurpiów, obrzędach, wierzeniach, pracy, strojach i jedzeniu.
2: Ale na samym zwiedzaniu się nie kończy. W Nowogrodzie można też wziąć udział w różnych warsztatach.
0: I to jest największa siła skansenu. Są zajęcia kulinarne, rękodzielnicze, taneczne, a nawet pszczelarskie, dopasowane do wieku i zainteresowań grup.
2: Brzmi jak katalog marzeń nauczyciela. Zacznijmy od tych smakowitych rzeczy. Co to są byśki i nowelatko?
0: To tradycyjne kurpiowskie pieczywo obrzędowe. Byśki to figurki z ciasta w kształcie zwierząt czy ludzi, wypiekane na przełomie roku. A nowelatko to specjalny wypiek na powitanie nowego roku, mający przynieść pomyślność. Na warsztatach uczestnicy przygotowują ciasto, formują własne figurki i po godzinie zabierają je ze sobą.
2: Czyli prawdziwe ugniatanie i lepienie, a do tego symbolika z kalendarzem świąt i życzeniami urodzaju.
0: Tak, bo za prostym wypiekiem stoi cała opowieść o wartościach i wierzeniach. Dzisiaj to także świetna zabawa i sposób, by tę opowieść zrozumieć.
2: A fafernuchy? Nazwa jak z bajki.
0: To kurpiowskie ciasteczka z marchwią. Na godzinnych warsztatach uczestnicy uczą się przygotowywać ciasto, formować i wypiekać, a przy okazji poznają historię tego przysmaku.
2: Czyli można wyjść ze skansenu i mądrzejszym, i najedzonym.
0: Zdecydowanie. Choć celem jest przede wszystkim edukacja. A przez żołądek najłatwiej trafić do wyobraźni.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
2: Oprócz jedzenia kurpie słyną też z niezwykłych dekoracji. W skansenie są warsztaty tworzenia kwiatów z bibuły i z piór, jak te, które kiedyś wisiały pod sufitem w dawnych izbach.
0: To bardzo charakterystyczny element kurpiowskiego wystroju. Kwiaty zdobiły domy, tak zwane święte kąty i kapliczki. Na warsztatach uczestnicy uczą się tradycyjnych wzorów, doboru kolorów, formowania płatków i zabierają swoje kompozycje jako pamiątkę.
2: To też świetny sposób, żeby zobaczyć, jak kiedyś radzono sobie bez gotowych ozdób ze sklepu, robiąc wszystko samemu, z tego, co było pod ręką.
0: I przy okazji widać, że kurpiowska estetyka nie była przypadkowa. Kolory, kształty i rozmieszczenie dekoracji tworzyły bardzo rozpoznawalny styl.
2: Skoro jesteśmy przy sztuce, nie można pominąć wycinanki kurpiowskiej. Wiele osób zna ją z obrazków, ale mało kto próbował samodzielnie coś wyciąć.
0: Na warsztatach uczestnicy poznają techniki wycinania z papieru, uczą się składać kartkę i prowadzić nożyczki, aby powstały symetryczne wzory z motywami roślinnymi, zwierzęcymi czy scenami z życia codziennego. Każdy tworzy własną kompozycję i zabiera ją ze sobą.
2: I nagle okazuje się, że to, co wygląda na łatwe, wymaga sporej wprawy.
0: Dlatego prowadzący pomagają i podpowiadają, tak aby każdy poczuł kontakt z żywą tradycją, a nie tylko z muzealnym eksponatem.
2: W ofercie są też warsztaty pszczelarskie, czyli połączenie biologii, historii i degustacji.
0: Uczestnicy poznają życie w ulu, tradycyjne metody pracy pszczelarza, obserwują go przy pracy w bezpiecznych warunkach, degustują miód i rozmawiają o jego właściwościach prozdrowotnych.
2: To pokazuje, jak bardzo kurpie byli związani z lasem, naturą i tym, co dawało im utrzymanie.
0: Pszczelarstwo, a wcześniej bartnictwo, było ważną częścią kurpiowskiej gospodarki. Dziś, dzięki takim warsztatom, widać ciągłość tej tradycji i to, że miód to efekt złożonej pracy ludzi i owadów, a nie tylko produkt na półce.
1: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
2: Wspomniałaś, że oferta skansenu jest elastyczna. Jak to wygląda od strony organizacyjnej? Kto może z tego skorzystać i w jakich grupach?
0: Skansen kieruje swoją ofertę do grup zorganizowanych. Minimalna liczba uczestników to 10 osób, maksymalnie od 25 do 30, w zależności od zajęć. Dzięki temu prowadzący mogą poświęcić uwagę każdemu, a jednocześnie tworzy się dobra atmosfera wspólnej pracy.
2: Czyli mogą to być klasy szkolne, przedszkolaki, seniorzy, ale też grupy integracyjne z zakładów pracy.
0: Tak, oferta jest przygotowana dla najmłodszych i dla osób starszych. Warsztaty dobiera się do wieku i możliwości. Dla dzieci pieczenie byśków czy robienie kwiatów z bibuły. Dla młodzieży wycinanka i pszczelarstwo. Dla dorosłych pełen pakiet połączony ze zwiedzaniem. To świetna forma integracji międzypokoleniowej.
2: A jeśli ktoś po takich warsztatach chciałby usiąść przy ogniu i coś upiec na patyku, to też się da zrobić?
0: Tak, skansen organizuje ognisko na otwartym terenie przy ujściu rzeki Pisy do Narwi. Po warsztatach można tam odpocząć i podsumować wrażenia. A jedyny warunek jest taki, że prowiant uczestnicy zapewniają sobie sami.
2: Brzmi jak gotowy scenariusz na całodniowy wyjazd. Zwiedzanie, warsztaty, ognisko, wszystko w jednym miejscu, mocno osadzonym w lokalnej tradycji.
0: I właśnie o to chodzi. To nie jest przypadkowa atrakcja, tylko konsekwentnie budowana przestrzeń do poznawania kultury kurpiowskiej, tradycyjnego życia codziennego, rzemiosł i obrzędów w ciągu roku.
2: Ta żywa kultura objawia się też w dużych wydarzeniach, jak Niedziela Świętego Rocha, festyn, który stał się jedną z najważniejszych imprez plenerowych w regionie.
0: Niedziela Świętego Rocha to kurpiowski festyn rodzinny, z rękodziełem, warsztatami, muzyką i zabawą na świeżym powietrzu. odbywa się w sierpniu, a w 2022 roku po raz pierwszy zorganizowano go już przez Skansen jako samodzielną instytucję kultury województwa podlaskiego.
2: Czyli symboliczny początek nowego etapu Skansenu i od razu duże święto kultury kurpiowskiej.
0: Tak, bardzo świadomie zaprojektowane. Zapraszani są wybitni twórcy ludowi. Mistrzowie wycinanki, koronki, rzeźby, obróbki bursztynu, wypieków obrzędowych, garncarstwa. Można kupić ich pracę, zobaczyć jak powstają i porozmawiać z samymi twórcami.
1: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
2: W 2022 roku pojawił się nowy element. Otwarte kurpiowskie spotkania śpiewacze z udziałem mistrzów. To musiało robić ogromne wrażenie.
0: To było bardzo ważne, bo śpiew tradycyjny jest jednym z najbardziej delikatnych elementów dziedzictwa. Łatwo go utracić, jeśli nie jest praktykowany. W Nowogrodzie wystąpiły grupy mężczyzn i kobiet z Myszyńca, Zawad, Zbójnej i Nowogrodu, śpiewając tradycyjne pieśni i przyśpiewki w naturalnej, przekazywanej z pokolenia na pokolenie formie.
2: I do tego pokazy wspinania się na drzewa bartne przy pomocy leziwa. To już brzmi jak żywa lekcja dawnego bartnictwa.
0: Pokazy prowadziło bractwo bartne Fratrum Melicidarum z Augustowa. Bartnicy demonstrowali, jak przy użyciu leziwa, specjalnej pętli z liny lub pasa, wspinano się na wysokie pnie, aby dostać się do barci. To bardzo widowiskowe i wymagające odwagi.
2: Czyli nie tylko śpiew i rękodzieło, ale też pokaz dawnej, dość ekstremalnej pracy w lesie.
0: Dokładnie. Na scenie głównej pojawiały się zespoły z żywą muzyką instrumentalną, nawiązującą do folkloru kurpiowskiego. Między innymi kurpianka z Kadzidła i kapela kurpiowska gminy Łomża, które od lat dbają o tradycyjne melodie, tańce i stroje.
2: W programie znalazł się też akcent solidarności z Ukrainą, występ ukraińskiego zespołu folklorystycznego Dobryna.
0: To pokazuje, że święto kultury kurpiowskiej nie jest zamknięte na inne tradycje. Obok lokalnych zespołów wystąpili także uczestnicy Szkoły Tradycji z Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie, przyjęci gromkimi brawami.
2: Gościem głównym był Adam Struk, znany z pracy z muzyką tradycyjną.
0: Wraz z zespołem zaprezentował program łączący szacunek do źródeł z własną interpretacją, pokazując, że muzyka tradycyjna może być atrakcyjna dla współczesnego odbiorcy, jeśli jest wykonywana z pasją i świadomością kontekstu.
1: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
2: Obok sceny głównej znalazła się też wystawa zdjęć. Jedno z ciekawszych ujęć przedstawiało pracownię Bolesława Olbrysia, jednego z ostatnich budowniczych instrumentów ludowych na Kurpiach.
0: To bardzo symboliczna postać. Bolesław Olbryś był mistrzem w budowaniu tradycyjnych instrumentów, a jednocześnie dziadkiem obecnego radnego województwa podlaskiego Marka Olbrysia. Na zdjęciach można było zobaczyć jego warsztat, narzędzia i instrumenty w różnych fazach powstawania.
2: A w tle całego festynu muzycy, którzy chodzili między stoiskami i grali, tworząc niesamowity klimat.
0: Skoczne oberki i kołyszące okrąglaki rozbrzmiewały z harmonii pedałowych, na których grali między innymi Ryszard Maniurski, Grzegorz Chorążewicz i Dawid Sutkowski. Wystąpiła także kapela Miód na serce, dzięki czemu festyn stał się żywą przestrzenią, w której muzyka towarzyszyła ludziom na każdym kroku.
2: Niedziela Świętego Rocha to coś więcej niż zwykły festyn.
0: To święto kultury kurpiowskiej i hołd oddany Kurpiowszczyźnie, a zarazem symbol nowego etapu w funkcjonowaniu Skansenu pod skrzydłami województwa podlaskiego. Dla organizatorów to ogromna dawka nadziei, a dla uczestników dowód, że tradycja może być żywa i atrakcyjna.
2: Z jednej strony codzienna oferta, zwiedzanie, warsztaty, ognisko nad rzeką. Z drugiej wielkie święto, gdzie spotykają się śpiewacy, rzemieślnicy, muzycy, pszczelarze i twórcy instrumentów.
0: I wszystko to w Nowogrodzie, w Muzeum Skansenie Kurpiowskim imienia Adama Chętnika, które łączy funkcję muzeum z rolą Centrum Żywej Kultury. To miejsce, gdzie można zobaczyć dawną wieś, ale też samemu coś upiec, wyciąć, ulepić, zaśpiewać czy zatańczyć, dzięki czemu kurpie trwają w doświadczeniu kolejnych pokoleń.
1: SK Łomża News.
2: Mówi się, że Łomża to miasto z klimatem. Dziś spróbujemy to poczuć, idąc jak na spacerze przez jej wielokulturowe ulice, zabytki i miejsca pamięci.
0: To opowieść o kilku stuleciach historii, od renesansu po 20. stulecie. W centrum mamy katedrę świętego Michała Archanioła z początków XVI wieku, która jest punktem odniesienia miasta.
2: Czyli katedra w środku, a wokół niej życie. Ale od razu widać, że Łomża nie była jednorodna wyznaniowo. Jak to się układa w jedną opowieść?
0: Bardzo wyraźnie widać wielokulturowy charakter. Cerkwie, trzy sąsiadujące cmentarze, rzymskokatolicki, ewangelicko-augsburski i prawosławny przy ulicy Kopernika oraz dwa cmentarze żydowskie. To pokazuje współistnienie różnych wspólnot.
2: To już gotowy scenariusz do filmu o mieście pogranicza, a do tego klasztory benedyktynek i kapucynów.
0: Klasztor benedyktynek przy ulicy Dwornej z kościołem Świętej Trójcy i ogród tworzą ważny fragment miasta, a zespół kapucynów przy ulicy Krzywe Koło pokazuje, jak życie religijne i edukacyjne się przenikało.
2: A obok murów klasztornych pojawiają się mury koszarowe, fort, koszary, wartownie. To już inna twarz Łomży.
0: Fort numer 4 z końca XIX wieku, koszary i dawny szpital wojskowy dowodzą, że Łomża miała znaczenie strategiczne.
2: I między tym wszystkim parki, miejski imienia Jakuba Wagi i Park Ludowy. To jak oddech między cegłą a murem.
0: Park imienia Jakuba Wagi to XIX-wieczna odpowiedź na potrzebę zieleni. Park Ludowy – przestrzeń otwarta dla szerokich grup. W tle mamy stary rynek z reliktami XVI-wiecznego ratusza i nowy ratusz z XIX wieku – symbol ciągłości miasta.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: Skoro jesteśmy przy centrum, to przejdźmy do kamienic, domów i willi. Od ulicy Długiej przez Dworną po Osienkiewicza i Wojska Polskiego. Co w nich takiego, że trafiły do rejestru zabytków?
0: Razem tworzą spójny obraz miasta z przełomu XIX i XX wieku. Przy ulicy Długiej mamy domy z XIX wieku, przy ulicy Dwornej całą galerię. Domy mieszkalne, bank z roku 1886, dawną kasę przemysłową, kamienicę z roku 1920 i szkołę imienia królowej Jadwigi z roku 1910. Obok stoi dom z roku 1909 oraz dom katolicki z lat 30. XX wieku.
2: A jeszcze hotele, sierociniec, szpital, rzeźnia miejska to już pełny obraz miasta, które żyje, pracuje i leczy swoich mieszkańców.
0: Przy ulicy Bernatowicza stoi dawny sierociniec z końca XIX wieku i gimnazjum męskie z roku 1912. Przy ulicy Giełczyńskiej dawny hotel Metropol z początku XX wieku, dziś ośrodek kształcenia zawodowego. Przy ulicy Nowogrodzkiej mamy zespół rzeźni miejskiej z roku 1906. Przy ulicy Wiejskiej Szpital Świętego Ducha z roku 1886, a ulica Wojska Polskiego wyróżnia się zabudową z domów z początku XX wieku.
2: W tej układance są też budynki administracyjne i publiczne. Dom Ludowy, dawne więzienie, poczta, pałac gubernatora. To historia instytucji, które zmieniają funkcję, ale zostają w krajobrazie.
0: Dom Ludowy przy Alei Legionów z początku XX wieku od początku służył życiu społecznemu. Budynek administracyjny więzienia z końca XIX wieku, dziś szkoła muzyczna oraz dawna łaźnia więzienna, obecnie archiwum, pokazują adaptację dawnych obiektów. Przy placu pocztowym stoi poczta z dwiema oficynami z roku 1838, a na placu Sienkiewicza dawny pałac gubernatora z drugiej połowy XIX wieku.
2: Do tego dochodzą rezydencje bardziej reprezentacyjne. Pałac Biskupi przy ulicy Sadowej i willa z ogrodem przy ulicy Kopernika. To już budynki prestiżowe.
0: Pałac Biskupi z roku 1925 podkreśla rangę Łomży jako ośrodka kościelnego. Willa przy ulicy Kopernika z roku 1926 łączy funkcję domu z ogrodem. Jest też dom pastora przy ulicy Krzywe Koło z trzeciej ćwierci XIX wieku oraz dom przy ulicy Rządowej z czwartej ćwierci XIX wieku.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: W tym obrazie nie można pominąć miejsc pamięci. Na liście jest cmentarz z mogiłą powstańców z roku 1863 przy szosie Zambrowskiej. To już nie tylko architektura, ale historia walk i strat.
0: Ta mogiła powstańców styczniowych pokazuje, że Łomża była związana z wydarzeniami ogólnopolskimi. Podobnie relikty dawnego ratusza na Starym Rynku przypominają o wcześniejszym etapie rozwoju miasta. Ważne są też ogrodzenia cmentarzy, bramy, aleje dojazdowe. Tworzą ramę dla pamięci zbiorowej.
2: Kiedy się to wszystko zbierze, wychodzi miasto z warstwami jak przekrój geologiczny. Od renesansowej katedry przez klasztory, koszary, parki, po międzywojenne domy i szkoły. I to wszystko w zasięgu spaceru.
0: Ta lista zabytków może wyglądać jak suchy spis adresów i dat, ale opowiada o mieście, w którym spotykają się różne wyznania, style architektoniczne i funkcje. Razem tworzą opowieść o Łomży jako miejscu, które przez stulecia się zmieniało, a jednocześnie zachowało swój charakter.
1: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
2: Skoro odbyliśmy już spacer po historycznej, wielokulturowej Łomży, to warto zatrzymać się przy tym, jak gęsto ta historia zapisała się w miejskiej przestrzeni.
0: I co ważne, ta historia nie zamyka się w jednym muzeum. Leży wzdłuż ulic, na fasadach kamienic, na nagrobkach starego cmentarza, w murach kościołów i dawnych cerkwi. Wystarczy wyjść na spacer i traktować miasto jak wielką, otwartą księgę.
2: To zacznijmy od miejsca, które najszybciej wpada w oko. Człowiek wysiada w centrum i od razu widzi tę ogromną, czerwoną bryłę z cegły.
0: Mówisz o katedrze świętego Michała Archanioła przy ulicy Dwornej. To świetny punkt orientacyjny i klucz do zrozumienia, jak ważna była Łomża na szlaku między Mazowszem a Litwą. Świątynię zaczęto wznosić na początku XVI wieku z fundacji książąt mazowieckich, a konsekracja odbyła się w roku 1526.
2: Czyli kiedy dziś ktoś mówi spotkajmy się przy katedrze, korzysta z punktu orientacyjnego, który służy ludziom od prawie 5 stuleci.
0: Dokładnie. Widać tu typowy mazowiecki późny gotyk. Ceglane wzory, ostrołukowe okna, prostą, ale poważną bryłę, która dobrze pasuje do charakteru miasta.
2: A kiedy wychodzi się z chłodnego wnętrza katedry, krok często prowadzi na Stary Rynek.
0: Stary Rynek to serce dawnej stolicy ziemi łomżyńskiej. Prostokątny plac na wysokiej skarpie nad Narwią, klasycystyczny ratusz, rząd kamienic. Nie przytłacza skalą, raczej zachęca, żeby stanąć na środku i powoli czytać fasady.
2: I przy okazji wdać się w dyskusję, czy po rewitalizacji to miejsce zyskało, czy straciło, bo określenie betonoza pada tu dość często.
0: Część osób chwali nową odsłonę za porządek, inni narzekają na zbyt dużo betonu. Niezmienny pozostaje układ placu i rola ratusza. Obecny, zaprojektowany przez Aleksandra Groffe, powstał w latach 20. XIX wieku i stanął we wschodniej Pierzei.
2: I to ciekawa, klasycystyczna bryła z prostokątnym planem i wieżyczką w osi fasady.
0: Kiedyś wieżyczkę przykrywała półkolista kopuła, która wróciła w ramach odbudowy. Z kolei żeliwna balustrada nie jest przewidziana w nowym projekcie. Miasto balansuje między wiernością historii a współczesnymi potrzebami.
2: I to wszystko na jednym placu, a wokół jeszcze sieć ulic z własnymi opowieściami.
0: Ulica Dworna w XVI wieku prowadziła do zamku, a w XIX stała się ulicą finansowo-bankową. Z kolei ulica Długa między Starym Rynkiem a Placem Kościuszki przed II wojną światową miała wyraźnie handlowo-usługowy charakter.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
2: Skoro jesteśmy przy centrum, to przenieśmy się na chwilę na plac papieża Jana Pawła II. Tam od razu widać, że Łomża leży na styku kultur.
0: Przy tym placu stoi kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Już po bryle i kopule widać, że to dawna cerkiew prawosławna z XIX wieku. Dziś kościół katolicki. Mieszają się tu wpływy bizantyjskie i eklektyczne, co tworzy ciekawy kontrapunkt dla gotyckiej katedry i barokowego klasztoru kapucynów. To czytelny znak, że Łomża była miastem wielu wyznań.
2: Skoro padło hasło kapucyni, to przenieśmy się na Popową Górę.
0: Zespół kościoła i klasztoru ojców kapucynów stoi na skarpie z widokiem na Dolinę Narwi. Barok toskański, prosta, ascetyczna bryła, skromne zdobienia. To bardzo dobrze współgra z franciszkańskim duchem zgromadzenia. Kapucyni zostali sprowadzeni do Łomży w roku 1763, a kościół Matki Boskiej Bolesnej budowano prawie 2 dekady, do roku 1798.
2: Lubię to, że w Łomży można przejść z Gwarnego Rynku do takiego miejsca ciszy w kilkanaście minut spaceru.
0: I po drodze minąć Pałac Biskupi przy ulicy Sadowej. To elegancka, neoklasycystyczna budowla z roku 1925. Przez lata centrum zarządzania diecezją i ważny element panoramy tej części miasta.
2: Wspomniałaś, że Łomża to miasto wielu wyznań. Najmocniej widać to chyba na Starym Cmentarzu przy ulicy Kopernika.
0: Stary Cmentarz to 3 nekropolie. Rzymsko-katolicka, ewangelicko-augsburska i prawosławna. Założone na początku XIX wieku. Ze względu na bogactwo nagrobków bywa porównywany do warszawskich powązek i przypomina raczej muzeum pod gołym niebem. Spoczywają tu między innymi Jakub Waga, Felix Bernatowicz i Jan Kulka, ale też mniej znane rodziny, które tworzyły tkankę miasta. Spacer pozwala zobaczyć, jak zmieniała się sztuka sepulkralna i jak różne wyznania współistniały obok siebie.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża.
2: Kiedy patrzy się na mapę Łomży, widać, że zabytki tworzą gęstą sieć oplatającą centrum i okolice.
0: I w tej sieci ważne miejsce zajmują budynki użyteczności publicznej z XIX i początku XX wieku. Na przykład neobarokowa Kasa Pożyczkowa Przemysłowców Łomżyńskich z lat 1907-1909, zaprojektowana przez Franciszka Przesławskiego.
2: Czyli mamy tu ślad po lokalnym życiu gospodarczym.
0: Tak, podobnie jak w przypadku neorenesansowego gmachu Banku Państwa przy ulicy Dwornej z lat 1910-1912 projektu Feliksa Łowickiego. Dziś to oddział Banku Komercyjnego, ale bryła wciąż przypomina o czasach, gdy Łomża była miastem gubernialnym.
2: Skoro mowa o Feliksie Łowickim, to on zaprojektował też budynek Gimnazjum Żeńskiego przy ulicy Berna.
0: Ten wczesnomodernistyczny, trzykondygnacyjny gmach oddano do użytku w roku 1914. Przez cały okres istnienia był związany ze szkolnictwem, pokazując, jak architektura edukacyjna z początku XX wieku w wciąż dobrze spełnia swoją funkcję.
2: A kilka kroków dalej, przy placu Kościuszki, stoi dawne gimnazjum męskie z lat 1898-1906 projektu Feliksa Nowickiego w stylu neorenesansowym.
0: Widać tu, jak władze carskie inwestowały w infrastrukturę edukacyjną w miastach gubernialnych. Budynki są solidne, reprezentacyjne, a jednocześnie podporządkowane funkcji szkoły.
2: W tym samym czasie rozwijała się też opieka zdrowotna i działalność dobroczynna.
0: Dobrym przykładem jest Szpital Świętego Ducha projektu Feliksa Nowickiego oraz Dom Starców z końca XIX wieku, utrzymywany przez Towarzystwo Dobroczynności. W roku 1898 otwarto tam wystawę sztuk pięknych.
2: Czyli nawet dom opieki stawał się miejscem życia kulturalnego.
0: Tak, podobnie jak dom katolicki, otwarty 31 sierpnia roku 1935. Po wojnie mieścił Dom Kultury, Kino Październik, bibliotekę i muzeum.
2: To właściwie mały portret miasta w pigułce. Centrum życia religijnego, świeckiego, kulturalnego i edukacyjnego.
0: I jeszcze Szpital Żydowski z roku 1903, utrzymywany przez gminę żydowską, po wojnie przeznaczony na potrzeby szkolnictwa. To ważny ślad wielowyznaniowej i wielokulturowej historii Łomży.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża. Eski Łomża.
2: Wspomnieliśmy o ulicach, szkołach, szpitalach, ale w każdym mieście ważne są też przestrzenie zielone. W Łomży takim miejscem jest ogród spacerowy.
0: Ogród spacerowy otoczony ulicami Wojska Polskiego, Ogrodową, Nowogrodzką i Glogera założono w roku 1842 jako miejski ogród spacerowy. Po kilku latach zaczął podupadać, więc zatrudniono ogrodnika, który przywrócił mu formę. To pokazuje, że już w XIX wieku władze miasta rozumiały znaczenie terenów rekreacyjnych.
2: I znów mamy tu charakterystyczny dla Łomży motyw. Coś, co powstaje z myślą o mieszkańcach, a z czasem staje się zabytkiem.
0: Podobnie było z Domem Ludowym, parterowym budynkiem z roku 1905. W okresie międzywojennym, w latach 1922-1924, został rozbudowany i stał się siedzibą Szkoły Mierniczej, powstałej w roku 1919. To kolejny przykład, jak budynek zmienia funkcję, ale pozostaje ważny dla lokalnej społeczności.
2: Warto też wspomnieć o Placu Pocztowym.
0: W roku 1838 wytyczono nowy plac poprawczy, później zwany Placem Pocztowym. Głównym budynkiem jest poczta zbudowana w latach 1843-1844, najprawdopodobniej według projektu Ludwika Jocza. To ważny punkt komunikacyjny i architektoniczny, który spina w całość sieć ulic w tej części miasta.
2: A skoro o ulicach mowa, to ulica Sienkiewicza też ma swoją historię.
0: Wytyczono ją w roku 1836 w ramach planu regulacji południowo-zachodniej części miasta. Po ustanowieniu Łomży miastem gubernialnym wytyczono Plac Soborny, dziś Plac Jana Pawła II, i wybudowano cerkiew, która od roku 1917 pełni funkcję kościoła katolickiego, a w okresie międzywojennym była kościołem garnizonowym. To kolejny przykład, jak zmieniały się funkcje budynków sakralnych w zależności od sytuacji politycznej i religijnej.
2: Kiedy zbierze się to wszystko razem, wychodzi obraz miasta, w którym każdy budynek coś znaczy.
0: I to jest chyba najważniejsze w opowieści o zabytkach Łomży i okolic. Gotycka katedra, klasycystyczny rynek z ratuszem, barokowy klasztor kapucynów, neoklasycystyczny pałac biskupi, dawna cerkiew przy placu Jana Pawła II, rozległy stary cmentarz, budynki banków, szkół, szpitali, domów ludowych i katolickich. Wszystko to tworzy opowieść o mieście na styku kultur, wyznań i epok.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża. SK Łomża.
2: I co ciekawe, ta opowieść nie kończy się na granicach miasta. W okolicach Łomży są dwory i wiejskie kościoły, które dopełniają ten obraz.
0: Tak, choć dziś skupiamy się na samym mieście, warto pamiętać, że powiat łomżyński ma wiele takich miejsc. One pokazują, jak wyglądało życie ziemiaństwa, jak kształtowała się religijność na wsi, jak lokalne rody wiązały się z miastem.
2: Po kilku dniach spędzonych w Łomży zostaje wrażenie, że historia nie jest tu zamknięta w gablotach.
0: Jest rozproszona między fasadami, nagrobkami, kopułami i dachami nadnarwiańskiego miasta. I właśnie ta mozaika sprawia, że pierwsza wizyta rzadko bywa ostatnią. Zostaje kilka adresów do nadrobienia, kilka nagrobków, którym warto przyjrzeć się uważniej, i kilka kościelnych wnętrz, do których dobrze jest wrócić, aby zobaczyć je w innym świetle i odkryć nowe detale.
1: SK Łomża News.
2: Łomża często pojawia się w rozmowach jako miasto spokojne, ale wciąż trochę nieodkryte. Idealne na weekend, w którym można i niespiesznie pozwiedzać i skoczyć nad rzekę czy do letnich atrakcji. To bardziej miasteczko na szybki wypad, czy już pełnoprawny city break na cały weekend?
0: To bardzo dobry przykład miasta na spokojny city break. Leży nad Narwią, ma średniowieczne korzenie, restauracje, muzea i trasy spacerowe, ale nie przytłacza skalą. Po kilku godzinach czuć wyraźne zwolnienie tempa.
2: Czyli nie ma presji, że trzeba w jeden dzień zobaczyć 10 atrakcji, bo inaczej wyjazd się nie liczy.
0: Właśnie odwrotnie. Jednego dnia można przejść centrum i najważniejsze miejsca, a drugiego zejść nad wodę, na bulwary i ścieżki w Dolinie Narwi. To miasto działa spokojem, a nie hałasem.
2: Zatrzymajmy się przy tym położeniu. Skarpa, Dolina Rzeki brzmi jak naturalny punkt widokowy w pakiecie.
0: Łomża leży na skarpie Doliny Narwi, więc ma naturalne tarasy widokowe i szybki dostęp do nadrzecznych tras. W górnej części czuć historię. Im bliżej rzeki, tym więcej przestrzeni i ciszy.
2: Ktoś przyjeżdża na weekend i zastanawia się, od czego zacząć. Jaki jest najbardziej naturalny punkt startu?
0: Najwygodniej zacząć od Starego Miasta i Starego Rynku. Ratusz pomaga złapać kierunek, a na placu warto zwrócić uwagę na fontannę i makietę pokazującą historyczny wygląd rynku, bo uruchamia wyobraźnię.
2: Czyli można stanąć przy makiecie, popatrzeć na współczesny rynek i spróbować w głowie nałożyć jedno na drugie?
0: Tak, a po krótkim spacerze od rynku pojawia się katedra. Jej bryła robi wrażenie, a wnętrze sprzyja chwili ciszy, nawet jeśli ktoś na co dzień nie zwiedza świątyń.
2: Co dalej po katedrze, żeby nie skończyć tylko na oglądaniu fasad?
0: Dobrym krokiem jest Dom Pastora i Muzeum Północno-Mazowieckie, które pozwalają zrozumieć region i jego kulturę, zobaczyć przedmioty z codzienności mieszkańców.
2: A kiedy już się wyjdzie z muzeum, co dalej, żeby poczuć miasto bardziej współcześnie?
0: Warto zrobić spokojny spacer ulicami z muralami i detalami. Po drodze trafić na ławkę Hanki Bielickiej. To sympatyczny przystanek, który pozwala usiąść, złapać oddech i poczuć miasto mniej turystycznie. W Łomży naprawdę nie trzeba się spieszyć.

0: Jeszcze dalej, jeszcze więcej natury. Co wtedy?
1: Wtedy bulwary stają się bramą do Doliny Narwi. Łomża przestaje być tylko miastem do zwiedzania, a staje się punktem wyjścia do krajobrazu. Kolejny krok to Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Dla tych, którzy szukają bardziej naturalnych widoków, tras przyrodniczych i przestrzeni, w której przyroda gra pierwsze skrzypce.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Czyli nie trzeba od razu planować wielogodzinnej wyprawy z mapą i plecakiem?
1: Nie trzeba. Najlepiej sprawdzają się krótsze ścieżki i spokojne trasy, które dają maksymalny efekt bez presji dystansu. Największe wrażenie robi skala Dowiny, szerokość pejzażu i to poczucie, że miasto jest blisko, a jednak jakby zniknęło.
0: Zastanawiam się, jak w tym wszystkim odnajdują się rodziny z dziećmi. Czy takie spokojne miasto nie znudzi najmłodszych?
1: Łomża jest przyjazna rodzinom właśnie dlatego, że większość atrakcji ma spokojny charakter, a przemieszczanie się nie jest męczące. Rodzinny dzień dobrze układa się z krótszych odcinków. Trochę spaceru, trochę odpoczynku i jedna bardziej angażująca atrakcja. Centrum jest kompaktowe, a bulwary dają przestrzeń, w której dzieci mogą się wybiegać bez nadmiaru bodźców.
0: Czyli nie ma konieczności, żeby co godzinę wymyślać nową, spektakularną rozrywkę.
1: Nie ma. Dobrym planem na każdą pogodę jest park wodny. Szczególnie, gdy aura nie sprzyja dłuższym spacerom. Gdy pogoda dopisuje, świetnie sprawdzają się parki miejskie, bulwary nad Narwią i krótkie wizyty w muzeum. Najlepiej w wariancie mieszanym. Pół dnia w mieście, pół dnia nad wodą. W Łomży to działa, bo przejścia są krótkie, a atrakcje nie wymagają skomplikowanej logistyki.
0: Kiedy słucha się tej opowieści, pojawia się obraz miasta, które nie próbuje nikogo przytłoczyć, tylko zaprasza, żeby zwolnić i inaczej spojrzeć na wyjazd.
1: To jest najważniejsza cecha Łomży. To miasto dla osób, które chcą prostych przyjemności. Spaceru w dobrym świetle, chwili ciszy w świątyni, widoku na dolinę rzeki i odkrywania miejsc bez presji. Czuć tu wątki mazowieckie, bliskość podlaskiej natury i normalny rytm życia, który nie udaje wielkiej sceny turystycznej. Dlatego weekend w Łomży często zostaje w pamięci dłużej niż wynikałoby z samej listy atrakcji.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro w poprzedniej części mówiliśmy o spokojnym city breaku w Łomży, to teraz sprawdźmy, gdzie w mieście i nad Narwią najlepiej spędzić wolny dzień z rodziną albo znajomymi.
1: To taki letni kombinat dobrej zabawy. Park działa w weekendy, nastawia się na ruch, śmiech i integrację, a atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest tyle, że cała rodzina bawi się razem.
0: Co tam konkretnie czeka, bo hasło park zabaw może znaczyć wszystko, od jednej huśtawki po mały lunapark.
1: Jest zdecydowanie bliżej do małego lunaparku. Są duże, dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód, na których dzieci mogą się wspinać, zjeżdżać, przeskakiwać i wyładować energię ku radości rodziców.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
0: A coś bardziej nietypowego, co od razu zapada w pamięć?
1: Snowtubing, czyli zjazdy na pontonach po specjalnym torze. To letnia wersja zimowego szaleństwa. Wsiadasz do pontonu, łapiesz uchwyty i jedziesz w dół. Dzieci piszczą z radości, dorośli też chętnie próbują.
0: A dla tych, którzy lubią wyzwania i chcą sprawdzić równowagę?
1: Jest mini park linowy. Bezpieczna trasa z przeszkodami wymagającymi koncentracji. Dzieci uczą się odwagi. Dorośli mogą im towarzyszyć albo przejść trasę razem.
0: A jeśli ktoś woli spokojniejszą zabawę, przy której można porozmawiać?
1: Jest tor do kręgli w plenerze i mini boisko do unihokeja. Można rozegrać rodzinny turniej albo spróbować dynamicznej gry zespołowej, która uczy współpracy i daje sporo śmiechu.
0: A dla fanów piłki, którzy nie marzą o sprintach?
1: Są stoły do subsokeru, czyli piłki nożnej na siedząco. Dwie osoby siadają naprzeciwko siebie, nogi pod stołem, piłka w ruchu i zaczyna się mecz. Dobra zabawa dla dzieci i dorosłych.
0: A co z najmłodszymi, którzy jeszcze nie poradzą sobie z unihokejem czy subsokerem?
1: Dla nich są młyńskie koła, coś w rodzaju kołowrotka dla dzieci oraz trampoliny, które przyciągają maluchy i starsze dzieci. Te proste atrakcje, ale dają mnóstwo radości i ruchu.
0: A coś spokojniejszego, na przykład dla dziadków z wnukami?
1: Jest strefa odpoczynku z miejscami do siedzenia i wielkoformatowe szachy. Można usiąść w cieniu, porozmawiać i rozegrać partię, wciągając dzieci w naukę gry.
0: Brakuje tylko czegoś dla fanów lekkiej adrenaliny.
1: Wkrótce pojawi się tyrolka, czyli zjazd na linie. Daje poczucie lotu, dzieci to uwielbiają, a jednocześnie jest to atrakcja bezpieczna.
0: Tyrolka, trampoliny, dmuchańce, szachy, unihokej, subsoker. Brzmi jak plan na cały dzień. A do tego na terenie parku są jeszcze go-karty.
1: Działa wypożyczalnia.

0: Go-kartów jednoosobowych i dwuosobowych. Można jeździć alejkami parku Jana Pawła II, poczuć się jak kierowca i połączyć ruch z zabawą.
1: I nowość, która przyciągnie najmłodszych fanów motoryzacji – autka elektryczne.
0: To tegoroczna atrakcja dla dzieci mniej więcej od 3 do około 8 roku życia, z limitem wagi do około 30 kg. Najmłodsze jeżdżą dzięki pilotowi w ręku rodzica. Starsze prowadzą samodzielnie, ale cały czas pod nadzorem dorosłych.
1: Czyli mały kierowca za kierownicą, a dorosły z pilotem w ręku. Bezpieczna wersja marzenia o własnym samochodzie.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Skoro już jesteśmy przy emocjach, to letni park zabaw ma jeszcze jedną opcję – urodziny w plenerze.
0: To praktyczne rozwiązanie. Dwugodzinny pakiet urodzinowy. Dzieci korzystają z atrakcji parku i świętują. W cenie są stoliki i krzesła, a szczegóły przyjęcia ustala się w recepcji parku wodnego.
1: Czyli zamiast organizować wszystko w domu, można przenieść świętowanie na świeże powietrze, a dzieci mają dostęp do całej infrastruktury.
0: Tak, to odciąża rodziców, a 2 godziny wystarczą, żeby się wyszaleć, zjeść tort i zrobić zdjęcia.
1: Zostaje kwestia godzin otwarcia, ważna przy planowaniu weekendu.
0: Letni park zabaw działa w weekendy. W piątek od godziny 15 do 20, w sobotę i niedzielę od godziny 9 do 20.
1: To teraz przenosimy się nad Narew. Port Łomża i tereny sportowo-rekreacyjne to zupełnie inny, ale równie ciekawy klimat.
0: Port Łomża przy ulicy Żydowskiej 10 łączy przystań jachtową, bazę turystyki wodnej i rekreację. Od 1 maja 2026 roku kapitanat działa codziennie – od godziny 9 do 21.
1: A co z wypożyczalnią sprzętu, gdy ktoś myśli o kajaku albo rowerze wodnym?
0: Wypożyczalnia sprzętu wodnego i go-kartów jest czynna codziennie od godziny 10 do 20. Są kajaki, rowery wodne, łódki elektryczne, deski SUP, go-karty jednoosobowe i dwuosobowe oraz autka elektryczne.
1: I jest jeszcze nowość – strefa zabaw nad Narwią.
0: To strefa z dmuchanymi zjeżdżaniami dla dzieci, czynna codziennie od godziny 10 do 20, startuje 5 maja 2026 roku.
1: Czyli letni park zabaw przy ulicy Wyszyńskiego i strefa zabaw nad Narwią tworzą letni duet – miejski i nadwodny.
0: Dokładnie, bo nad Narwią jest przystań jachtowa, wypożyczalnie sprzętu wodnego, go-kartów i leżaków, strefa zabaw z dmuchańcami, miejsca do cumowania łodzi, siłownia zewnętrzna, ścieżki rowerowe i spacerowe, pole namiotowe z zapleczem sanitarnym oraz miejsce do grillowania.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: To brzmi jak małe miasteczko rekreacyjne nad wodą, a do tego dochodzi jeszcze bardzo ciekawe położenie samego portu na mapie Narwi.
0: Port z przystanią jachtową znajduje się na 220 km Narwi. To ważna informacja dla wodniaków, którzy planują trasy. Od Łomży do miejscowości Nowogród jest niespełna 20 km. Tam do Narwi wpada Pisa, która swoim około 80-kilometrowym odcinkiem łączy ten region z wielkimi jeziorami mazurskimi. Z kolei od portu Łomża do ujścia Biebrzy do Narwi w okolicach miejscowości Wizna jest około 48 km.
1: Czyli port Łomża leży w miejscu, które może stać się bazą wypadową na dłuższe wyprawy wodne, na przykład w stronę Mazur albo w stronę Biebrzy.
0: Tak, to położenie ma duży potencjał. Może stać się bazą do planowania i realizacji wypraw na szlaki wodne, które w Polsce są na nowo odkrywane. Łomża ma atrakcyjną historię i urokliwe położenie nad Doliną Narwi. To sprzyja rozwojowi turystyki wodnej, zarówno kajakarskiej, jak i motorowodniackiej.
1: W Europie coraz popularniejsza jest turystyka barkami, gdzie nie trzeba mieć specjalnych uprawnień, żeby prowadzić jednostkę. To trochę inny sposób podróżowania, powoli, z możliwością zatrzymania się w ciekawych miejscach.
0: Taki sposób zwiedzania kraju staje się też coraz bardziej widoczny w Polsce. Dla niektórych to forma urlopu, dla innych wręcz styl życia. Port Łomża jest przygotowany na przyjęcie większych jednostek. Może przyjąć jednocześnie nawet 2 jednostki pływające o długości do 24 metrów. Basen jachtowy ma miejsce na około 20 jednostek o długości do 10 metrów.
1: Czyli od małego kajaka po sporą barkę. Każdy znajdzie tam miejsce. A co z zapleczem? Bo wodniacy zwykle pytają o bardzo konkretne rzeczy. Prąd, wodę, prysznic.
0: W marinie turyści wodniacy mają dostęp do pełnej infrastruktury. Jest bezpieczna przystań, są sanitariaty i natryski. Można zatankować wodę, uzupełnić paliwo, doładować akumulatory, a także wykonać drobne naprawy. To sprawia, że port Łomża jest nie tylko punktem na mapie, ale realnym zapleczem dla dłuższych rejsów.
1: Do tego dochodzi jeszcze bliskość miasta. Port leży niedaleko Starego Miasta, muzeów, punktów gastronomicznych i sklepów. To zwiększa atrakcyjność tego miejsca, bo po dniu na wodzie można przejść się na spacer po mieście.
0: Tak, to połączenie natury i miejskiej infrastruktury. Port Łomża zachęca też do dłuższego pobytu swoim polem namiotowym. Jest tam pełne zaplecze sanitarne, więc można rozbić namiot i zostać na kilka dni. Przyległe tereny rekreacyjne z siłownią zewnętrzną, placem zabaw dla dzieci oraz ścieżką rowerową i spacerową tworzą dobre warunki do aktywnego wypoczynku.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Co ważne, łomżyńska marina nie jest miejscem tylko dla doświadczonych wodniaków z patentami i własnymi jednostkami.
0: Marina jest otwarta także dla osób, które po prostu chcą spróbować turystyki wodnej. Przyciąga mieszkańców miasta, którzy korzystają z wypożyczalni łodzi wiosłowych, turystyczno-sportowych. Jest też atrakcyjna dla turystów rowerowych i zmotoryzowanych, którzy zatrzymują się nad Narwią na odpoczynek. Można połączyć przejażdżkę rowerową ze spływem kajakowym albo krótkim rejsem łódką elektryczną.
1: A dla tych, którzy lubią obserwować przyrodę, Dolina Narwi to prawdziwy skarb.
0: Cierpliwi i wnikliwi obserwatorzy mogą tam podglądać życie ptactwa wodnego i łąkowego. Rzeka Narew i jej dopływy przyciągają też wytrawnych wędkarzy. W tych wodach można złowić dorodne okazy szczupaka, suma, dzikiego karpia, okazałego leszcza oraz wiele innych gatunków ryb śródlądowych. Port daje wędkarzom schronienie, a ich łodziom zapewnia bezpieczne miejsce do cumowania.
1: Czyli w jednym miejscu spotykają się kajakarze, żeglarze, motorowodniacy, wędkarze, rowerzyści, rodziny z dziećmi i osoby, które po prostu chcą poleżeć na leżaku nad rzeką.
0: Tak, to duża zaleta portu Łomża i terenów nad Narwią. Można tam spędzić aktywny dzień na wodzie, można zorganizować rodzinny piknik z grillem, można też po prostu przejść się ścieżką spacerową i obserwować rzekę. W połączeniu z letnim parkiem zabaw przy ulicy Wyszyńskiego tworzy się w Łomży i okolicy spójna oferta na letni wypoczynek.
2: SK Łomża News.
1: Ta konstrukcja przy ulicy generała Władysława Sikorskiego od lat przyciąga wzrok i wyobraźnię. Dziś sprawdzimy, stała się symbolem Łomży, co kryje jej historia i architektura oraz czy ma szansę na drugie życie jako nowa atrakcja miasta.
0: Jej siła tkwi w sylwetce. Nie stoi w ścisłym centrum, ale co chwilę wychyla się ponad zabudowę i nad Dolinę Narwi, tworząc pionowy znak w krajobrazie. Dla wielu to pierwszy obiekt kojarzony z Łomżą, obok katedry i starówki.
1: Kiedy powstała i po co?
0: Ukończono ją w połowie XX wieku, w 1954 roku, gdy miasto szybko się rozbudowywało. Potrzebny był stabilny system zaopatrzenia w wodę, a wieża działała jak bufor ciśnienia, magazynując wodę w zbiorniku w Głowicy.
1: Jak ta konstrukcja wygląda z bliska?
0: Ma około 35 metrów wysokości. Opiera się na 8 żelbetowych słupach, które dźwigają stalowy zbiornik o pojemności 300 metrów sześciennych. Pomiędzy słupami biegną otwarte schody, a pod głowicą powstaje prawie katedralna przestrzeń techniczna.
1: Tylko że dziś wieża już nie pompuje wody. Co się stało z jej pierwotną funkcją?
0: Przełom nastąpił w 1992 roku, gdy uruchomiono nowoczesne ujęcie wody w Podgórzu. Nowy system przejął jej rolę. Wieża stała się zbędna i od tamtej pory stoi pusta. Choć od 1997 do 2008 roku służyła jeszcze jako obiekt nadawczy z antenami radiowymi.
1: Skoro anteny dało się tam zamontować, to czemu nie udało się zrealizować ambitnych wizji?
0: Pomysłów było mnóstwo. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium, punkt widokowy z kawiarnią. Wieża wracała w miejskich dokumentach jak bumerang, ale brakowało decyzji, pieniędzy i konsekwencji. Więc wciąż stoi, a lista niespełnionych obietnic rośnie.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: A jak wygląda jej stan dzisiaj, jeśli ktoś podejdzie bliżej?
0: To obiekt zdegradowany, wymagający poważnych inwestycji. Teren jest ogrodzony, ale nieszczelny. Ludzie podchodzą mimo braku oficjalnego udostępnienia. Schody nie mają barierek. Widać odspojenia betonu, korozję stali. Każda zima zmniejsza margines na spokojną rewitalizację.
1: A jednak ludzie mówią o niej z sentymentem. Skąd ta więź z obiektem, który formalnie nie jest atrakcją?
0: Wieża wrosła w mentalny obraz miasta. Widać ją z wielu miejsc, niczym Pałac Kultury w Warszawie. Dla przyjezdnych to sygnał, że Łomża ma swoje dominanty. Dla mieszkańców element codzienności, który uświadamiają sobie dopiero, gdy staną pod nią i spojrzą w górę.
1: Z jednej strony ikona, z drugiej symbol niewykorzystanej szansy.
0: Dumę budzi skala i wyrazistość konstrukcji. Zawód, że od ponad 3 dekad stoi niewykorzystana. Kiedyś symbol odbudowy i modernizacji, dziś ilustracja lokalnej niemocy i pytania, jak miasto radzi sobie z dziedzictwem i potencjałem turystycznym.
1: To przejdźmy do marzeń osadzonych w realiach. Co można by tam zrobić?
0: Najczęściej wraca pomysł punktu widokowego z panoramą Łomży i Doliny Narwi oraz kawiarni z częścią edukacyjną o historii wodociągów, urbanistyce i architekturze przemysłowej. Wieża mogłaby uzupełnić starówkę, katedrę, dom pastora i nadrzeczne tereny, a nawet wejść w skład szlaku wież ciśnień w Polsce.
1: A zanim pojawią się windy i kawiarnie, da się ją wykorzystać prościej?
0: Tak, jako tło wydarzeń kulturalnych, plenerowych wystaw, mappingów świetlnych, festynów, projektów artystycznych. Bez adaptacji wnętrza, ale z budowaniem pozytywnych skojarzeń i pokazaniem, że wieża wciąż żyje w świadomości mieszkańców.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Jak to wygląda praktycznie? Ktoś przyjeżdża, widzi wieżę i chce ją obejrzeć. Co może?
0: Na razie to nie jest oficjalnie udostępniona atrakcja. Teren jest ogrodzony, wejście na schody wykluczone ze względów bezpieczeństwa. Można ją oglądać tylko z zewnątrz, od ulicy Generała Władysława Sikorskiego, w rejonie skrzyżowania z szosą Zambrowską.
1: Czyli na razie spacer z aparatem. O jakiej porze dnia robi największe wrażenie?
0: Za dnia widać detale konstrukcji, a przy zachodzie słońca betonowa sylweta wyraźnie odcina się na tle nieba i nabiera teatralnego charakteru. Łatwo wtedy wyobrazić sobie, jak wyglądałaby podświetlona wieczorem, jako bohaterka miejskiej scenografii.
1: Kiedy tak o tym mówisz, brzmi jak coś więcej niż beton i stal. Jakie wrażenie zostawia spotkanie z nią na żywo?
0: To spotkanie z milczącym świadkiem kilku dekad historii. Skala robi wrażenie, a świadomość, że wieża trwa w zawieszeniu między przeszłością a niepewną przyszłością, budzi poczucie, że zasługuje na więcej. Na gwar punktu widokowego, światło podkreślające konstrukcję i obecność ludzi.
1: Czyli w jednym obiekcie spotykają się historia techniki, powojenna modernizacja i współczesne pytania o los dziedzictwa przemysłowego.
0: Dokładnie. Żelbetowa konstrukcja, stalowy zbiornik i wyeksponowana lokalizacja sprawiły, że wieża stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy. Niszczejąca, ale wciąż imponująca, pobudza wyobraźnię i buduje napięcie między tym, co już było, a tym, co może się wydarzyć, jeśli ambicje spotkają się wreszcie z realną decyzją i inwestycją.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak łomżyńska wieża ciśnień stała się symbolem miasta i niewykorzystanym potencjałem, przyjrzyjmy się jej z bliska. Ta wysoka, ceglana wieża, którą widać z wielu miejsc w Łomży, to nie jest ani zamek, ani kościół, tylko...
0: Tylko wieża ciśnień, dawny silnik wodny miasta. Powstała w połowie XX wieku, w 1954 roku i przez prawie 40 lat pompowała wodę do mieszkań, aż do 1992 roku.
1: Czyli przez długi czas była sercem łomżyńskich wodociągów, a dziś to charakterystyczny punkt w panoramie miasta.
0: W kolejnych latach pojawiały się pomysły na jej nowe życie. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium astronomiczne. Ale na razie żaden projekt nie został zrealizowany.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: Skąd w ogóle wzięła się potrzeba budowy takiej konstrukcji w mieście nad Narwią?
0: Na przełomie XIX i XX wieku Łomża szybko się rozwijała. Rosła liczba mieszkańców, pojawiał się przemysł i nowoczesne standardy higieny, więc miasto potrzebowało sprawnych wodociągów.
1: Czyli wodociągi były symbolem cywilizacyjnego awansu, a wieża ciśnień stała się ich centralnym elementem.
0: Bez niej nie dało się zapewnić odpowiedniego ciśnienia w kranach, zwłaszcza w wyżej położonych częściach miasta. To była ogromna bateria na wodę.
1: Jak działała w środku, kiedy jeszcze pracowała?
0: Wodę pobierano z ujęcia, uzdatniano, a pompy parowe lub elektryczne tłoczyły ją na szczyt wieży, do dużego zbiornika. Potem grawitacja robiła resztę, a wysokość wieży przekładała się na ciśnienie w rurach.
1: Czyli ściany musiały utrzymać ciężar wielu ton wody, stąd tak masywna bryła.
0: W łomżyńskiej wieży grubość murów miejscami przekracza metr, a czerwona cegła klinkierowa jest trwała, odporna na pogodę i nadaje budowli szlachetny wygląd, typowy dla przełomu XIX i XX wieku.
1: Kiedy patrzy się na tę wieżę z dołu, widać, że to nie jest zwykły techniczny silos.
0: Elewacja ma pasy, fryzy i gzymsy z różnych odcieni cegły. Okna na kilku poziomach ożywiają fasadę, a górna część ze zbiornikiem tworzy rodzaj korony nad masywnym cokołem.
1: I nagle obok gotyckiej katedry świętego Michała Archanioła wyrasta taki industrialny kolos. To się nie gryzie?
0: To właśnie urok Łomży. Gotycka katedra z XVI wieku i wieża ciśnień z epoki industrialnej tworzą dialog sakrum z techniką. W panoramie miasta widać historię od średniowiecza po nowoczesną infrastrukturę.
1: Wieże ciśnień są w wielu miastach. Co wyróżnia tę łomżyńską?
0: Autentyczny, nieprzebudowany charakter. Położenie na skarpie nad Narwią, dobry stan ceglanej konstrukcji i rzadkość podobnych obiektów w regionie, co daje jej dużą wartość zabytkową.
1: Idealny punkt na szlaku turystyki industrialnej.
0: Turystyka industrialna rośnie w siłę, a łomżyńską wieżę na razie ogląda się głównie z zewnątrz, ale świetnie wpisuje się w ten trend.
1: Jak wygląda praktyczna strona wizyty przy tej wieży?
0: Stoi w zasięgu spokojnego spaceru z centrum. Można ją swobodnie oglądać z zewnątrz, a w informacji turystycznej warto sprawdzić możliwość wejścia do środka. Na obejrzenie i zdjęcia wystarczy około pół godziny.
1: A skoro już ktoś dotrze pod wieżę, to co jeszcze ma w zasięgu spaceru?
0: Katedrę Świętego Michała Archanioła, skarpy nad Narwią z panoramą doliny, park imienia Jakuba Wagi, Muzeum Północno-Mazowieckie, amfiteatr, barokowy kościół kapucynów i stary rynek z kamienicami. A obok dawne koszary, kamienice czynszowe, mosty i umocnienia nad Narwią, które razem opowiadają historię modernizacji miasta.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Łomża to nie tylko cegła i historia, ale też przyroda. Jak wieża łączy się z tym zielonym otoczeniem?
0: Może być początkiem wyprawy w Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z podmokłymi łąkami i setkami gatunków ptaków. Sama Narew z naturalnymi meandrami i rozlewiskami jest idealna do kajaków i obserwacji przyrody, a szlaki kajakowe uchodzą za jedne z najpiękniejszych w kraju.
1: Jak dojechać do Łomży z większych miast?
0: Z Warszawy to około 200 km, od 2,5 do 3 godzin jazdy. Z Białegostoku około 140 km, z Olsztyna około 170. Kursują też regularne autobusy z Warszawy, Białegostoku i miast regionu.
1: A na miejscu?
0: Łomża ma kompaktowy układ. Wieża, katedra, rynek, park i skarpa nad Narwią są w zasięgu kilkunastu minut spaceru. Miasto liczy około 63 tysięcy mieszkańców, więc nie przytłacza, a oferuje sporo atrakcji.
1: Zostańmy jeszcze na chwilę przy samej wieży. Kiedy patrzy się na nią dziś, co tak naprawdę się widzi?
0: Widać materialny ślad epoki, w której Łomża wchodziła w nowoczesność. Ceglane mury pamiętają czasy carskiej administracji, dwie wojny światowe, okres Polski Ludowej i współczesność.
1: Budowla, która miała tylko pompować wodę, stała się milczącym świadkiem historii miasta.
0: Dziś nie pełni już pierwotnej funkcji, ale dominuje nad panoramą. Przyciąga miłośników architektury industrialnej i fotografów. Wymaga odrobiny wyobraźni, ale pozwala namacalnie poczuć historię techniki.
1: Wystarczy stanąć u jej stóp, dotknąć cegły, spojrzeć w górę i wyobrazić sobie ogromny zbiornik pełen wody, który kiedyś zasilał całe miasto.
0: A potem spojrzeć na drzewa, domy i ulice wokół i zobaczyć, jak ten industrialny zabytek wpisuje się w żywą tkankę Łomży, łącząc średniowieczne sakrum, industrialną nowoczesność i przyrodę Doliny Narwi.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak niezwykłą historię i potencjał ma łomżyńska wieża ciśnień, warto przyjrzeć się, co dziś dzieje się z tym miejscem. Wieża ciśnień, dla jednych stary techniczny obiekt, dla innych symbol miasta i niewykorzystany skarb.
0: To jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów Łomży. Wieża zakończyła pracę w 1992 roku i od tego czasu stoi pusta, wciąż budząc emocje i dyskusje o przyszłości.
1: Przez lata pompowała wodę, a teraz pompuje wyobraźnię. Kawiarnia, punkt widokowy, galeria, aż się prosi, żeby tam coś się działo, a tymczasem cisza.
0: Powstała na początku lat 50., więc spełnia warunki, aby uznać ją za zabytek techniki. To fragment historii rozwoju Łomży i świadectwo tego, jak miasto zapewniało mieszkańcom wodę.
1: I tu pojawia się pytanie, czy formalnie można ją już traktować jak zabytek? Bo wtedy w grę wchodzi ochrona konserwatorska i zupełnie inne podejście do remontu oraz nowych funkcji.
0: Wpis do rejestru zabytków daje tarczę ochronną, ale też szansę na środki zewnętrzne. W przypadku łomżyńskiej wieży ten krok wciąż jest tylko w planach, a czas płynie.
1: A czas nie jest sprzymierzeńcem. Deszcz, mróz, wiatr i brak użytkowania sprawiają, że wieża z roku na rok wygląda gorzej. Z zewnątrz wciąż robi wrażenie, ale w środku lista potrzebnych prac jest zapewne bardzo długa.
0: Każdy sezon bez remontu oznacza nowe pęknięcia i zawilgocenia, a jednocześnie to miejsce ma potencjał, aby stać się jedną z głównych atrakcji Łomży, jak w innych miastach, gdzie wieże ciśnień zamieniono w punkty widokowe czy małe centra kultury.
1: Miasto próbowało coś zrobić. Były przetargi, pomysły, rozmowy z inwestorami, ale za każdym razem coś stawało na przeszkodzie.
0: Władze chciały sprzedać wieżę z działką, aby prywatny inwestor wziął na siebie remont i adaptację. Nowy właściciel musi jednak rozpocząć inwestycje w ciągu 2 lat, co przy obiekcie wymagającym uzgodnień konserwatorskich jest dużym ryzykiem.
1: A jednak pojawił się kiedyś bardzo romantyczny pomysł – obserwatorium astronomiczne. Nocne niebo nad Łomżą, teleskopy, zajęcia dla młodzieży.
0: Koncepcja poprzedniego prezydenta zakładała teleskopy na górze i sale edukacyjne w środku. Kluczowe było jednak uzyskanie dotacji, bo koszty adaptacji i sprzętu były ogromne, a miasto nie mogło ich udźwignąć samodzielnie.
1: Bez wsparcia z budżetu budżetu centralnego, taka inwestycja dla średniej wielkości miasta jest bardzo trudna, więc projekt trafił do szuflady, a wieża została w tym samym stanie.
0: Obecne władze widzą w niej hotel z restauracją, tarasem widokowym i kameralnymi wydarzeniami kulturalnymi. To mogłoby ożywić tę część miasta, ale na razie to tylko koncepcja, a wieża wciąż czeka na swoją szansę.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie SK Łomża.
1: Hotel w wieży Ciśnień mógłby trafić do przewodników. Nocleg w dawnej wieży wodnej z widokiem na Dolinę Narwi. Co poza kosztami stoi dziś na przeszkodzie?
0: Wieża leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Łomży. Ochroną objęta jest nie tylko ona, ale i otoczenie, więc każda przebudowa musi przejść przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, co wydłuża proces i wymaga bardzo precyzyjnych projektów.
1: Czyli nie można po prostu dobudować skrzydła, zmienić dachu czy wstawić dowolnych okien. Wszystko musi pasować do historycznego charakteru miejsca.
0: Konserwator pilnuje, aby nowe funkcje nie zniszczyły tego, co najcenniejsze. Trzeba zachować sylwetkę, materiały i proporcje, a nowe rozwiązania wprowadzać z szacunkiem dla oryginału, co wymaga czasu, specjalistycznej wiedzy i większych nakładów.
1: A w tym czasie wieża niszczeje. Im dłużej trwa dyskusja, tym trudniej będzie ją uratować.
0: Stoi w bardzo widocznym miejscu, więc każdy przejazd obok przypomina o niewykorzystanej szansie. Z daleka monumentalna, z bliska pełna pęknięć i zniszczonych okien. Obraz, który jednocześnie fascynuje i smuci.
1: A mimo to wciąż mówi się o niej jako o wizytówce miasta. Jakby mieszkańcy widzieli nie tylko to, co jest, ale też to, co mogłoby być.
0: To punkt odniesienia i element miejskiej tożsamości. Padają pytania, dlaczego nic się tam nie dzieje i jak wykorzystać wysokość oraz widok.
1: Każdy ma na nią swój pomysł. Hotel, centrum nauki, miejsce na wystawy, przestrzeń dla lokalnych inicjatyw. Wieża czeka na kogoś, kto połączy marzenia z realnym planem i finansowaniem.
0: Niezależnie od przyszłej funkcji, kluczowe jest zabezpieczenie konstrukcji, remont i przywrócenie dobrego stanu technicznego. Dopiero wtedy można myśleć o kolejnych pomysłach.
1: Historia łomżyńskiej wieży Ciśnień to opowieść o napięciu między przeszłością a przyszłością. Na razie wygrywa bezruch, ale temat wciąż wraca w rozmowach o mieście.
0: To test, jak Łomża poradzi sobie z własną historią. Czy uda się połączyć ochronę zabytku z odważną, lecz rozsądną wizją nowej roli i znaleźć inwestora, który zaakceptuje wymogi konserwatorskie oraz warunek rozpoczęcia prac w ciągu 2 lat.
1: Każdy, kto spojrzy na wieżę z dystansu, zobaczy nie tylko stary obiekt techniczny, ale pytanie o to, jak traktujemy miejsca z historią. W Łomży to pytanie ma kształt wysokiej ceglanej wieży, która wciąż czeka na swoją kolejną rolę.
2: SK Łomża News.
0: Ten dwór Lutosławskich zawsze mnie intrygował. Za jego murami kryje się nie tylko opowieść o samym budynku, ale też o rodzie, który przez pokolenia współtworzył historię tego miejsca i całego regionu. Jak opisać to miejsce, żeby ktoś, kto nigdy tam nie był, od razu je sobie wyobraził?
1: To zabytkowy dwór ziemiański położony wśród zieleni w otoczeniu parku spacerowego. Jedyny tak dobrze zachowany w okolicy i dostępny do zwiedzania. Można tu poznać historię rodu Lutosławskich, więc to nie tylko ładny budynek, ale żywa opowieść o ziemiaństwie na północno-wschodnim Mazowszu.
0: Z zewnątrz widać, że ten dwór ma jakby dwie twarze. Skąd ten podział na część willową i dworkową?
1: Dwór składa się z wyższej części willowej i niższej dworkowej, nawiązującej do modrzewiowego budynku z XVIII wieku. W 1895 roku dobudowano willę według projektu Franciszka Lilpopa w stylu klasycyzującym. Jak na koniec XIX wieku była to forma bardzo oryginalna i nowoczesna jak na siedzibę ziemian.
0: A jak wyglądało życie w tym dworze w czasach świetności, zanim stał się muzeum?
1: Okres świetności to czas od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. Dwór był wizytówką rodu, miejscem przyjęć i spotkań, a jednocześnie normalnego, codziennego życia ziemiańskiej rodziny.
0: Potem przychodzi wojna i wszystko się zmienia. Co stało się z dworem w czasie wojny i tuż po niej?
1: Po wojnie w 1945 roku budynek był w złym stanie, ale wydarzył się wyjątek na skalę kraju. Władze pozwoliły ostatniej dziedziczce, Marii z Lutosławskich Niklewiczowej, pozostać w dworze. Dzięki temu nie popadł on w całkowitą ruinę.
0: Brzmi jak historia cichej bohaterki, która trzyma się domu mimo wszystko. Jak długo Maria była w stanie utrzymać dwór przy życiu?
1: Mieszkała tam prawie do końca lat 70. Wydzierżawiła część dworu szpitalowi w Łomży. Urządzono tam oddział porodowy, więc w salach, gdzie kiedyś odbywały się przyjęcia, zaczęto odbierać porody.
0: Dziś wiele osób mogłoby powiedzieć: przyszłam na świat w dworze Lutosławskich. Co stało się z dworem, kiedy Maria zdecydowała się go sprzedać?
1: Sprzedała nieruchomość Urzędowi Wojewódzkiemu w Łomży z zastrzeżeniem, że dwór ma służyć polskiej kulturze. Po sprzedaży rozpoczęto remont. Część dworkową rozebrano i odtworzono w cegle i betonie. W willi zmieniono układ pomieszczeń, aby uratować budynek i nadać mu nową funkcję.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: I w tym momencie na scenę wchodzi muzeum. Dwór przestaje być prywatnym domem, a staje się miejscem otwartym. Kiedy dokładnie zapadła decyzja, że to będzie siedziba muzeum?
1: Zdecydowano o tym w 1984 roku, kiedy powołano muzeum. Od tego czasu trwały remonty i konserwacja. Wymieniono instalacje, odnowiono elewacje, przywrócono część przedwojennego układu pomieszczeń, tak aby dwór odzyskał blask dawnej siedziby ziemiańskiej i spełniał współczesne wymagania muzealne.
0: Kiedy wchodzi się do takiego odnowionego wnętrza, czuć jeszcze ducha dawnego domu, czy raczej atmosferę instytucji?
1: To połączenie obu światów. Widać muzealne ekspozycje i infrastrukturę, ale zachowano elementy przypominające, że to był dom. Układ części pomieszczeń nawiązuje do przedwojennego rozplanowania, a odnowione ściany, sufity i podłogi opowiadają o stylu życia dawnych właścicieli.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża. SK Łomża.
0: Dwór to jedno, ale wiele osób przyciąga też to, co na zewnątrz. Ten park wokół siedziby muzeum ma opinię bardzo urokliwego. Co go wyróżnia?
1: Park przy Dworze Lutosławskich założono w XIX wieku. Dziś zajmuje około 3 hektarów i jest spokojną, zieloną enklawą, zaplanowaną tak, by podkreślać charakter dworu, miejscem na spacer i odpoczynek z dala od miejskiego gwaru.
0: Jakie elementy najbardziej przyciągają uwagę? Co warto tam zobaczyć, jeśli ktoś lubi przyrodę i historię ogrodów?
1: Przede wszystkim Aleję Grabową, pomnik przyrody tworzącą naturalny tunel, oraz Aleję Lipową, która w czasie kwitnienia daje niezwykły zapach. Jest naturalny staw z mostkiem, a w tle architektura dworu, a wśród roślin m.in. tulipanowiec amerykański i rodżersja kasztanowcolistna.
0: Brzmi jak miejsce na spokojne popołudnie, ale czy można tam zorganizować coś bardziej towarzyskiego, czy obowiązuje wyłącznie muzealna powaga?
1: Można połączyć rekreację z szacunkiem dla zabytku. W parku jest zadaszona wiata z paleniskiem, ławkami i stołami, gdzie da się zorganizować ognisko, rodzinne czy szkolne spotkanie, uczestnicząc w dziedzictwie z poszanowaniem zabytku i przyrody.
0: Kiedy słucham tej historii, mam wrażenie, że Dwór Lutosławskich przeszedł od ziemiańskiego domu przez zniszczenia wojenne po szpital i wreszcie muzeum. Co według Ciebie jest w tym miejscu najważniejsze z punktu widzenia lokalnej pamięci?
1: Najważniejsza jest ciągłość. Dwór nie został porzucony ani przebudowany tak, by stracił tożsamość. Przetrwał dzięki determinacji ostatniej dziedziczki, później decyzji o przeznaczeniu go na kulturę, a dziś dzięki pracy muzeum i trosce o park. To miejsce pokazuje, jak zmieniała się polska wieś szlachecka i jak wojna oraz system polityczny wpływały na prywatne domy, a jednocześnie pozostaje żywą częścią krajobrazu Łomży, dając ludziom coś więcej niż tylko ładny widok.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro poznaliśmy już dzieje Dworu Lutosławskich i ich dziedzictwo na Mazowszu, przyjrzyjmy się teraz samej rodzinie z Drozdowa pod Łomżą. Nazwisko znane głównie dzięki kompozytorowi Witoldowi Lutosławskiemu, ale za nim stoi długa historia rodu ziemiańskiego, który przez ponad 150 lat współtworzył losy regionu i kraju.
0: Ta historia zaczyna się pod koniec XVIII wieku, gdy Antonina Burska wychodzi za mąż za Franciszka Sariusza Lutosławskiego, herbu Jelita. Drozdowo staje się wianem i przechodzi w ręce Lutosławskich, a rodzina na trwałe wpisuje się w dzieje ziemi łomżyńskiej.
1: Zanim jednak dojdziemy do browaru i wielkich przedsięwzięć, pierwsze pokolenie. Franciszek Sariusz umiera w 1793 roku, jeszcze przed narodzinami syna.
0: Jego syn, Wincenty Jakub, rodzi się już po śmierci ojca. Kończy prawo na Uniwersytecie Warszawskim i niemal całe życie poświęca Drozdowu, próbując unowocześniać gospodarstwo w realiach zaboru rosyjskiego.
1: Czyli ambicje zderzają się z realiami imperium, ale coś jednak udaje się zbudować.
0: Wincenty Jakub tworzy fundament pod to, co zrobi jego syn. Z małżeństwa z Józefą z Grabowskich dorosłości dożywa czworo dzieci, a młodszy syn, Franciszek Dionizy, w połowie XIX wieku przejmuje majątek.
1: I tu zaczyna się najbardziej spektakularna część historii.
0: W 1855 roku Franciszek Dionizy zmienia Drozdowo z typowego majątku rolnego w nowoczesny ośrodek przemysłowy. Zakłada browar, sprowadza z Bawarii technologię produkcji piwa, a piwo z Drozdowa trafia m.in. do Berlina, Moskwy i Petersburga.
1: Czyli z niewielkiej miejscowości pod Łomżą wychodzi produkt, który dociera do wielkich metropolii.
0: Ten browar to nie tylko biznes, ale też miejsca pracy i rozwój technologii. Franciszek Dionizy działa w towarzystwie rolniczym, współpracuje z hrabią Andrzejem Arturem Zamojskim, funduje kościół parafialny i rodzinną kaplicę, traktując majątek jak wspólnotę, a nie prywatny folwark.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
1: Franciszek Dionizy żeni się najpierw z Marią ze Szczygielskich w 1862 roku. Rodzi się dwóch synów, Wincenty i Stanisław. Po śmierci Marii opiekę nad chłopcami przejmuje jej młodsza siostra Paulina, a rok później Franciszek żeni się z nią. Z tego małżeństwa rodzi się czterech synów: Marian, Jan, Kazimierz i Józef. Sześciu chłopców, jedno pokolenie i każdy zapisze się w historii.
0: Paulina żyje do 1922 roku i jest jedną z najważniejszych kobiet w tej rodzinie. Ma ogromną wrażliwość społeczną, pomaga potrzebującym, organizuje świąteczne podarunki dla biednych, wspólnie ze Stanisławem zakłada w Drozdowie ochronkę dla dzieci i sprowadza fachowo przeszkoloną położną, aby kobiety w ciąży i w połogu miały profesjonalną opiekę.
1: Jak na tamte czasy, to bardzo nowoczesne podejście do opieki społecznej i ważny rys całej rodziny. Z jednej strony wielki majątek i kontakty międzynarodowe, z drugiej konkretne działania na rzecz lokalnej społeczności. Przejdźmy do sześciu braci. Zacznijmy od najstarszego, profesora Wincentego.
0: Wincenty Lutosławski, urodzony w 1863 roku, to jeden z najwybitniejszych polskich filozofów przełomu XIX i XX wieku. Z chemii przechodzi na filozofię, zostaje profesorem, poliglotą, publicystą, zdobywa międzynarodowe uznanie za uporządkowanie chronologii dialogów Platona. Próbuje stworzyć polski narodowy system filozoficzny. Zakłada organizację Eleusis. Pracuje przy konferencji pokojowej w Paryżu i pisze kilkadziesiąt książek oraz setki artykułów.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Drugi z braci, Stanisław, zostaje przy ziemi.
0: Stanisław Lutosławski, urodzony w 1864 roku, po studiach rolniczych w Niemczech przejmuje majątek w Drozdowie, organizuje łomżyńskie ziemiaństwo, współtworzy towarzystwo rolnicze i zakłada w Łomży szkołę handlową, gdzie część przedmiotów wykłada się po polsku, mimo zaborczych ograniczeń.
1: Czyli edukacja staje się narzędziem podtrzymywania polskości.
0: Kolejny brat, Marian, urodzony w 1871 roku, jest inżynierem elektrotechniki i budownictwa. Wprowadza konstrukcje żelbetonowe w Królestwie Polskim, odpowiada za konstrukcję mostu poniatowskiego w Warszawie, pracuje przy elektrowni na Powiślu i w hotelu Bristol.
1: Czyli z Drozdowa do wielkiej metropolii, tym razem inżynierskiej.
0: W czasie I wojny światowej Marian działa w Centralnym Komitecie Obywatelskim w Rosji, organizując pomoc dla uchodźców, a po rewolucji październikowej bolszewicy go aresztują i 5 września 1918 roku rozstrzeliwują pod Moskwą.
1: Tragiczny finał życia człowieka, który budował mosty i elektrownie.
0: I niestety nie jedyny taki finał w tej rodzinie. Zatrzymajmy się przy Janie. Doktor Jan Lutosławski, urodzony w 1875 roku, po studiach rolniczych prowadzi majątek Pączkowizna koło Łomży. Redaguje gazetę rolniczą, w czasie I wojny światowej administruje Polskim Gimnazjum Komitetu Obywatelskiego w Moskwie. A po II wojnie bada ziemie odzyskane, pracując aż do śmierci w 1950 roku.
1: Kolejny brat, ksiądz Kazimierz, to z kolei świat harcerstwa i polityki.
0: Ksiądz prałat dr Kazimierz Lutosławski, urodzony w 1880 roku, kończy medycynę i teologię. Współtworzy pierwsze drużyny harcerskie i projektuje krzyż harcerski, jeden z najważniejszych symboli polskiego harcerstwa. W czasie I wojny światowej działa z braćmi w Centralnym Komitecie Obywatelskim. Po wojnie jest posłem narodowej demokracji. Współtworzy preambułę Konstytucji Marcowej i projekt uchwały zakazującej agitacji bolszewickiej. A po nagłej śmierci na szkarlatynę spoczywa w rodzinnej krypcie w Drozdowie, gdzie harcerze co roku organizują zlot drucha szarego.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: Został nam jeszcze najmłodszy z braci, Józef. I tu znów pojawia się dramat rewolucji.
0: Józef Lutosławski, urodzony w 1881 roku, studiuje rolnictwo w Curychu, filozofię w Berlinie i nauki społeczno-polityczne w Londynie. Wraca do Drozdowa, prowadzi zakłady przemysłowe, działa w łomżyńskich organizacjach ziemiańskich. Podczas I wojny światowej jest szefem Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Riazaniu. Angażuje się w emigracyjne struktury polityczne. Bolszewicy skazują go na śmierć i 5 września 1918 roku rozstrzeliwują. Tego samego dnia co Mariana. W więzieniu pisze traktat Chleb i Ojczyzna, w którym krytykuje komunizm. Jest ojcem wybitnego kompozytora Witolda Lutosławskiego.
1: Czyli muzyka, którą zna cały świat, wyrasta z doświadczenia rodziny, która zapłaciła bardzo wysoką cenę za swoje zaangażowanie.
0: Tak, ród Lutosławskich miał wpływ na filozofię, inżynierię, rolnictwo, politykę, harcerstwo i kulturę, a jednocześnie poniósł ogromne straty w wyniku rewolucji i wojen. W Drozdowie wciąż żyje pamięć o tej rodzinie, także w przestrzeni muzeum.
1: Czyli można tam nie tylko oglądać eksponaty, ale też usłyszeć muzykę, która w pewnym sensie wraca do domu Lutosławskich.
0: W Dworze Dolnym działa dziś muzeum z wystawą Salon Dworski, upamiętniającą dzieje Lutosławskich jako budowniczych dworu. Salon ze stylowymi meblami i współczesnym fortepianem służy jako miejsce koncertów muzyki poważnej i konferencji naukowych, a wśród mebli są rodzinne pamiątki, portrety Wincentego i Stanisława z żoną Marią oraz Biedermajerowska serwantka z dokumentami, zdjęciami i publikacjami twórców kultury z rodu lutosławskich.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: A podobno nawet szafa potrafi opowiedzieć historię.
0: W salonie stoi bieliźniarka z początku XX wieku, zniszczona podczas bolszewickiej inwazji z 1920 roku. Zwykły mebel, który stał się świadkiem historii.
1: Obok salonu jest jeszcze jedno ważne miejsce. Gabinet pamięci Romana Dmowskiego.
0: Ekspozycja pokazuje jego działalność jako polityka i męża stanu, zwłaszcza udział w odzyskaniu niepodległości i podpisanie Traktatu Wersalskiego 28 czerwca 1919 roku w Paryżu razem z Ignacym Janem Paderewskim.
1: W gabinecie można zobaczyć ślady tamtej pracy.
0: Są reprodukcje zdjęć, mapa z okresu konferencji paryskiej, oryginalne wydania jego książek, przedwojenne emblematy ruchu demokratyczno-narodowego oraz kompilacja artykułów prasowych z gazet polskich i zagranicznych.
1: Drugi wątek to jego przyjaźń z rodziną lutosławskich.
0: Dmowski często bywa w Drozdowie. Jest dla nich jak członek rodziny. Spędza tu ostatnie miesiące życia i umiera w dworze, który dziś jest muzeum, 2 stycznia 1939 roku.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Kolejna wystawa nosi tytuł Piękno pracowitego życia. Dzieje i dokonania rodziny lutosławskich. Już sam tytuł brzmi jak podsumowanie tego, o czym mówimy.
0: Ta ekspozycja pokazuje historię rodziny jako właścicieli majątku rolno-przemysłowego w Drozdowie. Z drzewem genealogicznym, herbem jelita i makietą browaru, przypominając, że był to jeden z najlepiej prosperujących majątków w regionie.
1: I oczywiście pojawia się tam najsłynniejszy z rodu, kompozytor Witold Lutosławski.
0: Widzimy jego dzieciństwo w Drozdowie i drogę do międzynarodowej kariery, a obok Wincentego, filozofa związanego z wyjątkowym eksponatem, biurkiem podróżnym z końca XIX wieku.
1: Wystawa przypomina też o kobietach z rodu.
0: Sofia Kasanowa-Lutosławska, poetka i reportażystka, Paulina, organizująca pomoc dla potrzebujących, oraz Maria z Lutosławskich Niklewiczowa, ostatnia dziedziczka Drozdowa, która po wojnie walczy o ocalenie dworu, dzięki czemu dziś może on pełnić funkcję muzeum.
1: Jest też wystawa Z dziejów ziemiaństwa łomżyńskiego, gdzie lutosławscy są częścią szerszej opowieści.
0: Upamiętnia ona ziemian, którzy mimo, że stanowili mniej niż 1% ludności regionu, mieli ogromny wpływ na rozwój oświaty, gospodarki, ochrony zdrowia i życia duchowego, a po wojnie spotkał ich bardzo trudny los.
1: Przesądził o tym dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 roku, odbierający im własność ziemską i czyniący z nich wrogów klasowych.
0: Wystawa poprzez pamiątki, zdjęcia i dokumenty pokazuje przerwany świat ziemiaństwa i to, jak wiele te rodziny wniosły w rozwój regionu. Dlatego Drozdowo i ród lutosławskich są tak ważnym punktem odniesienia dla Łomży i okolic.
2: SK Łomża News.
1: Postać, o której dzisiaj rozmowa, kojarzy się z chrypką, śmiechem i wielkim kapeluszem, a jednocześnie z Łomżą, Narwią i ulicą Długą. Hanka Bielicka. Albo mówiąc dokładniej, Anna Weronika Bielicka.
0: I od razu warto podkreślić, dla całej Polski Hanka, dla Łomży po prostu nasza Hanka. Choć urodziła się 9 listopada 1915 roku w Kononowcach koło Połtawy, czyli na terenie dzisiejszej Ukrainy, to już jako kilkuletnie dziecko trafiła do Łomży.
1: Czyli ta więź z miastem nie jest tylko ładnym hasłem, ale czymś bardzo konkretnym. Dzieciństwo, szkoła, pierwsze przyjaźnie.
0: Dokładnie. Gdy miała około 3 lat, jej rodzina przeniosła się do grodu nad Narwią. Całe dzieciństwo i lata gimnazjalne spędziła właśnie tutaj. Na ulicy Długiej stał dom jej babci, Czerwonkowej. To był taki rodzinny punkt odniesienia, miejsce, do którego się wracało, nawet jeśli później życie rzucało ją po różnych scenach Polski.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: I od razu można sobie wyobrazić tę małą dziewczynkę biegnącą ulicą Długą. Jeszcze bez kapelusza z ogromnym rondem, ale już z charakterem.
0: Bez kapelusza, ale z temperamentem na pewno. Uczyła się w żeńskim gimnazjum, które mieściło się w budynku dzisiejszego 2. Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki. Ten sam gmach, te same korytarze, tylko inne czasy.
1: To ciekawe, że dzisiejsi uczniowie chodzą po tych samych schodach, po których chodziła przyszła gwiazda estrady.
0: I to nie byle jaka gwiazda. Po maturze Hanka wyjechała do Warszawy. Ukończyła romanistykę i Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. To była bardzo solidna, klasyczna szkoła aktorska. Jej pedagogiem był m.in. Aleksander Zelwerowicz, legenda polskiego teatru.
1: No i tu zaczyna się wątek, który trochę kłóci się z jej późniejszym wizerunkiem, bo ona marzyła o rolach dramatycznych, prawda?
0: Tak, w młodości widziała siebie raczej w wielkich, poważnych rolach. Ale Zelwerowicz od początku powtarzał, że jej żywiołem jest komedia. Jest taka anegdota. Hanka recytuje na scenie tragiczny monolog, cała przejęta. A on nagle przerywa i krzyczy, że trzeba zabrać tego krokodyla, bo umrze ze śmiechu. To był moment, w którym ktoś z zewnątrz zobaczył w niej ogromny potencjał komediowy.
1: Czyli dramat dramatem, ale publiczność i mistrz widzieli w niej kogoś, kto rozbraja śmiechem.
0: I tak właśnie się stało. Choć trzeba pamiętać, że jej start zawodowy brutalnie przecięła historia. Tuż przed wybuchem II wojny światowej miała wyjechać na stypendium do Paryża. Zamiast tego, za namową ojca, 28 sierpnia 1939 roku pojechała do Wilna, żeby zadebiutować w teatrze na Pochulance, w sztuce Obrona Ksantypy.
1: I tego debiutu ostatecznie nie zagrała.
0: Nie zdążyła. Wybuch wojny zmienił wszystko. W Wilnie teatr na chwilę zamilkł, a w Łomży spadły pierwsze bomby. Jedna z nich trafiła w rodzinną kamienicę Bielickich. Dom spłonął, a najbliższe jej osoby zostały wywiezione do Kazachstanu. To był dla niej ogromny cios. Utrata domu, poczucia bezpieczeństwa, rodzinnego miasta w takim sensie, jaki znała z dzieciństwa.
1: I to jest ten mniej znany fragment jej biografii, bo zwykle pamięta się śmiech, a nie to, że za tym śmiechem stało doświadczenie wojny i utraty.
0: Właśnie. W czasie okupacji, kiedy teatr w Wilnie wznowił działalność, Hanka zaczęła grać w komediach i farsach. To był sposób na przetrwanie, ale też na to, by dać ludziom chwilę oddechu. Po wojnie związała się z teatrem dramatycznym w Białymstoku, potem z teatrem kameralnym w Łodzi, teatrem współczesnym w Warszawie, a w końcu z Państwowym Teatrem Syrena w Warszawie.
1: I to właśnie Syrena stała się jej teatralnym domem na długie lata.
0: Ponad 40 lat. To tam rozwinęła się w pełni jako aktorka komediowa. Ale jej prawdziwym królestwem była estrada i radio. Podwieczorek przy mikrofonie. Audycja, która przez ćwierć wieku towarzyszyła słuchaczom, uczyniła z niej ikonę.
1: No i Dziunia Pietrusińska. Postać, którą wielu kojarzy, nawet jeśli nie zawsze pamięta nazwiska autora.
0: Dziunię stworzył dla niej Bogdan Brzeziński. To była paniusia miejsko-wiejska, jak sama Hanka mówiła, z mocno pomieszanym poczuciem własnych korzeni. Dziunia komentowała codzienność Polaków, ich małe radości, absurdy, przywary. Robiła to językiem lekkim, ale bardzo celnym. Przez 25 lat Hanka wygłaszała te monologi z takim temperamentem, że ludzie czekali na nie jak na spotkanie z kimś bliskim.
1: I do tego ten głos. Najpiękniejsza chrypka świata.
0: Tak ją nazywano. Ta chrypka sprawiała, że była natychmiast rozpoznawalna. Nawet jeśli ktoś nie widział jej twarzy, po kilku słowach wiedział, że to ona. Ten wizerunek był tak silny, że nawet ponad 20 ról filmowych i telewizyjnych nie zdołało go przysłonić.
1: Wymieńmy chociaż kilka tytułów, bo to też kawał historii polskiego kina i telewizji.
0: Zagrała m.in. w Zakazanych piosenkach, Celulozie, Kafe pod Minogą, Małżeństwie z rozsądku. Pojawiała się w serialach Wojna domowa, Palce lizać, Badziewiakowie. No i oczywiście słynna Ciotunia w Panu Wołodyjowskim z 1969 roku.
1: Ta ciotunia, która wchodzi w kadr i od razu wiadomo, że będzie się działo.
0: To była rola epizodyczna, ale zapadająca w pamięć. Zresztą Hanka miała tę umiejętność. Nawet jeśli pojawiała się na chwilę, zostawiała po sobie ślad.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Zostawmy na moment scenę i kamerę, a przejdźmy do tego, jaka była prywatnie. Bo o Hance Bielickiej mówi się szyk, klasa, humor. Ale za tym kryje się konkretna osoba z przyzwyczajeniami, słabościami, marzeniami.
0: Prywatnie była bardzo ciepła, serdeczna, a przy tym wymagająca wobec siebie. W szarej rzeczywistości świadomie wybierała kolor, śmiech i elegancję, żeby ludzie choć na chwilę zapomnieli o kłopotach. To nie był tylko sceniczny wizerunek, ale życiowa postawa.
1: I ten słynny kapelusz z ogromnym rondem, recepta na młodość, kolekcja kapeluszy i poczucie humoru.
0: Kapelusz był jej znakiem rozpoznawczym. Żartowała, że ma mniej lat niż kapeluszy, bo lata lecą, a kapelusze wychodzą z mody. I że kapelusze nie przysparzają zmarszczek. Tak oswajała temat wieku i przemijania.
1: Do tego gwara warszawska i dystans do polityki.
0: Na estradzie sięgała po przedwojenny styl mówienia, składając hołd dawnej Warszawie. Preferowała żart obyczajowy. Interesowało ją, jak ludzie żyją, kłócą się, kochają, kombinują, ale trzymała się z daleka od bieżących sporów politycznych.
1: A jednocześnie miała bardzo miękkie serce, szczególnie dla dzieci i zwierząt.
0: Pomagała dzieciom z domu dziecka w Łomży. Wspierała schroniska, zwłaszcza dla psów. Jej gospodyni, Joanna Manianin, Wspominała, że codziennie na podwórko dla gołębi wynoszone było 1,5 litra pszenicy i drobno pokrojony bochenek chleba.
1: Wielka aktorka, scena, światła, a potem zwykłe podwórko, miska z ziarnem i gołębie.
0: I równocześnie słynęła z rozrzutności i dbałości o wygląd. Zawsze perfekcyjnie uczesana, ubrana, miała swojego fryzjera, kosmetyczkę, modystkę, gorseciarkę, projektantkę. Buty szyła wyłącznie na miarę.
1: Cała osobna orkiestra ludzi od wizerunku.
0: Traktowała ich z ogromnym szacunkiem, jak współtwórców jej scenicznego świata. Dla niej liczyła się godność człowieka, niezależnie od tego, czy był dyrektorem teatru, czy krawcową.
1: No i zakupy. Tu też nie znała umiaru.
0: Po jednym z powrotów do Polski zrobiła na lotnisku tak duże zakupy, że powstał ogromny nadbagaż. Kiedy okazało się, że nie ma już pieniędzy, pasażerowie lotu wzięli po jednym jej bagażu i dzięki temu weszła na pokład bez dodatkowych opłat.
1: To pokazuje, jaką miała charyzmę. Ludzie po prostu chcieli jej pomóc.
0: I czuli, że to jest ktoś bliski. Ona bardzo ceniła publiczność. Powtarzała, że bez widzów i słuchaczy nie istnieje. Ten szacunek był obustronny.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: Wróćmy do jej niespełnionych marzeń. Na drzwiach mieszkania miała tabliczkę Hanka Bilicka, artystka dramatu.
0: Całe życie marzyła o wielkich rolach dramatycznych, a przylgniała do niej łatka aktorki komediowej i kabaretowej. Tabliczka była żartem, ale i cichym przypomnieniem o innych ambicjach.
1: Z jednej strony śmiech, z drugiej świadomość, że pewne drzwi się nie otworzyły. A jak wyglądało jej życie osobiste?
0: Mając 25 lat, wyszła za mąż za Jerzego Duszyńskiego, bardzo popularnego aktora. To było małżeństwo dwóch silnych, ambitnych osobowości. Bezdzietne i zakończone rozwodem.
1: I stąd jej słynne zdanie, że życie romantyczne miała pod zdechłym Azorkiem.
0: To bardzo w jej stylu. Gorzką prawdę ubrać w zabawne, trochę absurdalne sformułowanie i obrócić wszystko w żart.
1: Był jeszcze wątek wieku, który też zamieniła w anegdotę.
0: Po wojnie, gdy dokumenty zniknęły, odmłodziła się o 10 lat. Przez pewien czas oficjalnie była młodsza, a gdy zbliżała się emerytura, trzeba było to uporządkować. Po latach opowiadała o tym z humorem.
1: Ale jedno było niezmienne – przywiązanie do Łomży. To tutaj świętowała 60-lecie pracy artystycznej i wracała do swojej dawnej szkoły.
0: I choć była mistrzynią żartu, w życiu kierowała się prostym, ale wymagającym kodeksem. Szacunek, uczciwość i odpowiedzialność za słowo.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Przejdźmy do ostatnich lat jej życia. Bo nawet wtedy, gdy zdrowie już nie było idealne, nie traciła poczucia humoru.
0: 1 marca 2006 roku, mając 91 lat, była gościem programu telewizyjnego Szymon Majewski Show. Zażartowała wtedy, że audycja powinna mieć tytuł Bawcie się dzieci, nim babcia odleci. To zdanie, wypowiedziane z jej charakterystycznym uśmiechem, dziś brzmi jak pożegnanie.
1: 8 dni później przeszła operację tętniaka aorty w warszawskim szpitalu przy ulicy Banacha.
0: Zmarła 9 marca 2006 roku. Odeszła artystka, ale został ogromny dorobek i bardzo żywa pamięć, szczególnie w Łomży.
1: I tu zaczyna się opowieść o tym, jak miasto postanowiło tę pamięć pielęgnować.
0: Zacznijmy od saloniku Hanki Bielickiej. Mieści się on w centrum katolickim przy ulicy Zawadzkiej w Łomży. Uroczyste otwarcie odbyło się 8 czerwca 2005 roku, jeszcze za jej życia, z jej udziałem.
1: Co można tam zobaczyć?
0: Kostiumy i kapelusze, portrety, karykatury, osobiste przedmioty. To nie jest tylko wystawa rzeczy, ale opowieść o stylu życia, o scenicznej osobowości. Po jej śmierci salonik stał się nieformalną izbą pamięci. Miejscem, gdzie można poczuć, że Hanka jest wciąż obecna. W tkaninach, w kształtach kapeluszy, w rysach twarzy utrwalonych na obrazach.
1: To też ważny punkt na mapie miasta, bo pokazuje, że Łomża nie tylko wspomina, ale realnie przechowuje jej dziedzictwo.
0: Kolejnym elementem jest konkurs krasomówczy imienia Hanki Bielickiej – Radość spod kapelusza. Organizowany od 2007 roku, co roku gromadzi osoby, które chcą pięknie mówić po polsku.
1: Czyli nie chodzi tylko o to, żeby opowiadać o Hance, ale żeby kontynuować to, co było dla niej ważne – miłość do języka.
0: Dokładnie. Celem konkursu jest szerzenie zamiłowania do języka ojczystego i dbałość o czystość mowy polskiej. Uczestnicy przygotowują wystąpienia, w których liczy się nie tylko treść, ale też sposób mówienia, dykcja, intonacja, poczucie humoru. W 2022 roku konkurs odbył się 28 maja. To pokazuje, że tradycja trwa i rozwija się.
1: Można powiedzieć, że z każdego takiego wystąpienia trochę wystaje rondo jej kapelusza.
0: Ładny obraz i bardzo trafny.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Władze miasta również postanowiły uhonorować Hankę w przestrzeni publicznej. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc jest rondo przy Teatrze Lalki i Aktora, które nosi jej imię.
0: Co więcej, rondo zaprojektowano w kształcie kwiecistego kapelusza. To bardzo czytelne nawiązanie do jej scenicznego znaku rozpoznawczego. Kierowcy przejeżdżają przez rondo, a z góry wygląda to tak, jakby miasto miało na głowie wielki, kolorowy kapelusz Hanki.
1: Ale chyba najbardziej rozpoznawalnym symbolem jest pomnik – ławeczka Hanki Bilickiej.
0: Ławeczka to pomnik ławeczka, na której siedzi Hanka w swoim wielkim kapeluszu. Rzeźba została odlana w brązie, a jej autorem jest rzeźbiarz Michał Selerowski. Na oparciu ławki widnieje podpis Hanny Bielickiej.
1: Uroczyste odsłonięcie odbyło się 11 listopada 2007 roku.
0: Pomnik powstał dzięki fundatorom – Romanowi Englerowi, Janowi Kurpiewskiemu i Markowi Mackiewiczowi. Całość objęta była honorowym patronatem ówczesnego prezydenta miasta Jerzego Brzezińskiego. To pokazuje, że była to inicjatywa zarówno społeczna, jak i oficjalna.
1: Przez wiele lat ławeczka stała przy ulicy Farnej, u zbiegu ulic Dwornej i Starego Rynku.
0: Tak, to była jej pierwsza lokalizacja. Ludzie chętnie siadali obok rzeźby, robili zdjęcia. Traktowali to miejsce jak mały rytuał – usiąść obok Hanki. Może coś jej w myślach opowiedzieć.
1: A potem przyszedł czas na zmiany w przestrzeni miejskiej.
0: 12 czerwca 2023 roku ławeczka została przeniesiona na zrewitalizowany Stary Rynek. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży przetransportowali ją i ustawili w nowym miejscu.
1: Teraz, gdy ktoś siada obok Hanki, w tle ma fontannę, ratusz i halę kultury.
0: Ta nowa lokalizacja została pomyślana tak, aby tworzyć atrakcyjne tło do pamiątkowych zdjęć. Z jednej strony Hanka, z drugiej charakterystyczne budynki miasta. To połączenie historii, kultury i współczesnej przestrzeni miejskiej.
1: I znów, to nie jest tylko pomnik. To miejsce spotkań, punkt orientacyjny, element codziennego życia.
0: Warto dodać, że ławeczka upamiętnia fakt, iż Hanka niemal całe dzieciństwo i młodość w okresie II Rzeczypospolitej spędziła właśnie w Łomży. To nie jest więc przypadkowa rzeźba w przypadkowym mieście. To powrót do korzeni.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
1: Jeśli spojrzeć na całą tę opowieść, od Kononowiec koło Połtawy przez ulicę Długą, warszawskie sceny aż po ławeczkę na Starym Rynku, widać bardzo spójną historię.
0: Historię kobiety, która przeszła przez wojnę, utratę domu, niespełnione marzenia o dramacie, a mimo to wybrała śmiech jako swój główny język i nigdy nie żartowała z godności drugiego człowieka.
1: I która, będąc gwiazdą ogólnopolską, nigdy nie zapomniała o Łomży. Wracała tu, świętowała jubileusze, wspierała lokalne inicjatywy, odwiedzała swoją dawną szkołę.
0: Dzisiaj jej obecność jest w nazwie ronda, w auli drugiego liceum, w saloniku przy ulicy Zawadzkiej, w konkursie Radość spod kapelusza, w ławeczce na Starym Rynku i w tym, jak mówi się o niej z czułością, jak o kimś swoim.
1: I może jeszcze w tym, że gdy ktoś w Łomży zakłada kapelusz z dużym rondem, od razu pojawia się skojarzenie.
0: Ten kapelusz stał się symbolem radości, dystansu do siebie i odwagi, żeby być sobą, nawet jeśli to oznacza bycie trochę za głośnym w szarej rzeczywistości.
1: W tym sensie Hanka Bielicka to nie tylko postać z podręczników historii teatru, ale bardzo współczesna inspiracja.
0: Inspiracja, żeby dbać o język, kulturę i relacje, pamiętać o swoich korzeniach i mimo trudnych doświadczeń nie tracić poczucia humoru.
2: SK Łomża News.
1: Łomża wielu osobom kojarzy się z etykietą na butelce, ale za tą nazwą kryje się miasto z królewskim rodowodem, trudną wojenną historią i niezwykłym otoczeniem przyrodniczym. Dziś opowiemy o jego początkach, dziedzictwie i tym, jak wygląda teraz. Dzisiaj przyglądamy się jego początkom, zabytkom i kilku ciekawostkom.
0: Łomża to ponad 60-tysięczne miasto w województwie podlaskim nad Narwią. Była dawną stolicą ziemi łomżyńskiej w ramach Mazowsza, a prawa miejskie otrzymała w 1418 roku, więc ma ponad 600-letnią tradycję miejską.
1: A co było tam wcześniej, zanim wytyczono rynek i ulicę?
0: W okolicy istniał wczesnośredniowieczny gród na skarpie zwanej dziś Górą Królowej Bony, około 5 km od centrum. Funkcjonował już w IX i X wieku, co pokazuje strategiczne znaczenie tego terenu jeszcze przed lokacją miasta.
1: Wspomina się też o książętach mazowieckich i królu. Jak wyglądała ta bardziej dworska historia Łomży?
0: Między dzisiejszymi ulicami Senatorską i Dworną stał dwór książąt mazowieckich, a po włączeniu Mazowsza do korony powstał tam niewielki zamek królewski, w którym zatrzymywał się Zygmunt August. Zamek zniszczono w XVII wieku, a resztki rozebrano w 1824 roku.
1: A w okolicy był jeszcze zamek Kazimierza Wielkiego, prawda?
0: Około 3 km od Łomży w XVI wieku stał zamek założony przez Kazimierza Wielkiego około 1340 roku. W wpisywał miasto w system obronny i administracyjny Królestwa Polskiego.
1: Jak duża była Łomża w czasach największej świetności?
0: W XV i XVI wieku była trzecim co do wielkości miastem Mazowsza, po Warszawie i Płocku. W XVII wieku szlachta stanowiła około 45% mieszkańców ziemi łomżyńskiej, co mocno wpływało na lokalną kulturę i życie polityczne.
1: A jak poradziła sobie z dramatem XX wieku?
0: Po II wojnie światowej zabudowa Łomży była zniszczona w około 70%. Później, od 1975 do 1998 roku, miasto było stolicą województwa łomżyńskiego, co przyciągało instytucje i inwestycje.
1: Wiele osób kojarzy Łomżę także z wizytą papieża.
0: W 1991 roku miasto odwiedził Jan Paweł II. Wizyta stała się impulsem do porządkowania przestrzeni miejskiej i wzmocnienia lokalnej tożsamości.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Jakie zabytki najlepiej opowiadają historię Łomży?
0: Przede wszystkim katedra pod wezwaniem świętego Michała Archanioła przy ulicy Dwornej. Zbudowana na początku XVI wieku, po potopie szwedzkim, zyskała barokowy wygląd, a po zniszczeniach II wojny światowej odbudowano ją do 1952 roku, więc widać w niej kilka warstw historii.
1: A rynek, ratusz i ślady dawnych szkół jezuickich?
0: Ratusz z 1826 to klasycystyczny gmach i siedziba

0: Jednym z nich jest aktorka Hanka Bielicka, która młodość spędziła w Łomży. Od 2007 roku stoi tam jej ławeczka, przypominająca o przedwojennej kulturze miasta i jej charakterystycznym poczuciu humoru.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
2: Do tego dochodzą muzeum, sport i kilka ciekawych nazw.
0: Dawna wieś Łomżyca została wchłonięta przez miasto jako Łomżyca Przedmieście. Od 1948 roku działa Muzeum Północno-Mazowieckie przy ulicy Dwornej, gromadzące pamiątki od archeologii po etnografię.
2: A lokalny sport?
0: Łomżyński Klub Sportowy 1926. Łomża gra na stadionie miejskim przy ulicy Zjazd, zmodernizowanym w 2011 roku. To ważne miejsce spotkań kibiców.
2: No i na koniec ten najbardziej rozpoznawalny znak Łomży na sklepowych półkach.
0: Łomża to także nazwa piwa z browaru Łomża, założonego w 1968 roku. Dla wielu osób etykieta jest pierwszym skojarzeniem, ale za nią stoi miasto z katedrą, dawnymi zamkami, twierdzą, cmentarzami, muzeum, klubem sportowym i ludźmi, którzy tworzyli jego charakter.
2: Wyłania się z tego miasto, które od wczesnośredniowiecznego grodu doszło do współczesnego ośrodka z muzeum, stadionem i rozpoznawalną marką, będąc opowieścią o Mazowszu, Podlasiu i przenikaniu się historii z codziennością.
1: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
2: Skoro mówiliśmy już o historii i dziedzictwie Łomży, to teraz przyjrzyjmy się, jak to wszystko widać w samym mieście. To i Królewskie Dzieje, i Rzeka Narew, i Park Krajobrazowy.
0: Przez wiele stuleci należała do dóbr królewskich, była pod bezpośrednią opieką władców i stolicą ziemi łomżyńskiej. Początki osadnictwa sięgają IX wieku. Prawa miejskie nadano jej w 1418 roku, a położenie nad Narwią i na szlaku między Warszawą a Białymstokiem sprzyjało handlowi.
2: Ale historia nie była łaskawa. Jakie wydarzenia najmocniej uderzyły w Łomżę?
0: Potop szwedzki przyniósł ogromne zniszczenia, a później pierwsza i druga wojna światowa zrujnowały zabudowę i tkankę społeczną. Miasto jednak się podnosiło, choć często w zmienionej formie. I ta warstwowość historii jest tam bardzo wyczuwalna.
2: Z jednej strony królewskie miasto, z drugiej miejsce, które kilka razy zaczynało prawie od nowa. Jak to widać dziś, na przykład w liczbie mieszkańców?
0: W 2018 roku Łomżę zamieszkiwało około 4,2 razy więcej osób niż w 1950 roku. Po wojnach miasto przyciągało ludzi, powstawały nowe osiedla i miejsca pracy, a Łomża utrzymała rolę regionalnego ośrodka.
1: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie SK Łomża.
2: A teraz przenieśmy się nad rzekę, która ma się całkiem dobrze. Narew w okolicach Łomży ma opinię wyjątkową. Co ją wyróżnia?
0: Narew uchodzi za jeden z najczystszych i najbardziej malowniczych szlaków wodnych w Polsce. To spokojna rzeka z zakolami, starorzeczami i bogatą roślinnością. Dla mieszkańców jest miejscem spacerów, rekreacji i ważnym elementem tożsamości, a widok z wysokiej skarpy robi ogromne wrażenie.
2: I tu wchodzi kolejny bohater, czyli Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Co z niego znajdziemy w granicach miasta?
0: Część parku leży na terenie Łomży. Chroni on unikalny krajobraz Doliny Rzecznej z łąkami, torfowiskami i starorzeczami. W mieście mamy rzadkie połączenie. Z jednej strony katedra i zabytkowe kamienice, z drugiej niemal dzika dolina rzeki. Ta bliskość natury to jeden z największych atutów Łomży.
2: Skoro pojawiła się katedra, to zatrzymajmy się przy roli Łomży jako ośrodka kościelnego. Jaką ma rangę?
0: Łomża jest siedzibą diecezji łomżyńskiej, utworzonej w 1925 roku. Najważniejszym zabytkiem sakralnym jest późnogotycka katedra świętego Michała Archanioła z pierwszej połowy XVI wieku. To ważne miejsce kultu i jeden z kluczowych zabytków gotyku w północno-wschodniej Polsce.
1: Historia miasta w radiu SK Łomża.
2: Katedra, rzeka, park krajobrazowy – to już brzmi jak miasto z mocnym klimatem. A do tego dochodzi jeszcze cmentarz, który jest jak podręcznik historii pod gołym niebem.
0: Stary cmentarz w Łomży, założony w 1794, to jeden z najstarszych zachowanych cmentarzy wielowyznaniowych w Polsce. Spoczywają tam przedstawiciele różnych wyznań i środowisk, a nagrobki, kaplice i pomniki tworzą niezwykłą przestrzeń pamięci, pokazując wielowarstwową historię miasta.
2: Taki cmentarz to trochę jak archiwum z kamienia. A skoro mowa o archiwach, w Łomży działa też instytucja, która tę historię porządkuje i pokazuje ją w przystępny sposób.
0: To Muzeum Północno-Mazowieckie. Prezentuje historię, kulturę i przyrodę regionu, a jego wizytówką jest wyjątkowa kolekcja bursztynów, w tym okazów z zatopionymi w żywicy zwierzętami sprzed milionów lat. Dzięki temu lokalna opowieść łączy się tu z szerszą perspektywą geologiczną i przyrodniczą.
2: Z jednej strony bursztyny z owadami sprzed

0: miliard milionów lat. Z drugiej współczesne miasto, które wciąż się zmienia. Jak te królewskie początki, wojenne zniszczenia, rzeka, park, katedra i muzeum składają się na dzisiejszy obraz Łomży?
1: Łomża łączy długą królewską tradycję z doświadczeniem wielokrotnych zniszczeń. Jest ważnym ośrodkiem kościelnym, ale na starym cmentarzu widać jej wielowyznaniową przeszłość. Leży między dużymi miastami. Jest stosunkowo niewielka, a pełni funkcję siedziby diecezji i centrum regionu, z wyjątkową przyrodą Doliny Narwi i parkiem krajobrazowym w granicach miasta. W 2018 roku liczba mieszkańców była ponad 4 razy większa niż w 1950, co pokazuje, że mimo trudnej historii potrafiła się rozwijać.
0: Czyli to dobre miejsce, żeby połączyć spacer po Starym Mieście, chwilę zadumy na cmentarzu, wizytę w muzeum i wycieczkę nad rzekę. Łomża nie krzyczy o uwagę, ale zostaje w pamięci. Od gotyckiej katedry przez bursztyny z zatopionymi zwierzętami po spokojny nurt Narwi, który przypomina, że historia się zmienia, a miasto wciąż trwa nad tą samą rzeką.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro znamy już królewskie dziedzictwo, wojenne rany i zielone otoczenie Łomży, to warto zajrzeć głębiej w samo miasto. Ciekawą historię, wyjątkowe położenie i podobno jedną z najpiękniejszych nekropolii w Polsce.
1: To dużo więcej niż browar. Łomża leży w regionie nazywanym Zielonymi Płucami Polski, z bogatą, w dużej mierze wciąż dziewiczą przyrodą, która przyciąga miłośników natury z całego kraju i z zagranicy.
0: Czyli oddech od wielkich aglomeracji. Jeśli ktoś przyjeżdża do Łomży, to od czego najlepiej zacząć zwiedzanie?
1: Od Starego Rynku, serca historycznej Łomży, z klasycystycznym ratuszem i wieżą zegarową. To dobre miejsce, aby zobaczyć, jak starsza zabudowa łączy się z nowszą.
0: A obok ratusza zwykle jest ważna świątynia. Łomża też ma swój charakterystyczny kościół?
1: Na południe od rynku stoi katedra pod wezwaniem świętego Michała i świętego Jana Chrzciciela z około 500-letnią historią. Gotycka z zewnątrz, barokowa w środku, z obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości z XVI wieku, ukoronowanym przez papieża Jana Pawła II w 1991 roku.
0: Brzmi jak punkt obowiązkowy. A jeśli ktoś chce historii w bardziej spacerowej formie?
1: Warto przejść ulicą Krzywe Koło, przez starszą część miasta. Przy niej stoi dawna plebania z Muzeum Północno-Mazowieckim, które ma jedną z największych kolekcji bursztynów na świecie, oraz jego filia, Galeria Sztuki Współczesnej, gdzie prezentowane są prace artystów w różnych technikach.
0: A co z tym słynnym cmentarzem porównywanym do warszawskich starych powązek?
1: To stary cmentarz łomżyński z początków XIX wieku, z zabytkowymi nagrobkami i pomnikami. Spoczywają tam wyznawcy trzech obrządków chrześcijańskich – rzymskokatolickiego, protestanckiego i prawosławnego, co pokazuje różnorodność dawnej Łomży.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: To już widać, że Łomża ma bogate dziedzictwo, ale warto też ją umiejscowić na mapie. Gdzie dokładnie leży to miasto i jak duże jest w skali regionu?
1: Łomża leży w województwie podlaskim nad rzeką Narew, około 75 km od Białegostoku i około 150 od Warszawy. Ma ponad 63 tysiące mieszkańców i zajmuje nieco ponad 32 km kwadratowe. Panuje tam umiarkowany klimat, ciepły, z wyraźnymi porami roku.
0: A jak to się w ogóle zaczęło? Kiedy Łomża pojawia się w historii i czy od razu była w tym miejscu, w którym jest dzisiaj?
1: Początki Łomży sięgają X wieku, ale pierwsza osada leżała około 5 km od dzisiejszego centrum. Z czasem ludzie przenieśli się bliżej obecnego Starego Rynku i rzeki. W 1428 roku książę mazowiecki Janusz I nadał Łomży prawa miejskie, co otworzyło drogę do rozwoju samorządu i handlu.
0: A co z Mazowszem jako całością? Jak w tym wszystkim odnalazła się Łomża po włączeniu księstw do korony?
1: Po śmierci ostatniego księcia mazowieckiego w 1526 roku całe Mazowsze włączono do Królestwa Polskiego, a Łomża stała się miastem królewskim. W XV i XVI wieku przeżywała największy rozkwit.
0: Co sprawiło, że akurat wtedy Łomża tak wystrzeliła w górę?
1: Decydowało położenie. Łomża leżała na zbiegu ważnych szlaków handlowych, prowadzących w stronę Prus, Litwy, Rosji i dalej do Europy Zachodniej, a także na szlaku wodnym Narew-Wisła. Przystań i mosty ułatwiały handel, dzięki czemu miasto stało się jednym z największych ośrodków na Mazowszu.
0: Domyślam się, że w pewnym momencie ten złoty okres się skończył. Co zatrzymało rozwój?
1: W XVII wieku przyszła seria nieszczęść, zwłaszcza potop szwedzki. Zniszczenia były tak duże, że Łomża straciła na znaczeniu i nie wróciła już do dawnej pozycji. Utrzymała się głównie dzięki nowym szlakom komunikacyjnym, które podtrzymały jej rolę w regionie, choć już słabszą niż wcześniej.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: A jak Łomża przeszła przez najnowszą historię, tę związaną z wojnami światowymi? Wiele miast zostało wtedy niemal zrównanych z ziemią.
1: Łomża nie była wyjątkiem. W czasie I i II wojny światowej miasto bardzo ucierpiało. Liczba mieszkańców spadła o około 60%, a wiele domów i budynków użyteczności publicznej przestało istnieć lub wymagało odbudowy. Po wojnach trzeba było na nowo budować tożsamość miasta, łącząc ocalałe zabytki z nową architekturą.
0: Mimo tych strat Łomża wciąż jest ważnym punktem na mapie regionu. Ma trudną historię, ale też dostęp do przyrody, która przyciąga ludzi spragnionych ciszy i przestrzeni.
1: I właśnie ta dwoistość jest tu najciekawsza. Z jednej strony katedra, ratusz, Muzeum Bursztynu i stary cmentarz, przypominający o wielowyznaniowej przeszłości, z drugiej punkt wypadowy do Biebrzańskiego i Narwiańskiego Parku Narodowego, słynących z niezwykłych krajobrazów i bogactwa ptaków. Łomża leży na styku historii i natury, więc przyciąga zarówno miłośników dawnych wieków, jak i tych, którzy chcą po prostu wyjść nad rzekę i zobaczyć rozlewiska.
2: SK Łomża News.
0: Forti w Piątnicy wielu kojarzą się z zielonymi pagórkami nad Narwią, ale to jeden z najciekawszych militarnych zabytków regionu. Dzisiaj trochę je rozbroimy i opowiemy, co tam się naprawdę kryje.
1: Trzy potężne forty w Piątnicy Poduchownej, połączone wałami i fosami, tworzą zespół Główna Osłona. To fragment XIX-wiecznych umocnień twierdzy Łomża, carskiej twierdzy budowanej pod koniec XIX i na początku XX wieku.
0: Czyli rosyjska armia, zabór rosyjski i wielki plan obrony granicy?
1: Dokładnie. Twierdza Łomża powstawała od roku 1897 do 1909. Miała chronić przeprawę przez Narew i Łomżę, stolicę guberni, leżącą na ważnych szlakach komunikacyjnych. Z wojskowego punktu widzenia był to strategiczny punkt imperium.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: Brzmi jak wojskowa wersja skrzyżowania autostrad. Kto kontroluje most na Narwi, ten kontroluje ruch.
1: W uproszczeniu tak. Twierdza Łomża była częścią dużego systemu umocnień powiązanego z Modlinem, Warszawą, Dęblinem, Zegrzem, Pułtuskiem, Różanem, Ostrołęką i Osowcem. To był cały pas obronny, a Piątnica była jego ważnym elementem.
0: I w tym systemie pojawia się Piątnica. Kiedy zaczęto budować te forty?
1: W roku 1887 ruszyła budowa 5 fortów twierdzy okrężnej. 2, numery 4 i 5, powstały przy Łomży na lewym brzegu Narwi, a 3, 1, 2 i 3 na prawym brzegu, wokół Piątnicy. Najpierw były to ziemne reduty, później rozbudowane o betonowe koszary, schrony, kaponiery i podziemne poterny, czyli korytarze.
0: Tunele, schrony, tajne przejścia. Gotowy plan na film.
1: I jeszcze legenda o tunelu pod Narwią, ale do niej dojdziemy. Na razie porządek. Pierwotnie forty w Piątnicy miały numery 1 wschodni, 2 środkowy, 3 zachodni. Później przemianowano je na A, B i W. Głównym budowniczym był generał Aleksiej Szoszin, realizujący projekt generała Wieliczki.
0: Co wyróżniało te forty na tle innych twierdz z tamtego okresu?
1: W Piątnicy połączono je w ciągły pas obrony. Wały, fosy, osłonięta droga do szybkiego przerzutu wojsk, schrony bierne i bojowe. Wszystko tworzyło jednolity kompleks z gęstym pokryciem ogniem przedpola, zwłaszcza dróg do Łomży.
0: Czyli jeśli ktoś szedł od strony Prus wschodnich, wpadał pod ogień z kilku kierunków.
1: Tak, poszczególne forty miały indywidualny, asymetryczny kształt, ale razem tworzyły system. Rozwijały się jak zielony amfiteatr wznoszący się ponad 50 metrów ponad brzeg Narwi. To dawało świetne warunki obserwacji i ostrzału, a dziś tworzy malowniczy krajobraz.
0: Czyli nie tylko militarna inżynieria, ale i niezamierzony landscape design.
1: Można tak powiedzieć. Każdy fort był przygotowany do długiej, samodzielnej obrony. Miał własne kuchnie, piekarnie, ujęcie wody, ogrzewanie, wentylację i agregat prądotwórczy do oświetlenia, wentylatorów i pomp. Jak na przełom wieków, to był bardzo nowoczesny standard.
0: To faktycznie brzmi jak małe, samowystarczalne miasteczka pod ziemią. Jak były rozmieszczone te trzy forty?
1: Na prawym wschodnim brzegu Narwi. Od północnego wschodu fort trzeci, od wschodu fort drugi, centralny, a od południowego wschodu fort pierwszy. Łączyła je wewnętrzna droga forteczna, miejscami wciąż z brukiem. Cały przyczółek mostowy leżał około 1,5 kilometra od przeprawy przez Narew, między nadrzecznymi bagnami a samą rzeką.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
0: SK Łomża. skoro już wiemy, jak to wyglądało w planach, to przejdźmy po kolei po samych fortach. Który z nich jest najlepiej zachowany?
1: Najlepiej zachowany jest fort pierwszy, przy drodze z Łomży do Drozdowa. Ma wały międzyfortowe, fosę od strony Narwi, betonowe koszary szyjowe z kojcem skarpowym. Bramy są częściowo zamurowane, ale wciąż dobrze widać układ obronny z dziedzińcem otoczonym wałem bojowym i stanowiskami artyleryjskimi.
0: A fort drugi, ten centralny, miał chyba szczególną rolę?
1: Tak, fort drugi przy drodze do Jedwabnego pełnił funkcję śródszańca, czyli cytadeli całego przyczółka. Są tam betonowe koszary szyjowe, schrony pogotowia w wale czołowym, kojec skarpowy i trzy kaponiery przeciwskarpowe. W wale zachowały się zygzakowate rowy strzeleckie, które utrudniały ostrzał i zwiększały bezpieczeństwo żołnierzy.
0: Co było w środku tych koszar? Tylko magazyny i stanowiska bojowe, czy też normalne zaplecze życia codziennego?
1: To były w pełni funkcjonalne budynki. Izby żołnierskie i oficerskie, izba komendanta, centrala telefoniczna, izba opatrunkowa, kuchnia, magazyn żywności, umywalnie, ustępy, wartownie, wentylatornie. Ogrzewanie było piecowe. Najpierw lampy naftowe i świece, później oświetlenie elektryczne. System był bardzo przemyślany.
0: A fort trzeci?
1: Fort trzeci, między drogami do Czarnocina i z Łomży do Stawisk, jest jak lustrzane odbicie fortu drugiego, z podobnym układem wałów, fos i koszar. Wspólne dla wszystkich fortów są rowy i wały, sięgające około 5 i 1,2 metra. Część obiektów można zwiedzać, natomiast fort drugi jest własnością prywatną i wymaga zgody właściciela.
0: Wspomniała się, że twierdza była budowana do roku 1909. Co się stało później? To przecież ogromna inwestycja, a nagle pojawia się informacja, że twierdza została skasowana.
1: W roku 1909 zapadła decyzja o skasowaniu twierdzy. Zmieniała się doktryna wojenna, pojawiały się nowe rodzaje broni, a część carskich umocnień uznano za przestarzałe lub zbyt kosztowne. Planowane dodatkowe forty jak Kalinowo, Rządkowo, Czarnocin, Jeziorko i Budy pozostały na papierze.
0: A mimo to, kilka lat później, w czasie I wojny światowej, forty znowu stają się ważne?
1: Tak, w roku 1914 na prawym brzegu Narwi, od zachodu na wschód, były forty trzeci, drugi i pierwszy, na lewym brzegu czwarty i piąty. Promień twierdzy wynosił około 2,7 km. Stacjonowało tam 36 dział średniego kalibru i 8 ciężkiego, a przed i podczas I wojny światowej kwaterował pierwszy korpus turkestańskiej armii rosyjskiej.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: Przeskoczmy teraz do roku 1920, bo wtedy też forty odegrały swoją rolę.
1: W czasie wojny polsko-bolszewickiej umocnienia twierdzy zostały ponownie wykorzystane. W roku 1920 forty skutecznie broniły przejścia przez Narew przed wojskami sowieckimi idącymi na Warszawę. Obrona trwała od 28 lipca do 1 sierpnia. Forty mogły bronić się dłużej, ale przegrana oddziałów ochotniczych pod Miastkowem i Nowogrodem stworzyła realne zagrożenie okrążenia Łomży.
0: Czyli decyzja była podobna jak później w 1939. Wycofać się, zanim pierścień się zamknie.
1: Tak, broniący opuścili umocnienia 2 sierpnia 1920 roku i wycofali się w kierunku Różana. Kilkudniowe powstrzymywanie wojsk sowieckich w tym rejonie miało jednak ogromne znaczenie. Dało wojskom polskim czas na przygotowanie się do kontruderzenia pod Radzyminem, które stało się jednym z kluczowych momentów wojny.
0: A potem przychodzi rok 1939 i kampania wrześniowa. Jak wtedy wyglądały forty w Piątnicy?
1: W okresie międzywojennym forty istniały, ale dopiero tuż przed wybuchem II wojny światowej Wojsko Polskie zdecydowało się je wzmocnić. W roku 1939 na wałach zbudowano 12 żelbetowych schronów bojowych ze stanowiskami broni maszynowej. Dodatkowo wykopano rowy strzeleckie i ustawiono przeszkody przeciwpiechotne. To wszystko miało ogromne znaczenie podczas kampanii wrześniowej.
0: Bo Piątnica stała się wtedy zasadniczym punktem oporu.
1: Tak, umocnienia w Piątnicy były głównym punktem oporu polskich wojsk podczas bitwy pod Łomżą, jednej z bitew kampanii wrześniowej. Broniły miasta przed atakującymi od strony Prus Wschodnich oddziałami niemieckimi. Obrona trwała od 7 do 10 września 1939 roku. Zakończyła się wycofaniem oddziałów po kontrowersyjnym rozkazie dowódcy 18. Dywizji Piechoty, który zarządził odwrót.
0: Czyli znowu decyzja o wycofaniu, mimo że forty były w stanie jeszcze walczyć.
1: Wiele relacji wskazuje, że potencjał obronny nie został całkowicie wyczerpany, ale sytuacja strategiczna była bardzo trudna. W każdym razie forty w Piątnicy zapisały się w historii jako jeden z najlepiej rozwiniętych i najskuteczniej wykorzystanych przyczółków mostowych na Narwi z przełomu XIX i XX wieku.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Do tej pory mówimy o twardych faktach. Daty, działa, dywizje. A tymczasem wokół fortów narosło sporo legend. Wspomniałaś o tunelu pod Narwią. Skąd się wzięła ta opowieść?
1: To jest fascynujący wątek. Od czasu powstania fortów do dziś nie udało się wyjaśnić wszystkich tajemnic związanych z podziemnymi korytarzami. Zwiedzając forty w obecnym stanie, łatwo zauważyć, że brakuje kontynuacji niektórych podziemnych ciągów komunikacyjnych. Logika wojskowa podpowiada, że poterny powinny zapewniać bezpieczną łączność ze wszystkimi stanowiskami bojowymi, a tymczasem część przejść jakby urywa się w ziemi.
0: I tu wchodzą wspomnienia żołnierzy?
1: Tak, były żołnierz 33. Pułku Piechoty z Łomży, który służył w kompanii łączności stacjonującej w Forcie II, opowiadał, że koszary ze względów bezpieczeństwa miały podziemne połączenia ze wszystkimi obiektami fortecznymi. I nie tylko z nimi. Fort II jako centralny, z głównym stanowiskiem dowodzenia przyczółkiem mostowym Łomża, miał być połączony podziemnymi korytarzami z fortami flankowymi, czyli pierwszym i trzecim.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Łomża.
0: On twierdził, że sam tam był?
1: Tak, według jego relacji miał dostęp do korytarza biegnącego pod drogą Łomża-Stawiski do fortu III. Z tego korytarza prowadziły wejścia do obszernych pomieszczeń, schodzących jeszcze o dwie kondygnacje w dół. Szczególnie zapamiętał dużą salę odpraw służbowych. Mówił też o magazynach broni i amunicji, salach żołnierskich przeznaczonych do ukrycia załogi w razie oblężenia oraz o prawdopodobnym zapasowym stanowisku dowodzenia.
0: Dwie kondygnacje w dół, pod drogą, z salą odpraw. To brzmi jak podziemne centrum dowodzenia z filmu szpiegowskiego.
1: A to dopiero początek. Są też relacje mieszkańców Łomży i Piątnicy, którzy powołują się na opowieści swoich dziadków i pradziadków. Według nich forty w Piątnicy miały być połączone tunelem biegnącym pod Narwią z samą Łomżą.
0: I tu pojawiają się dwie wersje, prawda?
1: Tak, pierwsza mówi o połączeniu z klasztorem Ojców Kapucynów. Druga z kościołem popijarskim na skarpie przy ulicy Zjazd, w miejscu, gdzie dziś stoi hotel o nazwie Polones. Z dzisiejszej perspektywy taki tunel pod rzeką wydaje się przedsięwzięciem bardzo trudnym technicznie, zwłaszcza w tamtych czasach.
0: Ale z drugiej strony, jeśli spojrzy się na jakość istniejących potern, suchych ścian, izolacji...
1: Właśnie. Zachowane do dziś poterny i ściany są doskonale zaizolowane, odwodnione i suche, mimo że minęło ponad 100 lat. To świadczy o bardzo wysokim poziomie ówczesnej myśli inżynierskiej. Do tego dochodzi fakt, że pierwszą siedzibą gubernatora łomżyńskiego był klasztor Ojców Kapucynów, zlikwidowany nakazem cara w drugiej połowie XIX wieku. Jeśli połączy się te elementy, to coś, co wydaje się nieprawdopodobne, zaczyna wyglądać na przynajmniej możliwe.
0: Czyli nie ma twardych dowodów, ale jest spójna opowieść. Trochę jak lokalna wersja legendy o tajnych przejściach pod miastem.
1: Dokładnie. Historycy podchodzą do tego ostrożnie, bo brak jednoznacznych dokumentów czy badań geofizycznych potwierdzających istnienie tunelu pod Narwią. Ale sama legenda jest bardzo żywa i mocno związana z tożsamością miejsca.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
0: Jest jeszcze jedna historia, która brzmi jak sensacja. Enigma i Piątnica. Jak to się łączy?
1: W połowie lat 90. pojawiła się informacja łącząca forty w Piątnicy z tajnymi działaniami prowadzonymi podczas II wojny światowej. Chodzi o polskich inżynierów i matematyków, żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, którzy pracowali nad rozszyfrowywaniem niemieckich depesz, szyfrowanych maszyną Enigma.
0: Wiadomo, że polski wywiad odegrał kluczową rolę w złamaniu tego szyfru i przekazaniu wyników Brytyjczykom. A gdzie w tym wszystkim Piątnica?
1: Według tej relacji tajna depesza zawierająca informacje o Enigmie miała zostać przekazana drogą radiową właśnie z fortów w Piątnicy. Mówi się o forcie drugim lub trzecim ze względu na dogodne ukształtowanie terenu do propagacji fal radiowych oraz stosunkowo uszpione w tym regionie służby kontrwywiadowcze okupanta.
0: Czyli Piątnica jako jedno z możliwych miejsc nadania kluczowej wiadomości do Wielkiej Brytanii?
1: Tak to jest przedstawiane. Jako jedna z dróg dotarcia informacji do Anglii, ewentualnie jako plan awaryjny lub jedna z prób. Nawet jeśli nie był to jedyny kanał, sama możliwość, że z tych samych fortów, które broniły Łomży w 1920 i 1939, mogła popłynąć depesza dotycząca Enigmy, dodaje temu miejscu dodatkowego, sensacyjnego wymiaru.
0: To robi wrażenie. Od carskich dział, przez wojnę polsko-bolszewicką, kampanię wrześniową, aż po radiostację Armii Krajowej i kryptologię.
1: I to wszystko skupione w jednym, stosunkowo niewielkim obszarze nad Narwią. Do dziś zachowały się trzy forty w Piątnicy oraz fort czwarty przy drodze na Ostrołękę. W forcie trzecim działa Muzeum Forteczne i Strzelnica Sportowa. Cały przyczółek mostowy w Piątnicy jest uznawany za najlepiej zachowany i najsilniej rozwinięty przyczółek mostowy na Narwi z przełomu XIX i XX wieku, a także za wybitne dzieło budownictwa obronnego i przykład rosyjskiej inżynierii wojskowej.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Jak to wyglądało od strony codziennego funkcjonowania? Jak długo załoga mogła tam wytrzymać w razie oblężenia?
1: Forty projektowano z myślą o długotrwałej, samodzielnej obronie. Miały własne ujęcia wody, wentylację, magazyny żywności i amunicji oraz zaplecze medyczne. To pozwalało przetrwać bez kontaktu z zapleczem tyłowym, co jak na tamte czasy było bardzo nowoczesne.
0: A dziś forty to już nie tylko historia wojen, ale też część krajobrazu i tożsamości regionu.
1: Tak, wały i fosy porośnięte zielenią tworzą coś w rodzaju naturalnego amfiteatru nad Narwią, z dużą różnicą poziomów względem rzeki. To piękne miejsce, ale każdy zakręt fosy i każdy betonowy fragment koszar przypomina, że to była precyzyjnie zaprojektowana maszyna obronna.
0: I chyba też miejsce, które wciąż nie odsłoniło wszystkich swoich tajemnic.
1: Właśnie to jest najbardziej intrygujące. Niewyjaśnione odcinki potern, opowieści o podziemnych przejściach, legenda o tunelu pod Narwią, możliwe epizody z Enigmą. To sprawia, że Piątnica funkcjonuje na dwóch poziomach. Dobrze udokumentowanej historii wojskowej i lokalnych przekazów, które pobudzają wyobraźnię.
0: Czyli klasyczne pytanie, ile w tym prawdy, a ile legendy?
1: Na część pytań odpowiadają archiwa i badania, na część jeszcze nie. Ważne jest, że forty w Piątnicy to kluczowy punkt na historycznej mapie Łomży i regionu, gdzie widać rozwój sztuki wojennej od końca XIX wieku po działania konspiracyjne. To przestrzeń, w której historia splata się z opowieścią, a twarde fakty z lokalną pamięcią.
3: Muzyką się żyje.
4: Tego duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
5: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
4: Podczas wizyty w Eskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
6: Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
5: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
4: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli? A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00, ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9:10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. Radio SK. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4 pory roku już teraz w Radio SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta. Więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda. Ile stopni aktualnie na termometrach? Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bledka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
9: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
10: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
12: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.

0: Nowe płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy.

0: ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: I po reklamie.

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10 również takowe się pojawią.

0: Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
7: No ale co, Barbara? Rekin!
6: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. A masło Extra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Extra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Od małej ławki w ogrodzie po budowę całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź MT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24D

0: budowy domu szkieletowego? MT Tarasy znajdziesz niezbędne materiały. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. MT Tarasy, ulica Żabia 15 w Łomży.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie.
1: Łomża na czasie.
2: Cześć, tu Aga Zakrzewska. To ostatni dzień walizki. No i miasto jeszcze przez całą niedzielę będzie jedną wielką sceną. Na Starym Rynku i w Parku Jana Pawła II będziecie mogli zobaczyć plenerowe spektakle. No i wieczorem widowisko, które wraca na Stary Rynek o 18.30. To już na zakończenie festiwalu. Więc koniecznie przyjdźcie na Stary Rynek, żeby to zobaczyć. No i też pamiętajcie, że od przyszłego tygodnia ruszają wakacje po łomżyńsku. W planie m.in. niedzielę na bulwarach czy letnie kino pod chmurką. Nudy nie będzie na pewno.
3: Muzyką się żyje. Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
4: No tak, nie ma castingu tak. Do męskiego grania. Znaczy, niestety.
5: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
6: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
4: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łódź szczęścia.
3: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dyduła czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie, czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie. U Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarta, a ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie między innymi Sanach, Kolońska i Szluki.
1: Promocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Autopromocja.
11: Reklama.
12: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Czy można powtórzyć pytanie?
12: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
13: Tak.
12: Brawo!
14: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
15: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
16: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.

0: teoria.
1: I praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill.
1: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długoborzu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długoburz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
3: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.

0: Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dostaniesz coś za świadectwo?
3: No raczej, rabat od Media Expert.
2: Wow, też chcę!
3: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
2: Mega!
4: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: I po reklamie.

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę, na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy, no rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda, na dowód tego dostałam też filmik, oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival, mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.

0: Zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa.
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
7: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Gorąco.

0: tania niedziela w Auchan.
1: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
2: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
3: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis. Oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
7: I po reklamie.
8: Muzyką się żyje.
9: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
10: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
9: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia Eska. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo Męskie Granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Berga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: No pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację. Hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz męskie granie Orkiestra 2026. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy.

0: promocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: Taka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
5: Ale handlowa, Marian, handlowa!
4: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
5: No.
6: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
7: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
8: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
9: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej. Szynka wieprzowa bez kości. 11,99 za kilogram.

0: zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
1: Od małej ławki w ogrodzie po budowę całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź MT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24 desk

0: do budowy domu szkieletowego? W MT Tarasy znajdziesz niezbędne materiały. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. MT Tarasy, ulica Żabia 15 w Łomży.
1: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: I po reklamie.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK. Radio SK. Let's get down to business. Give you one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down to business.

0: tylko promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
10: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
9: No, sam zobacz.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez nas i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: I po reklamie.
12: Łomża na czasie.
13: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Wszystko co dobre szybko się kończy. No i dziś kończy się też teatralna walizka. Ale zanim się skończy, no to można coś ciekawego jeszcze z niej wyłapać. Na przykład o 18.30 dziś finałowe widowisko na Starym Rynku. Zero biletów na plener, za to dużo dobrej atmosfery. No i coś zupełnie innego niż na co dzień. A jeśli spodoba wam się taki wakacyjny klimat, no to tylko powiem. Magazynujcie siły na wakacje po łomżyńsku. No bo program pęka w szwach.
14: Muzyką się żyje.
15: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19:00, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20 to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rap Stacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla was zaproszenia na festiwal Rap Stacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy TED. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza Zduńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12, 2,5 minuty po godzinie 12. To są hity na czasie. To jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake, Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Dr. Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć, Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jak jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko.
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
18: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli. Wszystkie mięsa surowe marynowane czas na grill. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's. 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
19: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy

0: Nasza codzienność. Klimamet. Stare kupiski Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
1: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długoborzu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długoburz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: I po reklamie.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam, gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze, uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest
0: to powiedz,
1: klasyczna parówa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39, ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła. I będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo, proszę bardzo. Więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. A C Link 4.

0: Komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
2: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
3: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii miał być nowy grill,
5: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Czy można powtórzyć pytanie?
7: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
8: Tak.
7: Brawo!
9: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.
12: Muzyką się żyje.
13: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób, a na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się m.in. PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu, wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. I dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
14: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
13: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei Eska Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj Eska otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
15: Ale paruwa, co?
13: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a Eska dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pot z czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

Z Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do Was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja Wam zagram hicior, który Was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Radio SK. Zgasniały już światła lamp. Uwaga, uwaga, teraz. Powoli robi się zimno. O, i od razu lepiej. Jak zimny napój.

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną, Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
9: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
10: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
11: Od małej ławki w ogrodzie po budowę całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź MT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24, deski tarasowe, deski kompozytowe, legary.

0: dla twojego biznesu.
1: Hello to Wimbledon.
0: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
2: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
0: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
3: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: A o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko.
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: I po reklamie.

0: kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shim za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.

0: czy w ślisku przy barierce.
1: 300 metrów od sceny.
2: Festiwale mają swój wyjątkowy vibe. Dlatego w Esce mamy festiwalowe love. Zgłoś się na esk.pl, słuchaj imprezki i zgarnij tysiaka na wybrany przez siebie festiwal.
3: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
7: Hipertania niedziela w Auchan.
8: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
9: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
11: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
12: Zapraszam do stanowiska.
13: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
12: Pani Ania jest na urlopie.
13: Czyli niczego nie załatwię.
12: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
13: Uff, no i to jest zmiana.
14: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
15: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum 2 produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
16: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
19: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
18: No, sam zobacz.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
21: I po reklamie.
22: Łomża na czasie.
23: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Dziś Łomża nadal żyje walizką i mimo, że to ostatni dzień tych teatralnych emocji, no to na pewno zostaną z nami jeszcze na długo. A zakończenie walizki dziś o 18.30. Koniecznie przyjdźcie na Stary Rynek na finał i plenerowe widowisko, które zamknie tegoroczną edycję. A jeśli już planujecie kolejne tygodnie wakacji w Łomży, no to szykujcie się na letnie kino pod chmurką, koncerty, jarmarki czy na przykład łomżyńską noc kabaretową, która odbędzie się na Starym Rynku 11 lipca.
0: Jest 14. SK News. Jakub Konieczkowicz. Śmiertelny wypadek na S7 w Świętokrzyskiem. Motocyklista uderzył w barierę. To na trasie w stronę Krakowa, tuż obok Chęcina.
1: Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. Była prowadzona reanimacja. Lekarz obecny na miejscu stwierdził jego zgon.
0: Mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Trasa S7 w miejscu wypadku jest zablokowana w obu kierunkach. Policja kieruje na objazdę. Trzeci stopień ostrzeżeń IMGW przed upałami w prawie całym kraju. Nieco chłodniej tylko nad morzem i w północno-wschodnich krańcach Polski. Alerty będą obowiązywały także w kolejnych dniach.
4: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
0: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
5: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiały już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu. On jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowy polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też. Wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko. To są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwozdka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmi ci pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
16: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów. Ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego brata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606 228 903.
17: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
18: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy! Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
19: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.

0: będzie ostatnia reklama.
1: Dostaniesz coś za świadectwo?
2: No raczej, rabat od Media Expert.
1: Wow, też chcę!
2: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
1: Mega!
3: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: I po reklamie.

0: wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję, mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę.

0: aplikację mobilną Mol Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa.
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: Hello to Wimbledon.
7: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
8: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
7: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
10: Oh.
9: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: O, a o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też.
10: To poprosimy.
9: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
13: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
14: Od małej ławki w ogrodzie po budowę całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź MT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24, deski tarasowe, deski kompozytowe, legary aluminiowe, płyty gresowe, poliwęglan, a także wkręty, oleje i impregnaty. Potrzebujesz drewna na ławkę, saunę, więźbę dachową lub do budowy domu szkieletowego? MT Tarasy. Znajdziesz niezbędne materiały. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. MT Tarasy. Ulica Żabia 15 w Łomży.
1: To będzie ostatnia reklama.

0: Lotto. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
1: I po reklamie.
2: Jest 15. SK News. Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w Zachodniopomorskiem. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
3: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
2: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczynę wybuchu ustalają służby. W dwóch kąpieliskach w Polsce woda niezdatna do kąpieli, podaje Główny Inspektorat Sanitarny. Zamknięto dziś dwa obiekty w województwach pomorskim i zachodniopomorskim. To ze względu na zakwit sinic oraz zanieczyszczenie mikrobiologiczne. Aktualne informacje o stanie wody można znaleźć w serwisie kąpieliskowym GIS.
4: Największe gwiazdy polskiego rapu w jednym miejscu i to jeszcze na nadwiślańskiej plaży. Mamy dla Was zaproszenie na Polish Hip Hop Festival w Płocku i komuś z Was już w tej godzinie je prezentuje. Zobaczycie PZ-a, Maliko, Montanę, Żabsona i wielu innych. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Po co chcecie pójść na ten festiwal? Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Jejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: To już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK. A w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu. I to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie. I w tym w środku tego wszystkiego wy. Jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Uczcie na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosowy i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: Ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Sanach. Hip hip hura, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: Zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, jak, skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Young Leosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki, ej, zaczynają się
2: kurami. Nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział. No. Ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować.
2: Tak,
0: ale zrobię. Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo. Super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę.
2: Bardzo
0: trzymaj
2: się. Cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie. Hej.
0: Dobrego popołudnia. A, jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu, za chwilę plan B od PZ-a na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama.
5: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
6: No ale co, Barbara, rekin!
5: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Ta drżąca powieka
8: i ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Hipertania niedziela w Auchan.
11: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
12: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
13: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrowit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis. Oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
16: I po reklamie.

Przy takich numerach temperatura w samochodzie, nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
1: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
7: fresh. You ready?
1: Tylko w Disney Plus.
8: Every second counts, baby.
1: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
9: Restaurant is flooded.
1: To już ostatnia szansa.
10: I am selling the building.
1: By uratować to miejsce.
11: We have each other and nothing left to lose.
1: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
12: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
15: Wielkie otwarcie nowej siedziby i jednego z największych ogrodów wystawowych w Polsce. Ogrodzenia Zakrzewski. 27 czerwca zobacz nowoczesne ogrodzenia aluminiowe, grzebieniowe, palisadowe i żaluzjowe, elki betonowe, płyty tarasowe i kostkę brukową. Darmowa wycena, produkcja i montaż wraz z automatyką. Loteria z atrakcyjnymi nagrodami. Grill, food truck, atrakcje dla dzieci i strefa VIP dla wykonawców. Obserwuj Ogrodzenia Zakrzewski i wygraj nagrodę główną. Pisz, ulica Spokojna. Regulamin dostępny w siedzibie.
16: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Gorąco.

0: tylko w KFC. I po reklamie.
1: Łomża na czasie.
2: Cześć, tu Aga Zakrzewska. To ostatni dzień walizki. No i miasto jeszcze przez całą niedzielę będzie jedną wielką sceną. Na Starym Rynku i w parku Jana Pawła II będziecie mogli zobaczyć plenerowe spektakle. No i wieczorem widowisko, które wraca na Stary Rynek o 18.30. To już na zakończenie festiwalu. Więc koniecznie przyjdźcie na Stary Rynek, żeby to zobaczyć. No i też pamiętajcie, że od przyszłego tygodnia ruszają wakacje po łomżyńsku. W planie m.in. niedzielę na bulwarach czy letnie kino pod chmurką. Nudy nie będzie na pewno.
3: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
4: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze, Powarmię.
3: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek floty jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
5: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to poczekajcie chwilę, czekajcie, bo tu fajny hit leci. Nie jeden, dużo tych hiciorów. Na początek Dawid Wolsiado, to jest SK. Jest 16.01. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: Shakira w Radiu SK. Hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup. A tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl. A my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Fuh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja.
3: Bo cieszy się na mój widok.
4: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
9: SK, nakarmi ci pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
15: Ale handlowa, Marian, handlowa.
14: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
15: No.
13: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
16: Maturalny maraton za wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
17: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
18: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
19: Słońce grzeje, my chłodzimy. Dom, mieszkanie, biuro? Niezależnie gdzie jesteś, Klimamet zadba o idealną temperaturę. Montujemy klimatyzację szybko, czysto i solidnie. Dbamy o Twój komfort również po montażu. Serwis i gwarancja to nasza codzienność. Klimamet. Stare Kupiski, Łąkowa 3C. 86 216 93 29.
20: Masz auto do kasacji, zalegający złom, a może szukasz tanich części do samochodu? Zapraszamy do stacji demontażu pojazdów Rytelewski w Długoborzu, koło Zambrowa. Szybka wycena, uczciwe ceny i odbiór własnym transportem. Stacja demontażu Rytelewski. Złom, kasacja, części. W jednym miejscu. Długoburz, koło Zambrowa. Telefon 665 302 152. Powtarzam telefon. 665 302 152.
21: Od małej ławki w ogrodzie po budowę całego domu. Wszystko zaczyna się od dobrych materiałów. Odwiedź MT Tarasy. W ofercie drewno konstrukcyjne C24 DES

0: do budowy domu szkieletowego? MT Tarasy znajdziesz niezbędne materiały. Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. MT Tarasy, ulica Żabia 15 w Łomży.
1: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
7: Gorąco?

0: zaopatruje was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne, na co was stać, to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy. Radio SK.

0: A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
8: Hiper tania niedziela w Auchan.
9: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
10: Masz furę, rozbiłeś furę z AC Link 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I kto będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
4: Jak tak, to Allegro.
5: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
11: I po reklamie.
12: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy WOPR-u apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
13: A, no to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
14: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
13: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wydajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomerów w Polsce. Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radiu SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kygo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do Was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z Eską, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo Eska dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy eskowy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać eskowego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie eskową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama.
2: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Masz stary samochód i dość ciągłych napraw? Może czas na złomowanie? Zapraszamy! Żebrowski. Złomowanie pojazdów. Zambrów, ulica Magazynowa 8. W naszej ofercie również skup złomu. Sprzedaj złom starego grata i weź gotówkę. Przyjmujemy każdy pojazd i wystawiamy zaświadczenie. Kupujemy również samochody ciężarowe, dostawcze, maszyny budowlane i rolnicze. Konkurencyjne ceny. Złomowanie pojazdów Żebrowski. Zambrów, ulica Magazynowa 8. Dzwoń 606-228-903.
5: Dalubo Kędzierscy. Dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
6: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Masz pomysł na biznes? Rozwijasz firmę? Potrzebujesz środków na nową inwestycję? Podlaski Fundusz Rozwoju oferuje pożyczki dopasowane do potrzeb przedsiębiorców, elastyczne warunki i atrakcyjne oprocentowanie. Ograniczona oferta pożyczek z pomocą de minimis, oprocentowanie już od 3,5% na bieżącą działalność firmy i zakup środków trwałych. Postaw na rozwój z Podlaskim Funduszem Rozwoju. Podlaski Fundusz Rozwoju. Finansowanie, które pracuje dla Twojego biznesu.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
10: I po reklamie.

Roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: to promocja.
1: Bo cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liżobnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
7: SK. Nakarmi ci pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Autopromocja.
10: Reklama.
11: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
12: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link 4.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
6: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
5: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
7: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
8: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
9: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
11: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
12: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
14: I po reklamie.
15: Łomża na czasie.
16: Cześć, tu Aga Zakrzewska. Wszystko, co dobre, szybko się kończy. No i dziś kończy się też teatralna walizka. Ale zanim się skończy, no to można coś ciekawego jeszcze z niej wyłapać. Na przykład o 18:30 dziś finałowe widowisko na Starym Rynku. Zero biletów na plener, za to dużo dobrej atmosfery. No i coś zupełnie innego niż na co dzień. A jeśli spodoba Wam się taki wakacyjny klimat, no to tylko powiem. Magazynujcie siły na wakacje po łomżyńsku. No bo program pęka w szwach.
17: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama.
1: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Kto zwalcza ból?
3: Fundary!
2: Kto?
3: Fundary!
4: Fundary!
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Maturalny maraton za Wami? Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła rekrutacja na studia. Nowi ludzie, świetny klimat i kampus nad jeziorem. Brzmi dobrze? To dopiero początek. Sprawdź szczegóły na stronie rekrutacja.uwm.edu.pl.
8: Ale sztosy!
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
10: You ready?
11: Tylko w Disney Plus.
12: Every second counts, baby.
11: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
13: Restaurant is flooded.
11: To już ostatnia szansa.
14: I am selling the building.
11: By uratować to miejsce.
15: We have each other and nothing left to lose.
11: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
16: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
17: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
18: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
19: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
20: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
24: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
25: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
26: I po reklamie.

0: Radio SK. Reklama. Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Hello to Wimbledon.
6: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
7: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
6: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
8: Ach, ta drżąca powieka.
9: I ten nocny skurczy łydek.
8: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Money, money, money!
12: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
11: Wygrałam w Cherry Money.
12: Cherry Money?
11: Nowy Ekspres Los.
12: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
18: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
21: I po reklamie.
22: Ja się

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Dalubo Kędzierscy, dystrybutor ogrodzeń betonowych Joniec, zaprasza. Tylko u nas ogromna wystawa ogrodzeń Joniec. Przyjdź, sprawdź i zaprojektuj z nami ogród swoich marzeń. Zapraszamy. Dalubo, przy ulicy Juliusza Słowackiego 1 w Zamościu koło Ostrołęki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: SK Łomża News.
1: Czas na kolejny magazyn reporterów SK Łomża. Aga Zakrzewska, zapraszam. Rozpoczynają się wakacje 2026. Z utęsknieniem czekali na nie uczniowie, ale i dorośli. Do wakacji mocno przygotowywały się również służby mundurowe, które rozpoczynają akcję Bezpieczny Wypoczynek. Podlaskie Kuratorium Oświaty będzie prowadzić kontrolę ośrodków wypoczynkowych. Wszystkie służby przypominają o korzystaniu w razie potrzeby z alarmowego numeru 112. O tym, jak policja, straż, ale też inne służby będą dbać o nasze bezpieczeństwo, opowiedzą podlaski wojewódzki inspektor transportu drogowego Tomasz Wyszkowski, komendant chorągwi ZHP harcmistrz Krzysztof Jakubowski i młodszy inspektor Tomasz Krupa z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
2: Działania Inspekcji Transportu Drogowego w okresie wakacyjnym to przede wszystkim wzmożone kontrole autobusów. Planujemy przeprowadzać kontrole na punktach zlokalizowanych przy głównych szlakach komunikacyjnych naszego regionu, jak również w okolicach miejsc letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. Obowiązkowym elementem każdej kontroli jest sprawdzenie stanu technicznego autobusu, sprawdzenie stanu trzeźwości kierowcy oraz każdorazowo inspektorzy transportu drogowego przeprowadzą analizę czasu pracy, tak aby być pewnym, że autobus jest sprawny technicznie, kierowca jest trzeźwy oraz wypoczęty. Tutaj patrząc, biorąc pod uwagę nasze doświadczenie kontrolne, zalecamy, aby kontrola była przeprowadzona jeszcze przed wyjazdem w podróż. Aby taką kontrolę przeprowadzić, musimy posiadać informacje, skąd taki autobus wyjeżdża, kiedy, o której godzinie. Dlatego gorący apel do wszystkich rodziców, do wszystkich organizatorów wycieczek, do wszystkich opiekunów, aby zgłaszać autobusy do kontroli. Zgłoszenie to można złożyć telefonicznie do nas, drogą mailową, czy też osobiście. Samo zgłoszenie oraz cała kontrola jest bezpłatna. To jest ważna informacja, nie mamy się czego obawiać, zgłaszający nie ponosi żadnych kosztów, żadnych opłat. Patrol przyjedzie, skontroluje, także tak jak powiedziałem, zachęcam, zgłaszajmy autobusy do kontroli. Gorąca prośba z naszej strony, aby taki wniosek był złożony z wyprzedzeniem minimum 3-4 dni wcześniej, tak abyśmy mogli w sposób prawidłowy zaplanować patrole. Tutaj dzięki bardzo dobrej współpracy z policją robimy wszystko, aby każdy zgłoszony autobus nie odjechał bez kontroli. Tak informacyjnie, w bieżącym roku do końca maja Inspekcja Transportu Drogowego na terenie województwa podlaskiego skontrolowała ponad 750 autobusów. W 21 przypadkach stwierdzono usterki stanu technicznego skutkujące zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Natomiast w jednym przypadku ten stan techniczny był tak zły, że inspektorzy wydali zakaz dalszej jazdy. Można powiedzieć tylko jeden przypadek. My mówimy, że to jest aż jeden przypadek. Robimy wszystko, żeby takich nieprawidłowości nie było w ogóle. Szanowni Państwo, kolejnym elementem, na który inspektorzy transportu drogowego zwracają szczególną uwagę w okresie wakacyjnym, to przestrzeganie przez kierowców ciężarówek tzw. zakazów wakacyjnych. Mówię tutaj o przepisach dotyczących zakazu ruchów pojazdów i zespołów pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 ton z wyłączeniem autobusów. Zakazy będą obowiązywać już od najbliższego piątku do ostatniej niedzieli wakacji. I tak w tym czasie zakaz będzie obowiązywać każdy piątek od godziny 18 do 22, każdą sobotę od godziny 8 do godziny 14 i w każdą niedzielę od godziny 8 do 22. Dodatkowo w okresie wakacyjnym mamy jeden dzień urzędowo wolny od pracy, czyli święto 15 sierpnia. Ten dzień, tak jak w niedzielę, też zakaz jest od 8 do 22. Dodatkowo jeszcze dzień poprzedzający dzień wolny od pracy, czyli w tym przypadku 14 sierpnia, też zakaz jest od godziny 18 do 22. Także jeżeli mamy możliwość, to zaplanujmy naszą podróż weekendową właśnie w godzinach obowiązywania tych zakazów. Wtedy tych ciężarówek jest na drodze mniej, są pewne wyjątki, które mogą się poruszać, ale tych aut ciężarowych jest dużo mniej, wtedy nasza podróż jest bardziej komfortowa i bardziej bezpieczna. Szanowni Państwo, na koniec chciałbym życzyć wszystkim bezpiecznych wakacji oraz tego, żeby tak, aby zdjęcia zrobione z wakacji zostały w Państwa albumach, tak aby potem inspekcja nie musiała wysyłać swoich zdjęć. Także noga z gazu i jeszcze raz bezpiecznych wakacji.
3: Już za parę dni, za dni parę, chciałby się powiedzieć, że chwycę plecak i gitarę i tak będzie. W ponad 3000 młodzieży harcerskiej wyruszy na swoją przygodę. To jest znacząca część tych, którzy będą wypoczywali w naszym województwie. Prawie 40 obozów, które organizujemy jako chorągiew w tym momencie. 200 przeszkolonych instruktorów do tego, aby pełnić funkcję opiekunów. To tak można powiedzieć w skrócie. I 80 przeszkolonych komendantów tych obozów wraz z ich zastępcami, tak aby sprawowana opieka nad dziećmi, które zostały nam powierzone pod opiekę, czuły się bezpiecznie, a wy ze spokojem, żebyście mogli korzystać z tych chwil, kiedy dzieci nie ma w domu. Współpracujemy ze wszystkimi służbami, które są na co dzień dostępne Państwu, tak samo i nam. Szczególna współpraca jest między nami a Strażą Pożarną. Od 2019 roku dzwonimy do siebie rano i wieczorem, aby przekazać informacje o tym, jak przebiega nasz wypoczynek, czy wszyscy są bezpieczni, czy coś się wydarzyło. I ta współpraca już weszła nam na taką codzienność i na codzienną pracę. Zapraszamy do siebie również inne służby, tak aby mogły pochwalić się tym, w jaki sposób wypoczywać bezpiecznie. I takie cykliczne spotkania mamy z policją, ze Strażą Graniczną, osoby związane z edukacją w Lasach Państwowych przyjeżdżają i tą wiedzą się dzielą z najmłodszymi. Ten walor edukacyjny jest bardzo ważny, dlatego że harcerze wtedy poznają również inne aspekty pracy służb, nie tylko tej, którą mogą spotkać na co dzień. 11 naszych baz, z czego 7 znajduje się na terenie naszego województwa, przyjmie te prawie 3000 osób. Będziemy mieli dzięki naszemu harcerskiemu centrum wsparcia również zajęcia tematyczne z dziećmi prowadzone przez naszych psychologów i osoby specjalizujące się w tych zagadnieniach, które na co dzień są zagadnieniami ważnymi do tego, aby funkcjonować ze spokojem. Między innymi wspomniałem tutaj o cyberbezpieczeństwie, będą prowadzone zajęcia, będzie prowadzone również wykładnia prawna pewnych zachowań, które są istotne ze względu na funkcjonowanie. To, co powiedział pan wojewoda, i myślę, że to jest jedno z najważniejszych rzeczy, wyobraźnia i zdrowy rozsądek. Niech wszyscy mają wyobraźnię i zdrowy rozsądek, nim cokolwiek zrobią na tych wakacjach, abyśmy mogli spotkać się we wrześniu, tak jak powiedziała pani kurator.
4: Przed nami okres naprawdę wytężonej pracy. Ten okres był poprzedzony, można powiedzieć, przygotowaniem dzieci, naszych wszystkich pociech do bezpiecznych zachowań. To cały rok pracy naszych profilaktyków, którzy odwiedzali szkoły, spotykali się z uczniami i przekazywali im wiedzę, w jaki sposób bezpiecznie się zachowywać. Mówimy tutaj oczywiście o zachowaniu w bardzo różnych aspektach, no bo przecież dzieci będą wypoczywały w domach, w miejscach zorganizowanego wypoczynku, no ale też będą się przemieszczały. Stąd konieczność wyposażenia uczniów w taką wiedzę, by pozwoliła im być bezpiecznym w każdej sytuacji. Tutaj celowo zwróciłem uwagę na to, że musimy zapewnić bezpieczeństwo dzieciom nie tylko w miejscach letniego wypoczynku, ale także tych, którzy będą podróżowali pod okiem czy to opiekunów, czy własnych rodziców, ale również tym dzieciom, które zostają w domach i nigdzie nie wyjadą. I tutaj zwracamy uwagę na tą jedną najważniejszą rzecz. Ważne jest to, żebyśmy wiedzieli, z kim nasze dziecko się kontaktuje. Oczywiście nie tylko w świecie realnym, ale również w tym świecie cyfrowym. Co robi w internecie, z kim ma kontakty i co to są za osoby. No i tutaj musimy uczulić dzieci na wszelkie zagrożenia płynące za pośrednictwem tej sieci. Ja tylko podkreślę, że policjanci każdego dnia monitorują sieć. Policjanci ze specjalnych komórek właśnie wyspecjalizowanych do tropienia przestępstw w cyberprzestrzeni. Od tego weekendu też ruszają wzmożone patrole, kontrole na drogach. Każda kontrola drogowa będzie się wiązała obowiązkowo ze sprawdzeniem stanu trzeźwości kierowcy, no ale też policjanci będą zwracać uwagę na to, z jaką prędkością się poruszają kierowcy i w jaki sposób pociechy są przewożone w samochodach, czy dzieci są odpowiednio i zgodnie z przepisami zabezpieczone. I wreszcie wspólne kontrole z innymi podmiotami miejsc zbiorowego wypoczynku. Tam też będziemy się spotykać z dziećmi. Tam też będziemy zwracać im uwagę na to, w jaki sposób się bezpiecznie zachowywać. Szanowni Państwo, tak jeszcze przed nami bardzo gorący weekend. Niestety ostatni tydzień na Podlasiu to dwie sytuacje, kiedy z wody wyławialiśmy zwłoki. to okres, w którym wiele osób będzie korzystało z uroków wypoczynku nad wodą, no ale tutaj przestrzegamy zarówno osoby dorosłe, które wchodzą do wody, że absolutnie nie ma mowy o wcześniejszym spożywaniu alkoholu, a potem w celu ochłodzenia się, wchodzeniu do wody. Takie sytuacje z reguły kończą się bardzo tragicznie i uczulamy też wszystkich rodziców. To rodzice są odpowiedzialni podczas takiego wypoczynku za bezpieczeństwo swoich dzieci. Nawet jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, że jesteśmy na strzeżonej plaży, to zawsze musimy mieć na uwadze to, że ratownik, który tam jest po to, by udzielać pomocy, nie wszystko może zobaczyć. Dlatego ten obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa ciąży na opiekunach i rodzicach. No i jeszcze jedna ważna rzecz, również związana z upałami, pozostawianie dzieci w samochodach, chociażby na krótką chwilę, kiedy rodzic wychodzi na krótkie zakupy. To samo dotyczy oczywiście takie same sytuacje zdarzają się też w przypadku zwierząt, ponieważ osoby opiekujące się zostawiają również zwierzęta w samochodzie. Działanie w takich sytuacjach jest bardzo szybkie. My po dostaniu zgłoszenia, po dotarciu na miejsce, kiedy rzeczywiście pojazd jest zamknięty, wybijamy szyby i jak najszybciej wydobywamy czy dziecko, czy pozostawione zwierzę w samochodzie po to, by ratować życie. Szanowni Państwo, od najbliższego weekendu nad bezpieczeństwem dzieci w województwie podlaskim będzie czuwało ponad 3000 policjantów.
2: Meldunki złożyli przedstawiciele wszystkich instytucji, którzy tworzą administrację zespoloną i niezespoloną w Białymstoku podczas posiedzenia zarządzania kryzysowego, które odbyło się podczas tej konferencji. To, co jest dla mnie najważniejsze, wszyscy wykazują bezwzględną koncentrację związaną z dbałością o nasze bezpieczeństwo. Będziemy reagowali na wszystkie sytuacje, które będą budziły nasz czy państwa rodziców, opiekunów niepokój. Ale na koniec pozwólcie Państwo, że podziękuję za rok ciężkiej pracy wszystkim podlaskim nauczycielom. Oni rozpoczynają czas wakacji, ale należą im się słowa gorącego podziękowania za ciężki rok pracy. Dziękuję także wszystkim pracownikom administracji, którzy także wspierali nauczycieli w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkołach średnich. Bardzo Państwu dziękuję za Waszą ciężką pracę na rzecz naszej podlaskiej młodzieży, naszych dzieci. Mam nadzieję, że to będzie czas rzeczywistego odpoczynku, tak żebyście Państwo od września rozpoczęli z naładowanymi akumulatorami rok kolejnej pracy w naszym regionie.
1: Przed Łomżą fala jeszcze większych upałów. Temperatury będą dobijać do 35 stopni w cieniu, a w niedzielę i poniedziałek kulminacja i od 37 do nawet 39 stopni. Obowiązuje alert pierwszego stopnia. Miasto ze względu na temperatury uruchomiło na Starym Rynku kurtynę wodną. Wypoczynek, spędzanie czasu z rodziną i przyjaciółmi, ale też praca. Takie plany na rozpoczynające się dziś wakacje mają uczniowie łomżyńskich szkół.
5: Jakieś ciepłe kraje. Myślę, że się dobrze bawić, przede wszystkim bezpiecznie i jak najlepiej odpocząć od szkoły.
6: Ja zamierzam pracować.
1: Jakie masz plany na wakacje?
7: Ja chyba jadę z rodzicami w góry,
8: nad morzem, zwiedzając tam okolice.
9: Na wyjazdach z rodziną.
10: Gdzieś do znajomych, ze znajomymi.
11: Jedyny obóz harcerski.
12: No ja będę jechał prawdopodobnie do Chorwacji, jeszcze pewnie gdzieś na Mazury, no i pewnie to wszystko.
13: Pewnie będę wyjeżdżała co tydzień czy coś, ale tak to spędzam wakacje z znajomymi.
14: Nie wiem, ale pewnie będę dużo wyjeżdżał w różne miejsca.
15: No to ja wyjeżdżam do Chorwacji w te wakacje na 7 dni i jeszcze pojadę do Czech i do swojej babci do Ukrainy.
16: Siedzenie w domu, odpoczywanie.
17: Jadę do mojej mamy, która mieszka za granicą na cały miesiąc, odpoczywać i jak znajdzie się praca, to oczywiście będę pracować.
18: Będę balować.
19: Na wakacje dalej praktyki kończyć. To jest 2 miesiące.
20: Może praca u taty w firmie.
21: Mam zamiar odpocząć, może pojadę na wakacje do gór, morze.
22: Jadę, nie wiem, może gdzieś nad morze albo coś takiego.
23: Z przyjaciółmi sobie posiedzieć.
24: Siedzenie w domu, odpoczywanie.
25: Jadę w Beskidy.
26: Ja jadę najpierw na pierwszy tydzień na kolonie, na obóz. Później jadę z mamą i siostrą nad morze. Później chcemy jechać do naszej siostry, która jest w Belgii. A później jeszcze mam kolonie wodne.
27: No ja jadę na przykład na obóz, albo też pojadę nad morze z rodzicami i siostrą.
28: No a ja jadę do Szczecinu, do mojej babci.
29: Ja pojadę nad morze.
30: A ja będę na koloniach z harcerstwa.
31: Dużo chodzimy po lasach i dużo różnych rzeczy robimy.
32: Jestem cały czas tam w Lopie. Emeryt, odpoczywam.
0: wam?
1: Właściwie dopiero zaczynamy wakacje, także jak najbardziej ruszamy w góry.
2: Na pewno aktywnie, mam plan zabrać rowery i z synem właśnie po prostu rodzinnie na łonie przyrody.
3: My najbardziej lubimy się włóczyć po prostu, nasz syn niekoniecznie.
4: Pochodzić, korzystać z pogody.
5: A więc wszystkim łomżyńskim uczniom dziś pięknych i bezpiecznych wakacji.
6: SK Łomża News.
7: Łomża wielu osobom kojarzy się z etykietą na butelce, ale za tą nazwą kryje się miasto z królewskim rodowodem, trudną wojenną historią i niezwykłym otoczeniem przyrodniczym. Dziś opowiemy o jego początkach, dziedzictwie i tym, jak wygląda teraz. Dzisiaj przyglądamy się jego początkom, zabytkom i kilku ciekawostkom.
8: Łomża to ponad 60-tysięczne miasto w województwie podlaskim nad Narwią. Była dawną stolicą ziemi łomżyńskiej w ramach Mazowsza, a prawa miejskie otrzymała w 1418 roku, więc ma ponad 600-letnią tradycję miejską.
7: A co było tam wcześniej, zanim wytyczono rynek i ulice?
8: W okolicy istniał wczesnośredniowieczny gród na skarpie zwanej dziś Górą Królowej Bony, około 5 km od centrum. Funkcjonował już w IX i X wieku, co pokazuje strategiczne znaczenie tego terenu jeszcze przed lokacją miasta.
7: Wspomina się też o książętach mazowieckich i królu. Jak wyglądała ta bardziej dworska historia Łomży?
8: Między dzisiejszymi ulicami Senatorską i Dworną stał dwór książąt mazowieckich, a po włączeniu Mazowsza do korony powstał tam niewielki zamek królewski, w którym zatrzymywał się Zygmunt August. Zamek zniszczono w XVII wieku, a resztki rozebrano w 1824 roku.
7: A w okolicy był jeszcze zamek Kazimierza Wielkiego, prawda?
8: Około 3 km od Łomży w XVI wieku stał zamek założony przez Kazimierza Wielkiego około 1340 roku. Wpisywał miasto w system obronny i administracyjny Królestwa Polskiego.
7: Jak duża była Łomża w czasach największej świetności?
8: W XV i XVI wieku była trzecim co do wielkości miastem Mazowsza, po Warszawie i Płocku. W XVII wieku szlachta stanowiła około 45% mieszkańców ziemi łomżyńskiej, co mocno wpływało na lokalną kulturę i życie polityczne.
7: A jak poradziła sobie z dramatem XX wieku?
8: Po II wojnie światowej zabudowa Łomży była zniszczona w około 70%. Później, od 1975 do 1998 roku, miasto było stolicą województwa łomżyńskiego, co przyciągało instytucje i inwestycje.
7: Wiele osób kojarzy Łomżę także z wizytą papieża.
8: W 1991 roku miasto odwiedził Jan Paweł II. Wizyta stała się impulsem do porządkowania przestrzeni miejskiej i wzmocnienia lokalnej tożsamości.
6: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
7: Jakie zabytki najlepiej opowiadają historię Łomży?
8: Przede wszystkim katedra pod wezwaniem świętego Michała Archanioła przy ulicy Dwornej. Zbudowana na początku XVI wieku, po potopie szwedzkim, zyskała barokowy wygląd, a po zniszczeniach II wojny światowej odbudowano ją do 1952 roku, więc widać w niej kilka warstw historii.
7: A rynek, ratusz i ślady dawnych szkół jezuickich?
8: Ratusz z 1826 to klasycystyczny gmach i siedziba władz miasta. Z kolei dawne Kolegium Łomżyńskie Jezuitów przy ulicy Bernatowicza do dziś pełni funkcję edukacyjną jako liceum ogólnokształcące.
7: Pod koniec XIX wieku powstała też twierdza.
8: Twierdzę Łomża zbudowano w latach od 1897 do 1909 roku. Składała się z 5 fortów, które kontrolowały przeprawy przez Narew i strzegły granice Imperium Rosyjskiego.
7: A jak dziś widoczna jest pamięć o przedwojennej dzielnicy żydowskiej?
8: Najmocniej na cmentarzach. Stary Kirkut przy ulicy Rybaki z 1830 roku ma zachowane XIX-wieczne macewy, a nowszy cmentarz przy ulicy Wąskiej z 1892 kryje około 500 nagrobków.
7: Na szczęście Łomża ma też swoje pogodne symbole.
8: Jednym z nich jest aktorka Hanka Bielicka, która młodość spędziła w Łomży. Od 2007 roku stoi tam jej ławeczka, przypominająca o przedwojennej kulturze miasta i jej charakterystycznym poczuciu humoru.
6: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża. SK Łomża.
7: Do tego dochodzą muzeum, sport i kilka ciekawych nazw.
8: Dawna wieś Łomżyca została wchłonięta przez miasto jako Łomżyca Przedmieście. Od 1948 roku działa Muzeum Północno-Mazowieckie przy ulicy Dwornej, gromadzące pamiątki od archeologii po etnografię.
7: A lokalny sport?
8: Łomżyński Klub Sportowy 1926. Łomża gra na Stadionie Miejskim przy ulicy Zjazd, zmodernizowanym w 2011 roku. To ważne miejsce spotkań kibiców.
7: No i na koniec ten najbardziej rozpoznawalny znak Łomży na sklepowych półkach.
8: Łomża to także nazwa piwa z browaru Łomża, założonego w 1968 roku. Dla wielu osób etykieta jest pierwszym skojarzeniem, ale za nią stoi miasto z katedrą, dawnymi zamkami, twierdzą, cmentarzami, muzeum, klubem sportowym i ludźmi, którzy tworzyli jego charakter.
7: Wyłania się z tego miasto, które od wczesnośredniowiecznego grodu doszło do współczesnego ośrodka z muzeum, stadionem i rozpoznawalną marką, będąc opowieścią o Mazowszu, Podlasiu i przenikaniu się historii z codziennością.
6: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
7: Skoro mówiliśmy już o historii i dziedzictwie Łomży, to teraz przyjrzyjmy się, jak to wszystko widać w samym mieście. To i Królewskie Dzieje, i Rzeka Narew, i Park Krajobrazowy.
8: Przez wiele stuleci należała do dóbr królewskich, była pod bezpośrednią opieką władców i stolicą ziemi łomżyńskiej. Początki osadnictwa sięgają IX wieku. Prawa miejskie nadano jej w 1418 roku, a położenie nad Narwią i na szlaku między Warszawą a Białymstokiem sprzyjało handlowi.
7: Ale historia nie była łaskawa. Jakie wydarzenia najmocniej uderzyły w Łomżę?
8: Potop szwedzki przyniósł ogromne zniszczenia, a później pierwsza i druga wojna światowa zrujnowały zabudowę i tkankę społeczną. Miasto jednak się podnosiło, choć często w zmienionej formie. I ta warstwowość historii jest tam bardzo wyczuwalna.
7: Z jednej strony królewskie miasto, z drugiej miejsce, które kilka razy zaczynało prawie od nowa. Jak to widać dziś, na przykład w liczbie mieszkańców?
8: W 2018 roku Łomżę zamieszkiwało około 4,2 razy więcej osób niż w 1950 roku. Po wojnach miasto przyciągało ludzi, powstawały nowe osiedla i miejsca pracy, a Łomża utrzymała rolę regionalnego ośrodka.
6: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
7: A teraz przenieśmy się nad rzekę, która ma się całkiem dobrze. Narew w okolicach Łomży ma opinię wyjątkową. Co ją wyróżnia?
8: Narew uchodzi za jeden z najczystszych i najbardziej malowniczych szlaków wodnych w Polsce. To spokojna rzeka z zakolami, starorzeczami i bogatą roślinnością. Dla mieszkańców jest miejscem spacerów, rekreacji i ważnym elementem tożsamości, a widok z wysokiej skarpy robi ogromne wrażenie.
7: I tu wchodzi kolejny bohater, czyli Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Co z niego znajdziemy w granicach miasta?
8: Część parku leży na terenie Łomży. Chroni on unikalny krajobraz Doliny Rzecznej z łąkami, torfowiskami i starorzeczami. W mieście mamy rzadkie połączenie. Z jednej strony katedra i zabytkowe kamienice, z drugiej niemal dzika dolina rzeki. Ta bliskość natury to jeden z największych atutów Łomży.
7: Skoro pojawiła się katedra, to zatrzymajmy się przy roli Łomży jako ośrodka kościelnego. Jaką ma rangę?
8: Łomża jest siedzibą diecezji łomżyńskiej, utworzonej w 1925 roku. Najważniejszym zabytkiem sakralnym jest późnogotycka katedra świętego Michała Archanioła z pierwszej połowy XVI wieku. To ważne miejsce kultu i jeden z kluczowych zabytków gotyku w północno-wschodniej Polsce.
6: Historia miasta w radiu SK Łomża.
7: Katedra, rzeka, park krajobrazowy to już brzmi jak miasto z mocnym klimatem. A do tego dochodzi jeszcze cmentarz, który jest jak podręcznik historii pod gołym niebem.
8: Stary cmentarz w Łomży, założony w 1794, to jeden z najstarszych zachowanych cmentarzy wielowyznaniowych w Polsce. Spoczywają tam przedstawiciele różnych wyznań i środowisk, a nagrobki, kaplice i pomniki tworzą niezwykłą przestrzeń pamięci, pokazując wielowarstwową historię miasta.
7: Taki cmentarz to trochę jak archiwum z kamienia. A skoro mowa o archiwach, w Łomży działa też instytucja, która tę historię porządkuje i pokazuje ją w przystępny sposób.
8: To Muzeum Północno-Mazowieckie. Prezentuje historię, kulturę i przyrodę regionu, a jego wizytówką jest wyjątkowa kolekcja bursztynów, w tym okazów z zatopionymi w żywicy zwierzętami sprzed milionów lat. Dzięki temu lokalna opowieść łączy się tu z szerszą perspektywą geologiczną i przyrodniczą.
7: Z jednej strony bursztyny z owadami sprzed milionów lat, z drugiej współczesne miasto, które wciąż się zmienia. Jak te królewskie początki, wojenne zniszczenia, rzeka, park, katedra i muzeum składają się na dzisiejszy obraz Łomży?
8: Łomża łączy długą królewską tradycję z doświadczeniem wielokrotnych zniszczeń. Jest ważnym ośrodkiem kościelnym, ale na starym cmentarzu widać jej wielowyznaniową przeszłość. Leży między dużymi miastami, jest stosunkowo niewielka, a pełni funkcję siedziby diecezji i centrum regionu z wyjątkową przyrodą Doliny Narwi i parkiem krajobrazowym w granicach miasta. W 2018 roku liczba mieszkańców była ponad 4 razy większa niż w 1950, co pokazuje, że mimo trudnej historii potrafiła się rozwijać.
7: Czyli to dobre miejsce, żeby połączyć spacer po Starym Mieście, chwilę zadumy na cmentarzu, wizytę w muzeum i wycieczkę nad rzekę. Łomża nie krzyczy o uwagę, ale zostaje w pamięci. Od gotyckiej katedry przez bursztyny z zatopionymi zwierzętami po spokojny nurt Narwi, który przypomina, że historia się zmienia, a miasto wciąż trwa nad tą samą rzeką.
6: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
7: Skoro znamy już królewskie dziedzictwo, wojenne rany i zielone otoczenie Łomży, to warto zajrzeć głębiej w samo miasto. Ciekawą historię, wyjątkowe położenie i podobno jedną z najpiękniejszych nekropolii w Polsce.
8: To dużo więcej niż browar. Łomża leży w regionie nazywanym Zielonymi Płucami Polski, z bogatą, w dużej mierze wciąż dziewiczą przyrodą, która przyciąga miłośników natury z całego kraju i z zagranicy.
7: Czyli oddech od wielkich aglomeracji. Jeśli ktoś przyjeżdża do Łomży, to od czego najlepiej zacząć zwiedzanie?
8: Od Starego Rynku, serca historycznej Łomży, z klasycystycznym ratuszem i wieżą zegarową. To dobre miejsce, aby zobaczyć, jak starsza zabudowa łączy się z nowszą.
7: A obok ratusza zwykle jest ważna świątynia. Łomża też ma swój charakterystyczny kościół?
8: Na południe od rynku stoi katedra pod wezwaniem świętego Michała i świętego Jana Chrzciciela z około 500-letnią historią. Gotycka z zewnątrz, barokowa w środku, z obrazem Matki Bożej Pięknej Miłości z XVI wieku, ukoronowanym przez papieża Jana Pawła II w 1991 roku.
7: Brzmi jak punkt obowiązkowy. A jeśli ktoś chce historii w bardziej spacerowej formie?
8: Warto przejść ulicą Krzywe Koło, przez starszą część miasta. Przy niej stoi dawna plebania z Muzeum Północno-Mazowieckim, które ma jedną z największych kolekcji bursztynów na świecie, oraz jego filia, Galeria Sztuki Współczesnej, gdzie prezentowane są prace artystów w różnych technikach.
7: A co z tym słynnym cmentarzem porównywanym do warszawskich starych powązek?
8: To stary cmentarz łomżyński z początków XIX wieku, z zabytkowymi nagrobkami i pomnikami. Spoczywają tam wyznawcy trzech obrządków chrześcijańskich – rzymskokatolickiego, protestanckiego i prawosławnego, co pokazuje różnorodność dawnej Łomży.
6: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
7: To już widać, że Łomża ma bogate dziedzictwo, ale warto też ją umiejscowić na mapie. Gdzie dokładnie leży to miasto i jak duże jest w skali regionu?
8: Łomża leży w województwie podlaskim nad rzeką Narew, około 75 km od Białegostoku i około 150 od Warszawy. Ma ponad 63 tysiące mieszkańców i zajmuje nieco ponad 32 km2. Panuje tam umiarkowany klimat, ciepło.

0: wieku przeżywała największy rozkwit.
1: Co sprawiło, że akurat wtedy Łomża tak wystrzeliła w górę?
0: Decydowało położenie. Łomża leżała na zbiegu ważnych szlaków handlowych, prowadzących w stronę Prus, Litwy, Rosji i dalej do Europy Zachodniej, a także na szlaku wodnym Narew-Wisła. Przystań i mosty ułatwiały handel, dzięki czemu miasto stało się jednym z największych ośrodków na Mazowszu.
1: Domyślam się, że w pewnym momencie ten złoty okres się skończył, co zatrzymało rozwój.
0: W XVII wieku przyszła seria nieszczęść, zwłaszcza potop szwedzki. Zniszczenia były tak duże, że Łomża straciła na znaczeniu i nie wróciła już do dawnej pozycji. Utrzymała się głównie dzięki nowym szlakom komunikacyjnym, które podtrzymały jej rolę w regionie, choć już słabszą niż wcześniej.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: A jak Łomża przeszła przez najnowszą historię, tę związaną z wojnami światowymi? Wiele miast zostało wtedy niemal zrównanych z ziemią.
0: Łomża nie była wyjątkiem. W czasie I i II wojny światowej miasto bardzo ucierpiało. Liczba mieszkańców spadła o około 60%, a wiele domów i budynków użyteczności publicznej przestało istnieć lub wymagało odbudowy. Po wojnach trzeba było na nowo budować tożsamość miasta, łącząc ocalałe zabytki z nową architekturą.
1: Mimo tych strat Łomża wciąż jest ważnym punktem na mapie regionu. Ma trudną historię, ale też dostęp do przyrody, która przyciąga ludzi spragnionych ciszy i przestrzeni.
0: I właśnie ta dwoistość jest tu najciekawsza. Z jednej strony katedra, ratusz, Muzeum Bursztynu i stary cmentarz, przypominający o wielowyznaniowej przeszłości, z drugiej punkt wypadowy do Biebrzańskiego i Narwiańskiego Parku Narodowego, słynących z niezwykłych krajobrazów i bogactwa ptaków. Łomża leży na styku historii i natury, więc przyciąga zarówno miłośników dawnych wieków, jak i tych, którzy chcą po prostu wyjść nad rzekę i zobaczyć rozlewiska.
2: SK Łomża News.
1: Forti w Piątnicy wielu kojarzą się z zielonymi pagórkami nad Narwią, ale to jeden z najciekawszych militarnych zabytków regionu. Dzisiaj trochę je rozbroimy i opowiemy, co tam się naprawdę kryje.
0: Trzy potężne forty w Piątnicy Poduchownej, połączone wałami i fosami, tworzą zespół Główna Osłona. To fragment XIX-wiecznych umocnień twierdzy Łomża, carskiej twierdzy budowanej pod koniec XIX i na początku XX wieku.
1: Czyli rosyjska armia, zabór rosyjski i wielki plan obrony granicy?
0: Dokładnie, twierdza Łomża powstawała od roku 1897 do 1909. Miała chronić przeprawę przez Narew i Łomżę, stolicę guberni, leżącą na ważnych szlakach komunikacyjnych. Z wojskowego punktu widzenia był to strategiczny punkt imperium.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Brzmi jak wojskowa wersja skrzyżowania autostrad. Kto kontroluje most na Narwi, ten kontroluje ruch.
0: W uproszczeniu tak. Twierdza Łomża była częścią dużego systemu umocnień powiązanego z Modlinem, Warszawą, Dęblinem, Zegrzem, Pułtuskiem, Różanem, Ostrołęką i Osowcem. To był cały pas obronny, a Piątnica była jego ważnym elementem.
1: I w tym systemie pojawia się Piątnica. Kiedy zaczęto budować te forty?
0: W roku 1887 ruszyła budowa 5 fortów twierdzy okrężnej. 2, numery 4 i 5, powstały przy Łomży na lewym brzegu Narwi, a 3, 1, 2 i 3 na prawym brzegu, wokół Piątnicy. Najpierw były to ziemne reduty, później rozbudowane o betonowe koszary, schrony, kaponiery i podziemne poterny, czyli korytarze.
3: Tunele, schrony, tajne przejścia.
1: Gotowy plan na film.
0: I jeszcze legenda o tunelu pod Narwią, ale do niej dojdziemy. Na razie porządek. Pierwotnie forty w Piątnicy miały numery 1, wschodni, 2, środkowy, 3, zachodni. Później przemianowano je na A, B i W. Głównym budowniczym był generał Aleksiej Szoszin, realizujący projekt generała Wieliczki.
1: Co wyróżniało te forty na tle innych twierdz z tamtego okresu?
0: W Piątnicy połączono je w ciągły pas obrony. Wały, fosy, osłonięta droga do szybkiego przerzutu wojsk, schrony bierne i bojowe. Wszystko tworzyło jednolity kompleks z gęstym pokryciem ogniem przedpola, zwłaszcza dróg do Łomży.
1: Czyli jeśli ktoś szedł od strony Prus wschodnich, wpadał pod ogień z kilku kierunków.
0: Tak, poszczególne forty miały indywidualny, asymetryczny kształt, ale razem tworzyły system. Rozwijały się jak zielony amfiteatr wznoszący się ponad 50 metrów ponad brzeg Narwi. To dawało świetne warunki obserwacji i ostrzału, a dziś tworzy malowniczy krajobraz.
1: Czyli nie tylko militarna inżynieria, ale i niezamierzony landscape design.
0: Można tak powiedzieć. Każdy fort był przygotowany do długiej, samodzielnej obrony. Miał własne kuchnie, piekarnie, ujęcie wody, ogrzewanie, wentylację i agregat prądotwórczy do oświetlenia, wentylatorów i pomp. Jak na przełom wieków, To był bardzo nowoczesny standard.
4: Te faktycznie brzmi jak małe, samowystarczalne miasteczka pod ziemią. Jak były rozmiary?

0: umieszczone te trzy forty?
1: Na prawym wschodnim brzegu Narwi. Od północnego wschodu fort trzeci, od wschodu fort drugi, centralny, a od południowego wschodu fort pierwszy. Łączyła je wewnętrzna droga forteczna, miejscami wciąż z brukiem. Cały przyczółek mostowy leżał około 1,5 kilometra od przeprawy przez Narew, między nadrzecznymi bagnami a samą rzeką.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
0: Skoro już wiemy, jak to wyglądało w planach, to przejdźmy po kolei po samych fortach. Który z nich jest najlepiej zachowany?
1: Najlepiej zachowany jest fort pierwszy, przy drodze z Łomży do Drozdowa. Ma wały międzyfortowe, fosę od strony Narwi, betonowe koszary szyjowe z kojcem skarpowym. Bramy są częściowo zamurowane, ale wciąż dobrze widać układ obronny z dziedzińcem otoczonym wałem bojowym i stanowiskami artyleryjskimi.
0: A fort drugi, ten centralny, miał chyba szczególną rolę?
1: Tak, fort drugi przy drodze do Jedwabnego pełnił funkcję śródszańca, czyli cytadeli całego przyczółka. Są tam betonowe koszary szyjowe, schrony pogotowia w wale czołowym, kojec skarpowy i trzy kaponiery przeciwskarpowe. W wale zachowały się zygzakowate rowy strzeleckie, które utrudniały ostrzał i zwiększały bezpieczeństwo żołnierzy.
0: Co było w środku tych koszar? Tylko magazyny i stanowiska bojowe, czy też normalne zaplecze życia codziennego?
1: To były w pełni funkcjonalne budynki. Izby żołnierskie i oficerskie, izba komendanta, centrala telefoniczna, izba opatrunkowa, kuchnia, magazyn żywności, umywalnie, ustępy, wartownie, wentylatornie. Ogrzewanie było piecowe. Najpierw lampy naftowe i świece, później oświetlenie elektryczne. System był bardzo przemyślany.
0: A fort trzeci?
1: Fort trzeci, między drogami do Czarnocina i z Łomży do Stawisk, jest jak lustrzane odbicie fortu drugiego, z podobnym układem wałów, fos i koszar. Wspólne dla wszystkich fortów są rowy i wały, sięgające około 5 i 1,2 metra. Część obiektów można zwiedzać, natomiast fort drugi jest własnością prywatną i wymaga zgody właściciela.
0: Wspomniała się, że twierdza była budowana do roku 1909. Co się stało później? To przecież ogromna inwestycja, a nagle pojawia się informacja, że twierdza została skasowana.
1: W roku 1909 zapadła decyzja o skasowaniu twierdzy. Zmieniała się doktryna wojenna, pojawiały się nowe rodzaje broni, a część carskich umocnień uznano za przestarzałe lub zbyt kosztowne. Planowane dodatkowe forty jak Kalinowo, Rządkowo, Czarnocin, Jeziorko i Budy pozostały na papierze.
0: A mimo to, kilka lat później, w czasie I wojny światowej, forty znowu stają się ważne?
1: Tak, w roku 1914 na prawym brzegu Narwi, od zachodu na wschód, były forty trzeci, drugi i pierwszy, na lewym brzegu czwarty i piąty. Promień twierdzy wynosił około 2,7 km. Stacjonowało tam 36 dział średniego kalibru i 8 ciężkiego, a przed i podczas I wojny światowej kwaterował pierwszy korpus turkestańskiej armii rosyjskiej.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
0: Przeskoczmy teraz do roku 1920, bo wtedy też forty odegrały swoją rolę.
1: W czasie wojny polsko-bolszewickiej umocnienia twierdzy zostały ponownie wykorzystane. W roku 1920 forty skutecznie broniły przejścia przez Narew przed wojskami sowieckimi idącymi na Warszawę. Obrona trwała od 28 lipca do 1 sierpnia. Forty mogły bronić się dłużej, ale przegrana oddziałów ochotniczych pod Miastkowem i Nowogrodem stworzyła realne zagrożenie okrążenia Łomży.
0: Czyli decyzja była podobna jak później w 1939. Wycofać się, zanim pierścień się zamknie.
1: Tak, broniący opuścili umocnienia 2 sierpnia 1920 roku i wycofali się w kierunku Różana. Kilkudniowe powstrzymywanie wojsk sowieckich w tym rejonie miało jednak ogromne znaczenie. Dało wojskom polskim czas na przygotowanie się do kontruderzenia pod Radzyminem, które stało się jednym z kluczowych momentów wojny.
0: A potem przychodzi rok 1939 i kampania wrześniowa. Jak wtedy wyglądały forty w Piątnicy?
1: W okresie międzywojennym forty istniały, ale dopiero tuż przed wybuchem II wojny światowej Wojsko Polskie zdecydowało się je wzmocnić. W roku 1939 na wałach zbudowano 12 żelbetowych schronów bojowych ze stanowiskami broni maszynowej. Dodatkowo wykopano rowy strzeleckie i ustawiono przeszkody przeciwpiechotne. To wszystko miało ogromne znaczenie podczas kampanii wrześniowej.
0: Bo Piątnica stała się wtedy zasadniczym punktem oporu.
1: Tak, umocnienia w Piątnicy były głównym punktem oporu polskich wojsk podczas bitwy pod Łomżą, jednej z bitew kampanii wrześniowej. broniły miasta przed atakującymi od strony Prus wschodnich oddziałami niemieckimi. Obrona trwała od 7 do 10 września 1939 roku. Zakończyła się wycofaniem oddziałów po kontrowersyjnym rozkazie dowódcy 18. Dywizji Piechoty, który zarządził odwrót.
0: Czyli znowu decyzja o wycofaniu, mimo że forty były w stanie jeszcze walczyć.
1: Wiele relacji wskazuje, że potencjał obronny nie został całkowicie wyczerpany, ale sytuacja strategiczna była bardzo trudna. W każdym razie forty w Piątnicy zapisały się w historii jako jeden z najlepiej rozwiniętych i najskuteczniej wykorzystanych przyczółków mostowych na Narwi z przełomu XIX i XX wieku.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Do tej pory mówimy o twardych faktach. Daty, działa, dywizje. A tymczasem wokół fortów narosło sporo legend. Wspomniałaś o tunelu pod Narwią. Skąd się wzięła ta opowieść?
1: To jest fascynujący wątek. Od czasu powstania fortów do dziś nie udało się wyjaśnić wszystkich tajemnic związanych z podziemnymi korytarzami. Zwiedzając forty w obecnym stanie, łatwo zauważyć, że brakuje kontynuacji niektórych podziemnych ciągów komunikacyjnych. Logika wojskowa podpowiada, że poterny powinny zapewniać bezpieczną łączność ze wszystkimi stanowiskami bojowymi, a tymczasem część przejść jakby urywa się w ziemi.
0: I tu wchodzą wspomnienia żołnierzy?
1: Tak, były żołnierz 33. Pułku Piechoty z Łomży, który służył w kompanii łączności stacjonującej w Forcie II, opowiadał, że koszary ze względów bezpieczeństwa miały podziemne połączenia ze wszystkimi obiektami fortecznymi. I nie tylko z nimi. Fort II jako centralny, z głównym stanowiskiem dowodzenia przyczółkiem mostowym Łomża, miał być połączony podziemnymi korytarzami z fortami flankowymi, czyli pierwszym i trzecim.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
0: On twierdził, że sam tam był?
1: Tak, według jego relacji miał dostęp do korytarza biegnącego pod drogą Łomża-Stawiski do fortu III. Z tego korytarza prowadziły wejścia do obszernych pomieszczeń, schodzących jeszcze o dwie kondygnacje w dół. Szczególnie zapamiętał dużą salę odpraw służbowych. Mówił też o magazynach broni i amunicji, salach żołnierskich przeznaczonych do ukrycia załogi w razie oblężenia oraz o prawdopodobnym zapasowym stanowisku dowodzenia.
0: Dwie kondygnacje w dół, pod drogą, z salą odpraw. To brzmi jak podziemne centrum dowodzenia z filmu szpiegowskiego.
1: A to dopiero początek. Są też relacje mieszkańców Łomży i Piątnicy, którzy powołują się na opowieści swoich dziadków i pradziadków. Według nich forty w Piątnicy miały być połączone tunelem biegnącym pod Narwią z samą Łomżą.
0: I tu pojawiają się dwie wersje, prawda?
1: Tak, pierwsza mówi o połączeniu z klasztorem ojców kapucynów. Druga z kościołem popijarskim na skarpie przy ulicy Zjazd, w miejscu, gdzie dziś stoi hotel o nazwie Polones. Z dzisiejszej perspektywy taki tunel pod rzeką wydaje się przedsięwzięciem bardzo trudnym technicznie, zwłaszcza w tamtych czasach.
0: Ale z drugiej strony, jeśli spojrzy się na jakość istniejących potern, suchych ścian, izolacji...
1: Właśnie. Zachowane do dziś poterny i ściany są doskonale zaizolowane, odwodnione i suche, mimo że minęło ponad 100 lat. To świadczy o bardzo wysokim poziomie ówczesnej myśli inżynierskiej. Do tego dochodzi fakt, że pierwszą siedzibą gubernatora łomżyńskiego był klasztor ojców kapucynów, zlikwidowany nakazem cara w drugiej połowie XIX wieku. Jeśli połączy się te elementy, to coś, co wydaje się nieprawdopodobne, zaczyna wyglądać na przynajmniej możliwe.
0: Czyli nie ma twardych dowodów, ale jest spójna opowieść. Trochę jak lokalna wersja legendy o tajnych przejściach pod miastem.
1: Dokładnie. Historycy podchodzą do tego ostrożnie, bo brak jednoznacznych dokumentów czy badań geofizycznych potwierdzających istnienie tunelu pod Narwią. Ale sama legenda jest bardzo żywa i mocno związana z tożsamością miejsca.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego SK Łomża.
0: Jest jeszcze jedna historia, która brzmi jak sensacja. Enigma i Piątnica. Jak to się łączy?
1: W połowie lat 90. pojawiła się informacja łącząca forty w Piątnicy z tajnymi działaniami prowadzonymi podczas II wojny światowej. Chodzi o polskich inżynierów i matematyków, żołnierzy podziemnej Armii Krajowej, którzy pracowali nad rozszyfrowywaniem niemieckich depesz szyfrowanych maszyną Enigma.
0: Wiadomo, że polski wywiad odegrał kluczową rolę w złamaniu tego szyfru i przekazaniu wyników Brytyjczykom. A gdzie w tym wszystkim Piątnica?
1: Według tej relacji tajna depesza zawierająca informacje o Enigmie miała zostać przekazana drogą radiową właśnie z fortów w Piątnicy. Mówi się o forcie drugim lub trzecim ze względu na dogodne ukształtowanie terenu do propagacji fal radiowych oraz stosunkowo uszpione w tym regionie służby kontrwywiadowcze okupanta.
0: Czyli Piątnica jako jedno z możliwych miejsc nadania kluczowej wiadomości do Wielkiej Brytanii?
1: Tak to jest przedstawiane. Jako jedna z dróg dotarcia informacji do Anglii, ewentualnie jako plan awaryjny lub jedna z prób. Nawet jeśli nie był to jedyny kanał, sama możliwość, że z tych samych fortów, które broniły Łomży w 1920 i 1939, mogła popłynąć depesza dotycząca Enigmy, dodaje temu miejscu dodatkowego, sensacyjnego wymiaru.
0: To robi wrażenie. Od carskich dział, przez wojnę polsko-bolszewicką, kampanię wrześniową, aż po radiostację Armii Krajowej i kryptologię.
1: I to wszystko skupione w jednym, stosunkowo niewielkim obszarze nad Narwią. Do dziś zachowały się trzy forty w Piątnicy oraz fort czwarty przy drodze na Ostrołękę. W forcie trzecim działa Muzeum Forteczne i Strzelnica Sportowa. Cały przyczółek mostowy w Piątnicy jest uznawany za najlepiej zachowany i najsilniej rozwinięty przyczółek mostowy na Narwi z przełomu XIX i XX wieku, a także za wybitne dzieło budownictwa obronnego i przykład rosyjskiej inżynierii wojskowej.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz. Jak to wyglądało od strony codziennego funkcjonowania? Jak długo załoga mogła tam wytrzymać w razie oblężenia?
1: Forty projektowano z myślą o długotrwałej, samodzielnej obronie. Miały własne ujęcia wody, wentylację, magazyny żywności i amunicji oraz zaplecze medyczne. To pozwalało przetrwać bez kontaktu z zapleczem tyłowym, co jak na tamte czasy było bardzo nowoczesne.
0: A dziś forty to już nie tylko historia wojen, ale też część krajobrazu i tożsamości regionu.
1: Tak, wały i fosy porośnięte zielenią tworzą coś w rodzaju naturalnego amfiteatru nad Narwią, z dużą różnicą poziomów względem rzeki. To piękne miejsce, ale każdy zakręt fosy i każdy betonowy fragment koszar przypomina, że to była precyzyjnie zaprojektowana maszyna obronna.
0: I chyba też miejsce, które wciąż nie odsłoniło wszystkich swoich tajemnic.
1: Właśnie to jest najbardziej intrygujące. Niewyjaśnione odcinki potern, opowieści o podziemnych przejściach, legenda o tunelu pod Narwią, możliwe epizody z Enigmą. To sprawia, że Piątnica funkcjonuje na dwóch poziomach. Dobrze udokumentowanej historii wojskowej i lokalnych przekazów, które pobudzają wyobraźnię.
0: Czyli klasyczne pytanie, ile w tym prawdy, a ile legendy?
1: Na część pytań odpowiadają archiwa i badania, na część jeszcze nie. Ważne jest, że forty w Piątnicy to kluczowy punkt na historycznej mapie Łomży i regionu, gdzie widać rozwój sztuki wojennej od końca XIX wieku po działania konspiracyjne. To przestrzeń, w której historia splata się z opowieścią, a twarde fakty z lokalną pamięcią.
2: SK Łomża News.
1: Ten dwór lutosławskich zawsze mnie intrygował. Za jego murami kryje się nie tylko opowieść o samym budynku, ale też o rodzie, który przez pokolenia współtworzył historię tego miejsca i całego regionu. Jak opisać to miejsce, żeby ktoś, kto nigdy tam nie był, od razu je sobie wyobraził?
0: To zabytkowy dwór ziemiański położony wśród zieleni w otoczeniu parku spacerowego. Jedyny tak dobrze zachowany w okolicy i dostępny do zwiedzania. Można tu poznać historię rodu lutosławskich, więc to nie tylko ładny budynek, ale żywa opowieść o ziemiaństwie na północno-wschodnim Mazowszu.
1: Z zewnątrz widać, że ten dwór ma jakby dwie twarze. Skąd ten podział na część willową i dworkową?
0: Dwór składa się z wyższej części willowej i niższej dworkowej, nawiązującej do modrzewiowego budynku z XVIII wieku. W 1895 roku dobudowano willę według projektu Franciszka Lilpopa w stylu klasycyzującym. Jak na koniec XIX wieku była to forma bardzo oryginalna i nowoczesna jak na siedzibę ziemian.
1: A jak wyglądało życie w tym dworze w czasach świetności, zanim stał się muzeum?
0: Okres świetności to czas od końca XIX wieku do wybuchu II wojny światowej. Dwór był wizytówką rodu, miejscem przyjęć i spotkań, a jednocześnie normalnego, codziennego życia ziemiańskiej rodziny.
1: Potem przychodzi wojna i wszystko się zmienia. Co stało się z dworem w czasie wojny i tuż po niej?
0: Po wojnie w 1945 roku budynek był w złym stanie, ale wydarzył się wyjątek na skalę kraju. Władze pozwoliły ostatniej dziedziczce, Marii z Lutosławskich Niklewiczowej, pozostać w dworze. Dzięki temu nie popadł on w całkowitą ruinę.
1: Brzmi jak historia cichej bohaterki, która trzyma się domu mimo wszystko. Jak długo Maria była w stanie utrzymać dwór przy życiu?
0: Mieszkała tam prawie do końca lat 70. Wydzierżawiła część dworu szpitalowi w Łomży. Urządzono tam oddział porodowy, więc w salach, gdzie kiedyś odbywały się przyjęcia, zaczęto odbierać porody.
1: Dziś wiele osób mogłoby powiedzieć: przyszłam na świat w dworze lutosławskich. Co stało się z dworem, kiedy Maria zdecydowała się go sprzedać?
0: Sprzedała nieruchomość urzędowi wojewódzkiemu w Łomży z zastrzeżeniem, że dwór ma służyć polskiej kulturze. Po sprzedaży rozpoczęto remont. Część dworkową rozebrano i odtworzono w cegle i betonie. W willi zmieniono układ pomieszczeń, aby uratować budynek i nadać mu nową funkcję.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: I w tym momencie na scenę wchodzi muzeum. Dwór przestaje być prywatnym domem, a staje się miejscem otwartym. Kiedy dokładnie zapadła decyzja, że to będzie siedziba muzeum?
0: Zdecydowano o tym w 1984 roku, kiedy powołano muzeum. Od tego czasu trwały remonty i konserwacja. Wymieniono instalacje, odnowiono elewacje, przywrócono część przedwojennego układu pomieszczeń, tak aby dwór odzyskał blask dawnej siedziby ziemiańskiej i spełniał współczesne wymagania muzealne.
1: Kiedy wchodzi się do takiego odnowionego wnętrza, czuć jeszcze ducha dawnego domu, czy raczej atmosferę instytucji?
0: To połączenie obu światów. Widać muzealne ekspozycje i infrastrukturę, ale zachowano elementy przypominające, że to był dom. Układ części pomieszczeń nawiązuje do przedwojennego rozplanowania, a odnowione ściany, sufity i podłogi opowiadają o stylu życia dawnych właścicieli.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: Dwór to jedno, ale wiele osób przyciąga też to, co na zewnątrz. Ten park wokół siedziby muzeum ma opinię bardzo urokliwego. Co go wyróżnia?
0: Park przy Dworze Lutosławskich założono w XIX wieku. Dziś zajmuje około 3 hektarów i jest spokojną, zieloną enklawą, zaplanowaną tak, by podkreślać charakter dworu, miejscem na spacer i odpoczynek z dala od miejskiego gwaru.
1: Jakie elementy najbardziej przyciągają uwagę? Co warto tam zobaczyć, jeśli ktoś lubi przyrodę i historię ogrodów?
0: Przede wszystkim Aleję Grabową, pomnik przyrody tworzącą naturalny tunel, oraz Aleję Lipową, która w czasie kwitnienia daje niezwykły zapach. Jest naturalny staw z mostkiem, a w tle architektura dworu, a wśród roślin m.in. tulipanowiec amerykański i rodżersja kasztanowcolistna.
1: Brzmi jak miejsce na spokojne popołudnie, ale czy można tam zorganizować coś bardziej towarzyskiego, czy obowiązuje wyłącznie muzealna powaga?
0: Można połączyć rekreację z szacunkiem dla zabytku. W parku jest zadaszona wiata z paleniskiem, ławkami i stołami, gdzie da się zorganizować ognisko, rodzinne czy szkolne spotkanie, uczestnicząc w dziedzictwie z poszanowaniem zabytku i przyrody.
1: Kiedy słucham tej historii, mam wrażenie, że Dwór Lutosławskich przeszedł od ziemiańskiego domu przez zniszczenia wojenne po szpital i wreszcie muzeum. Co według Ciebie jest w tym miejscu najważniejsze z punktu widzenia lokalnej pamięci?
0: Najważniejsza jest ciągłość. Dwór nie został porzucony ani przebudowany tak, by stracił tożsamość. Przetrwał dzięki determinacji ostatniej dziedziczki, później decyzji o przeznaczeniu go na kulturę, a dziś dzięki pracy muzeum i trosce o park. To miejsce pokazuje, jak zmieniała się polska wieś szlachecka i jak wojna oraz system polityczny wpływały na prywatne domy, a jednocześnie pozostaje żywą częścią krajobrazu Łomży, dając ludziom coś więcej niż tylko ładny widok.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro poznaliśmy już dzieje Dworu Lutosławskich i ich dziedzictwo na Mazowszu, przyjrzyjmy się teraz samej rodzinie z Drozdowa pod Łomżą. Nazwisko znane głównie dzięki kompozytorowi Witoldowi Lutosławskiemu, ale za nim stoi długa historia rodu ziemiańskiego, który przez ponad 150 lat współtworzył losy regionu i kraju.
1: Ta historia zaczyna się pod koniec XVIII wieku, gdy Antonina Burska wychodzi za mąż za Franciszka Sariusza Lutosławskiego herbu Jelita. Drozdowo staje się wianem i przechodzi w ręce Lutosławskich, a rodzina na trwałe wpisuje się w dzieje ziemi łomżyńskiej.
0: Zanim jednak dojdziemy do browaru i wielkich przedsięwzięć, pierwsze pokolenie. Franciszek Sariusz umiera w 1793 roku, jeszcze przed narodzinami syna.
1: Jego syn, Wincenty Jakub, rodzi się już po śmierci ojca. Kończy prawo na Uniwersytecie Warszawskim i niemal całe życie poświęca Drozdowu, próbując unowocześniać gospodarstwo w realiach zaboru rosyjskiego.
0: Czyli ambicje zderzają się z realiami imperium, ale coś jednak udaje się zbudować.
1: Wincenty Jakub tworzy fundament pod to, co zrobi jego syn. Z małżeństwa z Józefą z Grabowskich dorosłości dożywa czworo dzieci, a młodszy syn, Franciszek Dionizy, w połowie XIX wieku przejmuje majątek.
0: I tu zaczyna się najbardziej spektakularna część historii.
1: W 1855 roku Franciszek Dionizy zmienia Drozdowo z typowego majątku rolnego w nowoczesny ośrodek przemysłowy. Zakłada browar, sprowadza z Bawarii technologię produkcji piwa, a piwo z Drozdowa trafia m.in. do Berlina, Moskwy i Petersburga.
0: Czyli z niewielkiej miejscowości pod Łomżą wychodzi produkt, który dociera do wielkich metropolii.
1: Ten browar to nie tylko biznes, ale też miejsca pracy i rozwój technologii. Franciszek Dionizy działa w towarzystwie rolniczym, współpracuje z hrabią Andrzejem Arturem Zamojskim, funduje kościół parafialny i rodzinną kaplicę, traktując majątek jak wspólnotę, a nie prywatny folwark.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: Franciszek Dionizy żeni się najpierw z Marią ze Szczygielskich w 1862 roku. Rodzi się dwóch synów, Wincenty i Stanisław. Po śmierci Marii opiekę nad chłopcami przejmuje jej młodsza siostra Paulina, a rok później Franciszek żeni się z nią. Z tego małżeństwa rodzi się czterech synów: Marian, Jan, Kazimierz i Józef. sześciu chłopców, jedno pokolenie i każdy zapisze się w historii.
1: Paulina żyje do 1922 roku i jest jedną z najważniejszych kobiet w tej rodzinie. Ma ogromną wrażliwość społeczną, pomaga potrzebującym, organizuje świąteczne podarunki dla biednych, wspólnie ze Stanisławem zakłada w Drozdowie ochronkę dla dzieci i sprowadza fachowo przeszkoloną położną, aby kobiety w ciąży i w połogu miały profesjonalną opiekę.
0: Jak na tamte czasy, to bardzo nowoczesne podejście do opieki społecznej i ważny rys całej rodziny. Z jednej strony wielki majątek i kontakty międzynarodowe, z drugiej konkretne działania na rzecz lokalnej społeczności. Przejdźmy do sześciu braci. Zacznijmy od najstarszego, profesora Wincentego.
1: Wincenty Lutosławski, urodzony w 1863 roku, to jeden z najwybitniejszych polskich filozofów przełomu XIX i XX wieku. Z chemii przechodzi na filozofię, zostaje profesorem, poliglotą, publicystą, zdobywa międzynarodowe uznanie za uporządkowanie chronologii dialogów Platona. Próbuje stworzyć polski narodowy system filozoficzny. Zakłada organizację Eleusis. Pracuje przy konferencji pokojowej w Paryżu i pisze kilkadziesiąt książek oraz setki artykułów.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Drugi z braci, Stanisław, zostaje przy ziemi.
1: Stanisław Lutosławski, urodzony w 1864 roku, po studiach rolniczych w Niemczech przejmuje majątek w Drozdowie, organizuje łomżyńskie ziemiaństwo, współtworzy towarzystwo rolnicze i zakłada w Łomży szkołę handlową, gdzie część przedmiotów wykłada się po polsku, mimo zaborczych ograniczeń.
0: Czyli edukacja staje się narzędziem podtrzymywania polskości.
1: Kolejny brat, Marian, urodzony w 1871 roku, jest inżynierem elektrotechniki i budownictwa. Wprowadza konstrukcje żelbetonowe w Królestwie Polskim, odpowiada za konstrukcję mostu Poniatowskiego w Warszawie, pracuje przy elektrowni na Powiślu i w hotelu Bristol.
0: Czyli z Drozdowa do wielkiej metropolii, tym razem inżynierskiej.
1: W czasie I wojny światowej Marian działa w Centralnym Komitecie Obywatelskim w Rosji, organizując pomoc dla uchodźców, a po rewolucji październikowej bolszewicy go aresztują i 5 września 1918 roku rozstrzeliwują pod Moskwą.
0: Tragiczny finał życia człowieka, który budował mosty i elektrownie.
1: I niestety nie jedyny taki finał w tej rodzinie. Zatrzymajmy się przy Janie. Doktor Jan Lutosławski, urodzony w 1875 roku, po studiach rolniczych prowadzi majątek Pączkowizna koło Łomży. Redaguje gazetę rolniczą. W czasie I wojny światowej administruje Polskim Gimnazjum Komitetu Obywatelskiego w Moskwie. A po II wojnie bada ziemie odzyskane, pracując aż do śmierci w 1950 roku.
0: Kolejny brat, ksiądz Kazimierz, to z kolei świat harcerstwa i polityki.
1: Ksiądz prałat dr Kazimierz Lutosławski, urodzony w 1880 roku, kończy medycynę i teologię. Współtworzy pierwsze drużyny harcerskie i projektuje krzyż harcerski, jeden z najważniejszych symboli polskiego harcerstwa. W czasie I wojny światowej działa z braćmi w Centralnym Komitecie Obywatelskim. Po wojnie jest posłem Narodowej Demokracji. Współtworzy preambułę Konstytucji Marcowej i projekt uchwały zakazującej agitacji bolszewickiej. A po nagłej śmierci na szkarlatynę spoczywa w rodzinnej krypcie w Drozdowie, gdzie harcerze co roku organizują zlot drucha szarego.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża.
0: Został nam jeszcze najmłodszy z braci, Józef. I tu znów pojawia się dramat rewolucji.
1: Józef Lutosławski, urodzony w 1881 roku, studiuje rolnictwo w Curychu, filozofię w Berlinie i nauki społeczno-polityczne w Londynie. Wraca do Drozdowa, prowadzi zakłady przemysłowe, działa w łomżyńskich organizacjach ziemiańskich. Podczas I wojny światowej jest szefem Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Riazaniu. Angażuje się w emigracyjne struktury polityczne. Bolszewicy skazują go na śmierć i 5 września 1918 roku rozstrzeliwują. Tego samego dnia co Mariana. W więzieniu pisze traktat Chleb i Ojczyzna, w którym krytykuje komunizm. Jest ojcem wybitnego kompozytora Witolda Lutosławskiego.
0: Czyli muzyka, którą zna cały świat, wyrasta z doświadczenia rodziny, która zapłaciła bardzo wysoką cenę za swoje zaangażowanie.
1: Tak, ród Lutosławskich miał wpływ na filozofię, inżynierię, rolnictwo, politykę, harcerstwo i kulturę, a jednocześnie poniósł ogromne straty w wyniku rewolucji i wojen. W Drozdowie wciąż żyje pamięć o tej rodzinie, także w przestrzeni muzeum.
0: Czyli można tam nie tylko oglądać eksponaty, ale też usłyszeć muzykę, która w pewnym sensie wraca do domu Lutosławskich.
1: W Dworze Dolnym działa dziś muzeum z wystawą Salon Dworski, upamiętniającą dzieje Lutosławskich jako budowniczych dworu. Salon ze stylowymi meblami i współczesnym fortepianem służy jako miejsce koncertów muzyki poważnej i konferencji naukowych. A wśród mebli są rodzinne pamiątki, portrety Wincentego i Stanisława z żoną Marią oraz Biedermajerowska Serwantka z dokumentami, zdjęciami i publikacjami twórców kultury z rodu lutosławskich.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: A podobno nawet szafa potrafi opowiedzieć historię.
1: W salonie stoi bieliźniarka z początku XX wieku, zniszczona podczas bolszewickiej inwazji z 1920 roku. Zwykły mebel, który stał się świadkiem historii.
0: Obok salonu jest jeszcze jedno ważne miejsce. Gabinet pamięci Romana Dmowskiego.
1: Ekspozycja pokazuje jego działalność jako polityka i męża stanu, zwłaszcza udział w odzyskaniu niepodległości i podpisanie Traktatu Wersalskiego 28 czerwca 1919 roku w Paryżu razem z Ignacym Janem Paderewskim.
0: W gabinecie można zobaczyć ślady tamtej pracy.
1: Są reprodukcje zdjęć, mapa z okresu konferencji paryskiej, oryginalne wydania jego książek, przedwojenne emblematy ruchu demokratyczno-narodowego oraz kompilacja artykułów prasowych z gazet polskich i zagranicznych.
0: Drugi wątek to jego przyjaźń z rodziną lutosławskich.
1: Dmowski często bywa w Drozdowie. Jest dla nich jak członek rodziny. Spędza tu ostatnie miesiące życia i umiera w dworze, który dziś jest muzeum, 2 stycznia 1939 roku.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Kolejna wystawa nosi tytuł Piękno pracowitego życia. Dzieje i dokonania rodziny lutosławskich. Już sam tytuł brzmi jak podsumowanie tego, o czym mówimy.
1: Ta ekspozycja pokazuje historię rodziny jako właścicieli majątku rolno-przemysłowego w Drozdowie. Z drzewem genealogicznym, herbem jelita i makietą browaru, przypominając, że był to jeden z najlepiej prosperujących majątków w regionie.
0: I oczywiście pojawia się tam najsłynniejszy z rodu, kompozytor Witold Lutosławski.
1: Widzimy jego dzieciństwo w Drozdowie i drogę do międzynarodowej kariery, a obok Wincentego, filozofa związanego z wyjątkowym eksponatem, biurkiem podróżnym z końca XIX wieku.
0: Wystawa przypomina też o kobietach z rodu.
1: Sofia Kasanowa-Lutosławska, poetka i reportażystka, Paulina, organizująca pomoc dla potrzebujących, oraz Maria z Lutosławskich Niklewiczowa, ostatnia dziedziczka Drozdowa, która po wojnie walczy o ocalenie dworu, dzięki czemu dziś może on pełnić funkcję muzeum.
0: Jest też wystawa Z dziejów ziemiaństwa łomżeńskiego, gdzie lutosławscy są częścią szerszej opowieści.
1: Upamiętnia ona ziemian, którzy mimo, że stanowili mniej niż 1% ludności regionu, mieli ogromny wpływ na rozwój oświaty, gospodarki, ochrony zdrowia i życia duchowego, a po wojnie spotkał ich bardzo trudny los.
0: Przesądził o tym dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 6 września 1944 roku, odbierający im własność ziemską i czyniący z nich wrogów klasowych.
1: Wystawa poprzez pamiątki, zdjęcia i dokumenty pokazuje przerwany świat ziemiaństwa i to, jak wiele te rodziny wniosły w rozwój regionu. Dlatego Drozdowo i ród lutosławskich są tak ważnym punktem odniesienia dla Łomży i okolic.
2: SK Łomża News.
0: Postać, o której dzisiaj rozmowa, kojarzy się z chrypką, śmiechem i wielkim kapeluszem, a jednocześnie z Łomżą, Narwią i ulicą Długą. Hanka Bielicka. Albo mówiąc dokładniej, Anna Weronika Bielicka.
1: I od razu warto podkreślić, dla całej Polski Hanka, dla Łomży po prostu nasza Hanka. Choć urodziła się 9 listopada 1915 roku w Kononowcach koło Połtawy, czyli na terenie dzisiejszej Ukrainy, to już jako kilkuletnie dziecko trafiła do Łomży.
0: Czyli ta więź z miastem nie jest tylko ładnym hasłem, ale czymś bardzo konkretnym. Dzieciństwo, szkoła, pierwsze przyjaźnie.
1: Dokładnie. Gdy miała około 3 lat, jej rodzina przeniosła się do Grodu nad Narwią. Całe dzieciństwo i lata gimnazjalne spędziła właśnie tutaj. Na ulicy Długiej stał dom jej babci, Czerwonkowej. To był taki rodzinny punkt odniesienia, miejsce, do którego się wracało, nawet jeśli później życie rzucało ją po różnych scenach Polski.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: I od razu można sobie wyobrazić tę małą dziewczynkę biegnącą ulicą Długą. Jeszcze bez kapelusza z ogromnym rondem, ale już z charakterem.
1: Bez kapelusza, ale z temperamentem na pewno. Uczyła się w żeńskim gimnazjum, które mieściło się w budynku dzisiejszego 2 Liceum Ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej przy Placu Kościuszki. Ten sam gmach, te same korytarze, tylko inne czasy.
0: To ciekawe, że dzisiejsi uczniowie chodzą po tych samych schodach, po których chodziła przyszła gwiazda estrady.
1: I to nie byle jaka gwiazda. Po maturze Hanka wyjechała do Warszawy. Ukończyła romanistykę i Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. To była bardzo solidna, klasyczna szkoła aktorska. Jej pedagogiem był m.in. Aleksander Zelwerowicz, legenda polskiego teatru.
0: No i tu zaczyna się wątek, który trochę kłóci się z jej późniejszym wizerunkiem, bo ona marzyła o rolach dramatycznych, prawda?
1: Tak, w młodości widziała siebie raczej w wielkich, poważnych rolach. ale Zelwerowicz od początku powtarzał, że jej żywiołem jest komedia. Jest taka anegdota. Hanka recytuje na scenie tragiczny monolog, cała przejęta, a on nagle przerywa i krzyczy, że trzeba zabrać tego krokodyla, bo umrze ze śmiechu. To był moment, w którym ktoś z zewnątrz zobaczył w niej ogromny potencjał komediowy.
0: Czyli dramat dramatem, ale publiczność i mistrz widzieli w niej kogoś, kto rozbraja śmiechem.
1: I tak właśnie się stało. Choć trzeba pamiętać, że jej start zawodowy brutalnie przecięła historia. Tuż przed wybuchem II wojny światowej miała wyjechać na stypendium do Paryża. Zamiast tego, za namową ojca, 28 sierpnia 1939 roku pojechała do Wilna, żeby zadebiutować w teatrze na Pohulance, w sztuce Obrona Ksantypy.
0: I tego debiutu ostatecznie nie zagrała.
1: Nie zdążyła. Wybuch wojny zmienił wszystko. W Wilnie teatr na chwilę zamilkł, a w Łomży spadły pierwsze bomby. Jedna z nich trafiła w rodzinną kamienicę Bielickich. Dom spłonął, a najbliższe jej osoby zostały wywiezione do Kazachstanu. To był dla niej ogromny cios. Utrata domu, poczucia bezpieczeństwa, rodzinnego miasta w takim sensie, jaki znała z dzieciństwa.
0: I to jest ten mniej znany fragment jej biografii, bo zwykle pamięta się śmiech, a nie to, że za tym śmiechem stało doświadczenie wojny i utraty.
1: Właśnie. W czasie okupacji, kiedy teatr w Wilnie wznowił działalność, Hanka zaczęła grać w komediach i farsach. To był sposób na przetrwanie, ale też na to, by dać ludziom chwilę oddechu. Po wojnie związała się z teatrem dramatycznym w Białymstoku, potem z teatrem kameralnym w Łodzi, teatrem współczesnym w Warszawie, a w końcu z Państwowym Teatrem Syrena w Warszawie.
0: I to właśnie Syrena stała się jej teatralnym domem na długie lata.
1: Ponad 40 lat. To tam rozwinęła się w pełni jako aktorka komediowa. Ale jej prawdziwym królestwem była estrada i radio. Podwieczorek przy mikrofonie. Audycja, która przez ćwierć wieku towarzyszyła słuchaczom, uczyniła z niej ikonę.
0: No i Dziunia Pietrusińska. Postać, którą wielu kojarzy, nawet jeśli nie zawsze pamięta nazwiska autora.
1: Dziunię stworzył dla niej Bogdan Brzeziński. To była paniusia miejsko-wiejska, jak sama Hanka mówiła, z mocno pomieszanym poczuciem własnych korzeni. Dziunia komentowała codzienność Polaków, ich małe radości, absurdy, przywary. Robiła to językiem lekkim, ale bardzo celnym. Przez 25 lat Hanka wygłaszała te monologi z takim temperamentem, że ludzie czekali na nie jak na spotkanie z kimś bliskim.
0: I do tego ten głos. Najpiękniejsza chrypka świata.
1: Tak ją nazywano. Ta chrypka sprawiała, że była natychmiast rozpoznawalna. Nawet jeśli ktoś nie widział jej twarzy, po kilku słowach wiedział, że to ona. Ten wizerunek był tak silny, że nawet ponad 20 ról filmowych i telewizyjnych nie zdołało go przysłonić.
0: Wymieńmy chociaż kilka tytułów, bo to też kawał historii polskiego kina i telewizji.
1: Zagrała m.in. w Zakazanych piosenkach, Celulozie, Kafe pod Minogą, Małżeństwie z rozsądku. Pojawiała się w serialach Wojna domowa, Palce lizać, Badziewiakowie. No i oczywiście słynna Ciotunia w Panu Wołodyjowskim z 1969 roku.
0: Ta ciotunia, która wchodzi w kadr i od razu wiadomo, że będzie się działo.
1: To była rola epizodyczna, ale zapadająca w pamięć. Zresztą Hanka miała tę umiejętność. Nawet jeśli pojawiała się na chwilę, zostawiała po sobie ślad.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Zostawmy na moment scenę i kamerę, a przejdźmy do tego, jaka była prywatnie. Bo o Hance Bielickiej mówi się szyk, klasa, humor. Ale za tym kryje się konkretna osoba z przyzwyczajeniami, słabościami, marzeniami.
1: Prywatnie była bardzo ciepła, serdeczna, a przy tym wymagająca wobec siebie. W szarej rzeczywistości świadomie wybierała kolor, śmiech i elegancję, żeby ludzie choć na chwilę zapomnieli o kłopotach. To nie był tylko sceniczny wizerunek, ale życiowa postawa.
0: I ten słynny kapelusz z ogromnym rondem, recepta na młodość, kolekcja kapeluszy i poczucie humoru.
1: Kapelusz był jej znakiem rozpoznawczym. Żartowała, że ma mniej lat niż kapeluszy, bo lata lecą, a kapelusze wychodzą z mody. I że kapelusze nie przysparzają zmarszczek. Tak oswajała temat wieku i przemijania.
0: Do tego gwara warszawska i dystans do polityki.
1: Na estradzie sięgała po przedwojenny styl mówienia, składając hołd dawnej Warszawie. Preferowała żart obyczajowy. Interesowało ją, jak ludzie żyją, kłócą się, kochają, kombinują, ale trzymała się z daleka od bieżących sporów politycznych.
0: A jednocześnie miała bardzo miękkie serce, szczególnie dla dzieci i zwierząt.
1: Pomagała dzieciom z domu dziecka w Łomży. Wspierała schroniska, zwłaszcza dla psów. Jej gospodyni, Joanna Manianin, wspominała, że codziennie na podwórko dla gołębi wynoszone było 1,5 litra pszenicy i drobno pokrojony bochenek chleba.
0: Wielka aktorka, scena, światła, a potem zwykłe podwórko, miska z ziarnem i gołębie.
1: I równocześnie słynęła z rozrzutności i dbałości o wygląd. Zawsze perfekcyjnie uczesana, ubrana, miała swojego fryzjera, kosmetyczkę, modystkę, gorseciarkę, projektantkę. Buty szyła wyłącznie na miarę.
0: Cała osobna orkiestra ludzi od wizerunku.
1: Traktowała ich z ogromnym szacunkiem, jak współtwórców jej scenicznego świata. Dla niej liczyła się godność człowieka, niezależnie od tego, czy był dyrektorem teatru, czy krawcową.
0: No i zakupy. Tu też nie znała umiaru.
1: Po jednym z powrotów do Polski zrobiła na lotnisku tak duże zakupy, że powstał ogromny nadbagaż. Kiedy okazało się, że nie ma już pieniędzy, pasażerowie lotu wzięli po jednym jej bagażu i dzięki temu weszła na pokład bez dodatkowych opłat.
0: To pokazuje, jaką miała charyzmę. Ludzie po prostu chcieli jej pomóc.
1: I czuli, że to jest ktoś bliski. Ona bardzo ceniła publiczność. Powtarzała, że bez widzów i słuchaczy nie istnieje. Ten szacunek był obustronny.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów radia SK Łomża.
0: Wróćmy do jej niespełnionych marzeń. Na drzwiach mieszkania miała tabliczkę Hanka Bilicka, artystka dramatu.
1: Całe życie marzyła o wielkich rolach dramatycznych, a przylgniała do niej łatka aktorki komediowej i kabaretowej. Tabliczka była żartem, ale i cichym przypomnieniem o innych ambicjach.
0: Z jednej strony śmiech, z drugiej świadomość, że pewne drzwi się nie otworzyły. A jak wyglądało jej życie osobiste?
1: Mając 25 lat, wyszła za mąż za Jerzego Duszyńskiego, bardzo popularnego aktora. To było małżeństwo dwóch silnych, ambitnych osobowości. Bezdzietne i zakończone rozwodem.
0: I stąd jej słynne zdanie, że życie romantyczne miała pod zdechłym Azorkiem.
1: To bardzo w jej stylu. Gorzką prawdę ubrać w zabawne, trochę absurdalne sformułowanie i obrócić wszystko w żart.
0: Był jeszcze wątek wieku, który też zamieniła w anegdotę.
1: Po wojnie, gdy dokumenty zniknęły, odmłodziła się o 10 lat. Przez pewien czas oficjalnie była młodsza, a gdy zbliżała się emerytura, trzeba było to uporządkować. Po latach opowiadała o tym z humorem.
0: Ale jedno było niezmienne – przywiązanie do Łomży. To tutaj świętowała 60-lecie pracy artystycznej i wracała do swojej dawnej szkoły.
1: I choć była mistrzynią żartu, w życiu kierowała się prostym, ale wymagającym kodeksem. Szacunek, uczciwość i odpowiedzialność za słowo.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: Przejdźmy do ostatnich lat jej życia. Bo nawet wtedy, gdy zdrowie już nie było idealne, nie traciła poczucia humoru.
1: 1 marca 2006 roku, mając 91 lat, była gościem programu telewizyjnego Szymon Majewski Show. Zażartowała wtedy, że audycja powinna mieć tytuł Bawcie się dzieci, nim babcia odleci. To zdanie, wypowiedziane z jej charakterystycznym uśmiechem, dziś brzmi jak pożegnanie.
0: 8 dni później przeszła operację tętniaka aorty w warszawskim szpitalu przy ulicy Banacha.
1: Zmarła 9 marca 2006 roku. Odeszła artystka, ale został ogromny dorobek i bardzo żywa pamięć. Szczególnie w Łomży.
0: I tu zaczyna się opowieść o tym, jak miasto postanowiło tę pamięć pielęgnować.
1: Zacznijmy od saloniku Hanki Bielickiej. Mieści się on w centrum katolickim przy ulicy Zawadzkiej w Łomży. Uroczyste otwarcie odbyło się 8 czerwca 2005 roku. Jeszcze za jej życia, z jej udziałem.
0: Co można tam zobaczyć?
1: Kostiumy i kapelusze, portrety, karykatury, osobiste przedmioty. To nie jest tylko wystawa rzeczy, ale opowieść o stylu życia, o scenicznej osobowości. Po jej śmierci salonik stał się nieformalną izbą pamięci. Miejscem, gdzie można poczuć, że Hanka jest wciąż obecna. W tkaninach, w kształtach kapeluszy, w rysach twarzy utrwalonych na obrazach.
0: To też ważny punkt na mapie miasta, bo pokazuje, że Łomża nie tylko wspomina, ale realnie przechowuje jej dziedzictwo.
1: Kolejnym elementem jest konkurs krasomówczy imienia Hanki Bielickiej – Radość spod kapelusza. Organizowany od 2007 roku, co roku gromadzi osoby, które chcą pięknie mówić po polsku.
0: Czyli nie chodzi tylko o to, żeby opowiadać o Hance, ale żeby kontynuować to, co było dla niej ważne – miłość do języka.
1: Dokładnie. Celem konkursu jest szerzenie zamiłowania do języka ojczystego i dbałość o czystość mowy polskiej. Uczestnicy przygotowują wystąpienia, w których liczy się nie tylko treść, ale też sposób mówienia, dykcja, intonacja, poczucie humoru. W 2022 roku konkurs odbył się 28 maja. To pokazuje, że tradycja trwa i rozwija się.
0: Można powiedzieć, że z każdego takiego wystąpienia trochę wystaje rondo jej kapelusza.
1: Ładny obraz i bardzo trafny.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Władze miasta również postanowiły uhonorować Hankę w przestrzeni publicznej. Jednym z najbardziej charakterystycznych miejsc jest rondo przy Teatrze Lalki i Aktora, które nosi jej imię.
1: Co więcej, rondo zaprojektowano w kształcie kwiecistego kapelusza. To bardzo czytelne nawiązanie do jej scenicznego znaku rozpoznawczego. Kierowcy przejeżdżają przez rondo, a z góry wygląda to tak, jakby miasto miało na głowie wielki, kolorowy kapelusz Hanki.
0: Ale chyba najbardziej rozpoznawalnym symbolem jest pomnik – ławeczka Hanki Bilickiej.
1: Ławeczka to pomnik ławeczka, na której siedzi Hanka w swoim wielkim kapeluszu. Rzeźba została odlana w brązie, a jej autorem jest rzeźbiarz Michał Selerowski. Na oparciu ławki widnieje podpis Hanny Bielickiej.
0: Uroczyste odsłonięcie odbyło się 11 listopada 2007 roku.
1: Pomnik powstał dzięki fundatorom – Romanowi Englerowi, Janowi Kurpiewskiemu i Markowi Mackiewiczowi. Całość objęta była honorowym patronatem ówczesnego prezydenta miasta Jerzego Brzezińskiego. To pokazuje, że była to inicjatywa zarówno społeczna, jak i oficjalna.
0: Przez wiele lat ławeczka stała przy ulicy Farnej, u zbiegu ulic Dwornej i Starego Rynku.
1: Tak, to była jej pierwsza lokalizacja. Ludzie chętnie siadali obok rzeźby, robili zdjęcia. Traktowali to miejsce jak mały rytuał – usiąść obok Hanki. Może coś jej w myślach opowiedzieć.
0: A potem przyszedł czas na zmiany w przestrzeni miejskiej.
1: 12 czerwca 2023 roku ławeczka została przeniesiona na zrewitalizowany Stary Rynek. Pracownicy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łomży przetransportowali ją i ustawili w nowym miejscu.
0: Teraz, gdy ktoś siada obok Hanki, w tle ma fontannę, ratusz i halę kultury.
1: Ta nowa lokalizacja została pomyślana tak, aby tworzyć atrakcyjne tło do pamiątkowych zdjęć. Z jednej strony Hanka, z drugiej charakterystyczne budynki miasta. To połączenie historii, kultury i współczesnej przestrzeni miejskiej.
0: I znów, to nie jest tylko pomnik. To miejsce spotkań, punkt orientacyjny, element codziennego życia.
1: Warto dodać, że ławeczka upamiętnia fakt, iż Hanka niemal całe dzieciństwo i młodość w okresie II Rzeczypospolitej spędziła właśnie w Łomży. To nie jest więc przypadkowa rzeźba w przypadkowym mieście. To powrót do korzeni.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża. SK Łomża.
0: Jeśli spojrzeć na całą tę opowieść, od Kononowiec koło Połtawy, przez ulicę Długą, warszawskie sceny, aż po ławeczkę na Starym Rynku, widać bardzo spójną historię.
1: Historię kobiety, która przeszła przez wojnę, utratę domu, niespełnione marzenia o dramacie, a mimo to wybrała śmiech jako swój główny język i nigdy nie żartowała z godności drugiego człowieka.
0: I która, będąc gwiazdą ogólnopolską, nigdy nie zapomniała o Łomży. Wracała tu, świętowała jubileusze, wspierała lokalne inicjatywy, odwiedzała swoją dawną szkołę.
1: Dzisiaj jej obecność jest w nazwie ronda, w auli drugiego liceum, w saloniku przy ulicy Zawadzkiej, w konkursie Radość spod kapelusza, w ławeczce na Starym Rynku i w tym, jak mówi się o niej z czułością, jak o kimś swoim.
0: I może jeszcze w tym, że gdy ktoś w Łomży zakłada kapelusz z dużym rondem, od razu pojawia się skojarzenie.
1: Ten kapelusz stał się symbolem radości, dystansu do siebie i odwagi, żeby być sobą, nawet jeśli to oznacza bycie trochę za głośnym w szarej rzeczywistości.
0: W tym sensie Hanka Bielicka to nie tylko postać z podręczników historii teatru, ale bardzo współczesna inspiracja.
1: Inspiracja, żeby dbać o język, kulturę i relacje, pamiętać o swoich korzeniach i mimo trudnych doświadczeń nie tracić poczucia humoru.
2: SK Łomża News.
0: Łomża często pojawia się w rozmowach jako miasto spokojne, ale wciąż trochę nieodkryte. Idealne na weekend, w którym można i niespiesznie pozwiedzać i skoczyć nad rzekę czy do letnich atrakcji. To bardziej miasteczko na szybki wypad, czy już pełnoprawne city break na cały weekend?
1: To bardzo dobry przykład miasta na spokojny city break. Leży nad Narwią, ma średniowieczne korzenie, restauracje, muzea i trasy spacerowe, ale nie przytłacza skalą. Po kilku godzinach czuć wyraźne zwolnienie tempa.
0: Czyli nie ma presji, że trzeba w jeden dzień zobaczyć 10 atrakcji, bo inaczej wyjazd się nie liczy.
1: Właśnie odwrotnie. Jednego dnia można przejść centrum i najważniejsze miejsca, a drugiego zejść nad wodę, na bulwary i ścieżki w Dolinie Narwi. To miasto działa spokojem, a nie hałasem.
0: Zatrzymajmy się przy tym położeniu. Skarpa, Dolina Rzeki brzmi jak naturalny punkt widokowy w pakiecie.
1: Łomża leży na skarpie Doliny Narwi, więc ma naturalne tarasy widokowe i szybki dostęp do nadrzecznych tras. W górnej części czuć historię. Im bliżej rzeki, tym więcej przestrzeni i ciszy.
0: Ktoś przyjeżdża na weekend i zastanawia się, od czego zacząć. Jaki jest najbardziej naturalny punkt startu?
1: Najwygodniej zacząć od Starego Miasta i Starego Rynku. Ratusz pomaga złapać kierunek, a na placu warto zwrócić uwagę na fontannę i makietę pokazującą historyczny wygląd rynku, bo uruchamia wyobraźnię.
0: Czyli można stanąć przy makiecie, popatrzeć na współczesny rynek i spróbować w głowie nałożyć jedno na drugie?
1: Tak, a po krótkim spacerze od rynku pojawia się katedra. Jej bryła robi wrażenie, a wnętrze sprzyja chwili ciszy, nawet jeśli ktoś na co dzień nie zwiedza świątyń.
0: Co dalej po katedrze, żeby nie skończyć tylko na oglądaniu fasad?
1: Dobrym krokiem jest Dom Pastora i Muzeum Północno-Mazowieckie, które pozwalają zrozumieć region i jego kulturę, zobaczyć przedmioty z codzienności mieszkańców.
0: A kiedy już się wyjdzie z muzeum, co dalej, żeby poczuć miasto bardziej współcześnie?
1: Warto zrobić spokojny spacer ulicami z muralami i detalami. Po drodze trafić na ławkę Hanki Bielickiej. To sympatyczny przystanek, który pozwala usiąść, złapać oddech i poczuć miasto mniej turystycznie. W Łomży naprawdę nie trzeba się spieszyć, żeby coś zdążyć.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro mowa o spokojnym tempie, to trzeba w końcu zejść nad wodę. Bulwary nad Narwią pojawiają się w każdej opowieści o Łomży. Co jest w nich takiego, że tyle osób je chwali?
1: Bulwary najszybciej zmieniają nastrój. Z centrum dochodzi się tam w krótkim czasie, a po drodze czuć, jak krajobraz i dźwięki łagodnieją. Nad rzeką robi się ciszej, jest więcej zieleni i zaczyna się odpoczynek, który nie wymaga żadnej specjalnej aktywności. Wystarczy iść powoli, zatrzymywać się i patrzeć na wodę, ptaki oraz szeroką dolinę.
0: To brzmi jak idealne miejsce na wieczór, kiedy dzień w mieście już trochę zmęczył. I to jest ten moment, kiedy część osób mówi: dobrze, ale ja chcę jeszcze dalej, jeszcze więcej natury. Co wtedy?
1: Wtedy bulwary stają się bramą do Doliny Narwi. Łomża przestaje być tylko miastem do zwiedzania, a staje się punktem wyjścia do krajobrazu. Kolejny krok to Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi. Dla tych, którzy szukają bardziej naturalnych widoków, tras przyrodniczych i przestrzeni, w której przyroda gra pierwsze skrzypce.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Czyli nie trzeba od razu planować wielogodzinnej wyprawy z mapą i plecakiem?
1: Nie trzeba. Najlepiej sprawdzają się krótsze ścieżki i spokojne trasy, które dają maksymalny efekt bez presji dystansu. Największe wrażenie robi skala Dowiny, szerokość pejzażu i to poczucie, że miasto jest blisko, a jednak jakby zniknęło.
0: Zastanawiam się, jak w tym wszystkim odnajdują się rodziny z dziećmi. Czy takie spokojne miasto nie znudzi najmłodszych?
1: Łomża jest przyjazna rodzinom właśnie dlatego, że większość atrakcji ma spokojny charakter, a przemieszczanie się nie jest męczące. Rodzinny dzień dobrze układa się z krótszych odcinków. Trochę spaceru, trochę odpoczynku i jedna bardziej angażująca atrakcja. Centrum jest kompaktowe, a bulwary dają przestrzeń, w której dzieci mogą się wybiegać bez nadmiaru bodźców.
0: Czyli nie ma konieczności, żeby co godzinę wymyślać nową, spektakularną rozrywkę?
1: Nie ma. Dobrym planem na każdą pogodę jest park wodny, szczególnie gdy aura nie sprzyja dłuższym spacerom. Gdy pogoda dopisuje, świetnie sprawdzają się parki miejskie, bulwary nad Narwią i krótkie wizyty w muzeum. Najlepiej w wariancie mieszanym. Pół dnia w mieście, pół dnia nad wodą. W Łomży to działa, bo przejścia są krótkie, a atrakcje nie wymagają skomplikowanej logistyki.
0: Kiedy słucha się tej opowieści, pojawia się obraz miasta, które nie próbuje nikogo przytłoczyć, tylko zaprasza, żeby zwolnić i inaczej spojrzeć na wyjazd.
1: To jest najważniejsza cecha Łomży. To miasto dla osób, które chcą prostych przyjemności. Spaceru w dobrym świetle, chwili ciszy w świątyni, widoku na dolinę rzeki i odkrywania miejsc bez presji. Czuć tu wątki mazowieckie, bliskość podlaskiej natury i normalny rytm życia, który nie udaje wielkiej sceny turystycznej. Dlatego weekend w Łomży często zostaje w pamięci dłużej niż wynikałoby z samej listy atrakcji.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
0: Skoro w poprzedniej części mówiliśmy o spokojnym city breaku w Łomży, to teraz sprawdźmy, gdzie w mieście i nad Narwią najlepiej spędzić wolny dzień z rodziną albo znajomymi.
1: To taki letni kombinat dobrej zabawy. Park działa w weekendy, nastawia się na ruch, śmiech i integrację, a atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych jest tyle, że cała rodzina bawi się razem.
0: Co tam konkretnie czeka, bo hasło park zabaw może znaczyć wszystko, od jednej huśtawki po mały lunapark.
1: Jest zdecydowanie bliżej do małego polu na parku. Są duże, dmuchane zjeżdżalnie i tory przeszkód, na których dzieci mogą się wspinać, zjeżdżać, przeskakiwać i wyładować energię ku radości rodziców.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
0: A coś bardziej nietypowego, co od razu zapada w pamięć?
1: Snowtubing, czyli zjazdy na pontonach po specjalnym torze. To letnia wersja zimowego szaleństwa. Wsiadasz do pontonu, łapiesz uchwyty i jedziesz w dół. Dzieci piszczą z radości. Dorośli też chętnie próbują.
0: A dla tych, którzy lubią wyzwania i chcą sprawdzić równowagę?
1: Jest mini park linowy. Bezpieczna trasa z przeszkodami wymagającymi koncentracji. Dzieci uczą się odwagi. Dorośli mogą im towarzyszyć albo przejść trasę razem.
0: A jeśli ktoś woli spokojniejszą zabawę, przy której można porozmawiać?
1: Jest tor do kręgli w plenerze i mini boisko do unihokeja. Można rozegrać rodzinny turniej albo spróbować dynamicznej gry zespołowej, która uczy współpracy i daje sporo śmiechu.
0: A dla fanów piłki, którzy nie marzą o sprintach?
1: Są stoły do subsokeru, czyli piłki nożnej na siedząco. Dwie osoby siadają naprzeciwko siebie, nogi pod stołem, piłka w ruchu i zaczyna się mecz. Dobra zabawa dla dzieci i dorosłych.
0: A co z najmłodszymi, którzy jeszcze nie poradzą sobie z unihokejem czy subsokerem?
1: Dla nich są młyńskie koła, coś w rodzaju kołowrotka dla dzieci oraz trampoliny, które przyciągają maluchy i starsze dzieci. Te proste atrakcje, ale dają mnóstwo radości i ruchu.
0: A coś spokojniejszego, na przykład dla dziadków z wnukami?
1: Jest strefa odpoczynku z miejscami do siedzenia i wielkoformatowe szachy. Można usiąść w cieniu, porozmawiać i rozegrać partię, wciągając dzieci w naukę gry.
0: Brakuje tylko czegoś dla fanów lekkiej adrenaliny.
1: Wkrótce pojawi się tyrolka, czyli zjazd na linie. Daje poczucie lotu, dzieci to uwielbiają, a jednocześnie jest to atrakcja bezpieczna.
0: Tyrolka, trampoliny, dmuchańce, szachy, unihokej, subsoker. Brzmi jak plan na cały dzień. A do tego na terenie parku są jeszcze gokarty.
1: Działa wypożyczalnia gokartów jednoosobowych i dwuosobowych. Można jeździć alejkami parku Jana Pawła II, poczuć się jak kierowca i połączyć ruch z zabawą.
0: I nowość, która przyciągnie najmłodszych fanów motoryzacji – autka elektryczne.
1: To tegoroczna atrakcja dla dzieci mniej więcej od 3 do około 8 roku życia, z limitem wagi do około 30 kg. Najmłodsze jeżdżą dzięki pilotowi w ręku rodzica. Starsze prowadzą samodzielnie, ale cały czas pod nadzorem dorosłych.
0: Czyli mały kierowca za kierownicą, a dorosły z pilotem w ręku. Bezpieczna wersja marzenia o własnym samochodzie.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
0: Skoro już jesteśmy przy emocjach, to letni park zabaw ma jeszcze jedną opcję – urodziny w plenerze.
1: To praktyczne rozwiązanie. Dwugodzinny pakiet urodzinowy. Dzieci korzystają z atrakcji parku i świętują. W cenie są stoliki i krzesła, a szczegóły przyjęcia ustala się w recepcji parku wodnego.
0: Czyli zamiast organizować wszystko w domu, można przenieść świętowanie na świeże powietrze, a dzieci mają dostęp do całej infrastruktury.
1: Tak, to odciąża rodziców, a 2 godziny wystarczą, żeby się wyszaleć, zjeść tort i zrobić zdjęcia.
0: Zostaje kwestia godzin otwarcia, ważna przy planowaniu weekendu.
1: Letni park zabaw działa w weekendy. W piątek od godziny 15 do 20, w sobotę i niedzielę od godziny 9 do 20.
0: To teraz przenosimy się nad Narew. Port Łomża i tereny sportowo-rekreacyjne to zupełnie inny, ale równie ciekawy klimat.
1: Port Łomża przy ulicy Żydowskiej 10 łączy przystań jachtową, bazę turystyki wodnej i rekreację. Od 1 maja 2026 roku kapitanat działa codziennie – od godziny 9 do 21.
0: A co z wypożyczalnią sprzętu, gdy ktoś myśli o kajaku albo rowerze wodnym?
1: Wypożyczalnia sprzętu wodnego i gokartów jest czynna codziennie od godziny 10 do 20. Są kajaki, rowery wodne, łódki elektryczne, deski SUP, gokarty jednoosobowe i dwuosobowe oraz autka elektryczne.
0: I jest jeszcze nowość – strefa zabaw nad Narwią.
1: To strefa z dmuchanymi zjeżdżaniami dla dzieci, czynna codziennie od godziny 10 do 20, startuje 5 maja 2026 roku.
0: Czyli letni park zabaw przy ulicy Wyszyńskiego i strefa zabaw nad Narwią tworzą letni duet – miejski i nadwodny.
1: Dokładnie, bo nad Narwią jest przystań jachtowa, wypożyczalnie sprzętu wodnego, gokartów i leżaków, strefa zabaw z dmuchańcami, miejsca do cumowania łodzi, siłownia zewnętrzna, ścieżki rowerowe i spacerowe, pole namiotowe z zapleczem sanitarnym oraz miejsce do grillowania.
2: Słuchasz lokalnego magazynu reporterów Radia SK Łomża. Morza.
0: To brzmi jak małe miasteczko rekreacyjne nad wodą, a do tego dochodzi jeszcze bardzo ciekawe położenie samego portu na mapie Narwi.
1: Port z przystanią jachtową znajduje się na 220 km Narwi. To ważna informacja dla wodniaków, którzy planują trasy. Od Łomży do miejscowości Nowogród jest niespełna 20 km. Tam do Narwi wpada Pisa, która swoim około 80-kilometrowym odcinkiem łączy ten region z wielkimi jeziorami mazurskimi. Z kolei od portu Łomża do ujścia Biebrzy do Narwi w okolicach miejscowości Wizna jest około 48 km.
0: Czyli port Łomża leży w miejscu, które może stać się bazą wypadową na dłuższe wyprawy wodne, na przykład w stronę Mazur albo w stronę Biebrzy.
1: Tak, to położenie ma duży potencjał. Może stać się bazą do planowania i realizacji wypraw na szlaki wodne, które w Polsce są na nowo odkrywane. Łomża ma atrakcyjną historię i urokliwe położenie nad Doliną Narwi. To sprzyja rozwojowi turystyki wodnej, zarówno kajakarskiej, jak i motorowodniackiej.
0: W Europie coraz popularniejsza jest turystyka barkami, gdzie nie trzeba mieć specjalnych uprawnień, żeby prowadzić jednostkę. To trochę inny sposób podróżowania, powoli, z możliwością zatrzymania się w ciekawych miejscach.
1: Taki sposób zwiedzania kraju staje się też coraz bardziej widoczny w Polsce. Dla niektórych to forma urlopu, dla innych wręcz styl życia. Port Łomża jest przygotowany na przyjęcie większych jednostek. Może przyjąć jednocześnie nawet dwie jednostki pływające o długości do 24 metrów. Basen jachtowy ma miejsce na około 20 jednostek o długości do 10 metrów.
0: Czyli od małego kajaka po sporą barkę. Każdy znajdzie tam miejsce. A co z zapleczem? Bo wodniacy zwykle pytają o bardzo konkretne rzeczy. Prąd, wodę, prysznic.
1: W marinie turyści wodniacy mają dostęp do pełnej infrastruktury. Jest bezpieczna przystań, są sanitariaty i natryski. Można zatankować wodę, uzupełnić paliwo, doładować akumulatory, a także wykonać drobne naprawy. To sprawia, że port Łomża jest nie tylko punktem na mapie, ale realnym zapleczem dla dłuższych rejsów.
0: Do tego dochodzi jeszcze bliskość miasta. Port leży niedaleko Starego Miasta, muzeów, punktów gastronomicznych i sklepów.

0: turystów rowerowych i zmotoryzowanych, którzy zatrzymują się nad Narwią na odpoczynek. Można połączyć przejażdżkę rowerową ze spływem kajakowym albo krótkim rejsem łódką elektryczną.
1: A dla tych, którzy lubią obserwować przyrodę, Dolina Narwi to prawdziwy skarb.
0: Cierpliwi i wnikliwi obserwatorzy mogą tam podglądać życie ptactwa wodnego i łąkowego. Rzeka Narew i jej dopływy przyciągają też wytrawnych wędkarzy. W tych wodach można złowić dorodne okazy szczupaka, suma, dzikiego karpia, okazałego leszcza oraz wiele innych gatunków ryb śródlądowych. Port daje wędkarzom schronienie, a ich łodziom zapewnia bezpieczne miejsce do cumowania.
1: Czyli w jednym miejscu spotykają się kajakarze, żeglarze, motorowodniacy, wędkarze, rowerzyści, rodziny z dziećmi i osoby, które po prostu chcą poleżeć na leżaku nad rzeką.
0: Tak, to duża zaleta portu Łomża i terenów nad Narwią. Można tam spędzić aktywny dzień na wodzie, można zorganizować rodzinny piknik z grillem, można też po prostu przejść się ścieżką spacerową i obserwować rzekę. W połączeniu z letnim parkiem zabaw przy ulicy Wyszyńskiego tworzy się w Łomży i okolicy spójna oferta na letni wypoczynek.
2: SK Łomża News.
1: Ta konstrukcja przy ulicy generała Władysława Sikorskiego od lat przyciąga wzrok i wyobraźnię. Dziś, sprawdzimy, stała się symbolem Łomży, co kryje jej historia i architektura oraz czy ma szansę na drugie życie jako nowa atrakcja miasta.
0: Jej siła tkwi w sylwetce. Nie stoi w ścisłym centrum, ale co chwilę wychyla się ponad zabudowę i nad Dolinę Narwi, tworząc pionowy znak w krajobrazie. Dla wielu to pierwszy obiekt kojarzony z Łomżą, obok katedry i starówki.
1: Kiedy powstała i po co?
0: Ukończono ją w połowie XX wieku, w 1954 roku, gdy miasto szybko się rozbudowywało. Potrzebny był stabilny system zaopatrzenia w wodę, a wieża działała jak bufor ciśnienia, magazynując wodę w zbiorniku w Głowicy.
1: Jak ta konstrukcja wygląda z bliska?
0: Ma około 35 metrów wysokości. Opiera się na 8 żelbetowych słupach, które dźwigają stalowy zbiornik o pojemności 300 metrów sześciennych. Pomiędzy słupami biegną otwarte schody, a pod Głowicą powstaje prawie katedralna przestrzeń techniczna.
1: Tylko że dziś wieża już nie pompuje wody. Co się stało z jej pierwotną funkcją?
0: Przełom nastąpił w 1992 roku, gdy uruchomiono nowoczesne ujęcie wody w Podgórzu. Nowy system przejął jej rolę. Wieża stała się zbędna i od tamtej pory stoi pusta. Choć od 1997 do 2008 roku służyła jeszcze jako obiekt nadawczy z antenami radiowymi.
1: Skoro anteny dało się tam zamontować, to czemu nie udało się zrealizować ambitnych wizji?
0: Pomysłów było mnóstwo. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium, punkt widokowy z kawiarnią. Wieża wracała w miejskich dokumentach jak bumerang, ale brakowało decyzji, pieniędzy i konsekwencji. Więc wciąż stoi, a lista niespełnionych obietnic rośnie.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża.
1: A jak wygląda jej stan dzisiaj, jeśli ktoś podejdzie bliżej?
0: To obiekt zdegradowany, wymagający poważnych inwestycji. Teren jest ogrodzony, ale nieszczelny. Ludzie podchodzą mimo braku oficjalnego udostępnienia. Schody nie mają barierek. Widać odspojenia betonu, korozję stali. Każda zima zmniejsza margines na spokojną rewitalizację.
1: A jednak ludzie mówią o niej z sentymentem. Skąd ta więź z obiektem, który formalnie nie jest atrakcją?
0: Wieża wrosła w mentalny obraz miasta. Widać ją z wielu miejsc, niczym Pałac Kultury w Warszawie. Dla przyjezdnych to sygnał, że Łomża ma swoje dominanty. Dla mieszkańców element codzienności, który uświadamiają sobie dopiero, gdy staną pod nią i spojrzą w górę.
1: Z jednej strony ikona, z drugiej symbol niewykorzystanej szansy.
0: Dumę budzi skala i wyrazistość konstrukcji. Zawód, że od ponad 3 dekad stoi niewykorzystana. Kiedyś symbol odbudowy i modernizacji, dziś ilustracja lokalnej niemocy i pytania, jak miasto radzi sobie z dziedzictwem i potencjałem turystycznym.
1: To przejdźmy do marzeń osadzonych w realiach. Co można by tam zrobić?
0: Najczęściej wraca pomysł punktu widokowego z panoramą Łomży i Doliny Narwi oraz kawiarni z częścią edukacyjną o historii wodociągów, urbanistyce i architekturze przemysłowej. Wieża mogłaby uzupełnić starówkę, katedrę, dom pastora i nadrzeczne tereny, a nawet wejść w skład szlaku wież ciśnień w Polsce.
1: A zanim pojawią się windy i kawiarnie, da się ją wykorzystać prościej?
0: Tak, jako tło wydarzeń kulturalnych, plenerowych wystaw, mappingów świetlnych, festynów, projektów artystycznych. Bez adaptacji wnętrza, ale z budowaniem pozytywnych skojarzeń i pokazaniem, że wieża wciąż żyje w świadomości mieszkańców.
2: To jest magazyn lokalny radia SK Łomża. SK Łomża.
1: Jak to wygląda praktycznie? Ktoś przyjeżdża, widzi wieżę i chce ją obejrzeć. Co może?
0: Na razie to nie jest oficjalnie udostępniona atrakcja. Teren jest ogrodzony, wejście na schody wykluczone ze względów bezpieczeństwa. Można ją oglądać tylko z zewnątrz, od ulicy Generała Władysława Sikorskiego, w rejonie skrzyżowania z szosą Zambrowską.
1: Czyli na razie spacer z aparatem. O jakiej porze dnia robi największe wrażenie?
0: Za dnia widać detale konstrukcji, a przy zachodzie słońca betonowa sylweta wyraźnie odcina się na tle nieba i nabiera teatralnego charakteru. Łatwo wtedy wyobrazić sobie, jak wyglądałaby podświetlona wieczorem, jako bohaterka miejskiej scenografii.
1: Kiedy tak o tym mówisz, brzmi jak coś więcej niż beton i stal. Jakie wrażenie zostawia spotkanie z nią na żywo?
0: To spotkanie z milczącym świadkiem kilku dekad historii. Skala robi wrażenie, a świadomość, że wieża trwa w zawieszeniu między przeszłością a niepewną przyszłością, budzi poczucie, że zasługuje na więcej. Na gwar punktu widokowego, światło podkreślające konstrukcję i obecność ludzi.
1: Czyli w jednym obiekcie spotykają się historia techniki, powojenna modernizacja i współczesne pytania o los dziedzictwa przemysłowego.
0: Dokładnie. Żelbetowa konstrukcja, stalowy zbiornik i wyeksponowana lokalizacja sprawiły, że wieża stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych elementów panoramy. Niszcząca, ale wciąż imponująca, pobudza wyobraźnię i buduje napięcie między tym, co już było, a tym, co może się wydarzyć, jeśli ambicje spotkają się wreszcie z realną decyzją i inwestycją.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak łomżyńska wieża ciśnień stała się symbolem miasta i niewykorzystanym potencjałem, przyjrzyjmy się jej z bliska. Ta wysoka, ceglana wieża, którą widać z wielu miejsc w Łomży, to nie jest ani zamek, ani kościół, tylko...
0: Tylko wieża ciśnień, dawny silnik wodny miasta. Powstała w połowie XX wieku, w 1954 roku i przez prawie 40 lat pompowała wodę do mieszkań, aż do 1992 roku.
1: Czyli przez długi czas była sercem łomżyńskich wodociągów, a dziś to charakterystyczny punkt w panoramie miasta.
0: W kolejnych latach pojawiały się pomysły na jej nowe życie. Obrotowa restauracja, hotel, biblioteka, obserwatorium astronomiczne. Ale na razie żaden projekt nie został zrealizowany.
2: Tematy ważne i ciekawe. Słuchasz magazynu lokalnego Eski Łomża.
1: Skąd w ogóle wzięła się potrzeba budowy takiej konstrukcji w mieście nad Narwią?
0: Na przełomie XIX i XX wieku Łomża szybko się rozwijała. Rosła liczba mieszkańców, pojawiał się przemysł i nowoczesne standardy higieny, więc miasto potrzebowało sprawnych wodociągów.
1: Czyli wodociągi były symbolem cywilizacyjnego awansu, a wieża ciśnień stała się ich centralnym elementem.
0: Bez niej nie dało się zapewnić odpowiedniego ciśnienia w kranach, zwłaszcza w wyżej położonych częściach miasta. To była ogromna bateria na wodę.
1: Jak działała w środku, kiedy jeszcze pracowała?
0: Wodę pobierano z ujęcia, uzdatniano, a pompy parowe lub elektryczne tłoczyły ją na szczyt wieży, do dużego zbiornika. Potem grawitacja robiła resztę, a wysokość wieży przekładała się na ciśnienie w rurach.
1: Czyli ściany musiały utrzymać ciężar wielu ton wody, stąd tak masywna bryła.
0: W łomżyńskiej wieży grubość murów miejscami przekracza metr, a czerwona cegła klinkierowa jest trwała, odporna na pogodę i nadaje budowli szlachetny wygląd, typowy dla przełomu XIX i XX wieku.
1: Kiedy patrzy się na tę wieżę z dołu, widać, że to nie jest zwykły techniczny silos.
0: Elewacja ma pasy, fryzy i gzymsy z różnych odcieni cegły. Okna na kilku poziomach ożywiają fasadę, a górna część ze zbiornikiem tworzy rodzaj korony nad masywnym cokołem.
1: I nagle obok gotyckiej katedry świętego Michała Archanioła wyrasta taki industrialny kolos. To się nie gryzie?
0: To właśnie urok Łomży. Gotycka katedra z XVI wieku i wieża ciśnień z epoki industrialnej tworzą dialog sakrum z techniką. W panoramie miasta widać historię od średniowiecza po nowoczesną infrastrukturę.
1: Wieże ciśnień są w wielu miastach. Co wyróżnia tę łomżyńską?
0: Autentyczny, nieprzebudowany charakter. Położenie na skarpie nad Narwią, dobry stan ceglanej konstrukcji i rzadkość podobnych obiektów w regionie, co daje jej dużą wartość zabytkową.
1: Idealny punkt na szlaku turystyki industrialnej.
0: Turystyka industrialna rośnie w siłę, a łomżyńską wieżę na razie ogląda się głównie z zewnątrz, ale świetnie wpisuje się w ten trend.
1: Jak wygląda praktyczna strona wizyty przy tej wieży?
0: Stoi w zasięgu spokojnego spaceru z centrum. Można ją swobodnie oglądać z zewnątrz, a w informacji turystycznej warto sprawdzić możliwość wejścia do środka. Na obejrzenie i zdjęcia wystarczy około pół godziny.
1: A skoro już ktoś dotrze pod wieżę, to co jeszcze ma w zasięgu spaceru?
0: Katedrę świętego Michała Archanioła, skarpę nad Narwią z panoramą doliny, park imienia Jakuba Wagi, Muzeum Północno-Mazowieckie, amfiteatr, barokowy kościół kapucynów i stary rynek z kamienicami. A obok dawne koszary, kamienice czynszowe, mosty i umocnienia nad Narwią, które razem opowiadają historię modernizacji miasta.
2: Słuchasz magazynu reporterów Radia SK Łomża. To warto wiedzieć.
1: Łomża to nie tylko cegła i historia, ale też przyroda. Jak wieża łączy się z tym zielonym otoczeniem?
0: Może być początkiem wyprawy w Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi z podmokłymi łąkami i setkami gatunków ptaków. Sama Narew z naturalnymi meandrami i rozlewiskami jest idealna do kajaków i obserwacji przyrody, a szlaki kajakowe uchodzą za jedne z najpiękniejszych w kraju.
1: Jak dojechać do Łomży z większych miast?
0: Z Warszawy to około 200 km, od 2,5 do 3 godzin jazdy. Z Białegostoku około 140 km, z Olsztyna około 170. Kursują też regularne autobusy z Warszawy, Białegostoku i miast regionu.
1: A na miejscu?
0: Łomża ma kompaktowy układ. Wieża, katedra, rynek, park i skarpa nad Narwią są w zasięgu kilkunastu minut spaceru. Miasto liczy około 63 tysięcy mieszkańców, więc nie przytłacza, a oferuje sporo atrakcji.
1: Zostańmy jeszcze na chwilę przy samej wieży. Kiedy patrzy się na nią dziś, co tak naprawdę się widzi?
0: Widać materialny ślad epoki, w której Łomża wchodziła w nowoczesność. Ceglane mury pamiętają czasy carskiej administracji, dwie wojny światowe, okres Polski Ludowej i współczesność.
1: Budowla, która miała tylko pompować wodę, stała się milczącym świadkiem historii miasta.
0: Dziś nie pełni już pierwotnej funkcji, ale dominuje nad panoramą. Przyciąga miłośników architektury industrialnej i fotografów. Wymaga odrobiny wyobraźni, ale pozwala namacalnie poczuć historię techniki.
1: Wystarczy stanąć u jej stóp, dotknąć cegły, spojrzeć w górę i wyobrazić sobie ogromny zbiornik pełen wody, który kiedyś zasilał całe miasto.
0: A potem spojrzeć na drzewa, domy i ulice wokół i zobaczyć, jak ten industrialny zabytek wpisuje się w żywą tkankę Łomży, łącząc średniowieczne sakrum, industrialną nowoczesność i przyrodę Doliny Narwi.
2: To jest magazyn lokalny Radia SK Łomża. SK Łomża.
1: Skoro już wiemy, jak niezwykłą historię i potencjał ma łomżyńska wieża ciśnień, warto przyjrzeć się, co dziś dzieje się z tym miejscem. Wieża ciśnień – dla jednych stary techniczny obiekt, dla innych symbol miasta i niewykorzystany skarb.
0: To jeden z najbardziej rozpoznawalnych punktów Łomży. Wieża zakończyła pracę w 1992 roku i od tego czasu stoi pusta, wciąż budząc emocje i dyskusje o przyszłości.
1: Przez lata pompowała wodę, a teraz pompuje wyobraźnię. Kawiarnia, punkt widokowy, galeria, aż się prosi, żeby tam coś się działo, a tymczasem cisza.
0: Powstała na początku lat 50., więc spełnia warunki, aby uznać ją za zabytek techniki. To fragment historii rozwoju Łomży i świadectwo tego, jak miasto zapewniało mieszkańcom wodę.
1: I tu pojawia się pytanie, czy formalnie można ją już traktować jak zabytek? Bo wtedy w grę wchodzi ochrona konserwatorska i zupełnie inne podejście do remontu oraz nowych funkcji.
0: Wpis do rejestru zabytków daje tarczę ochronną, ale też szansę na środki zewnętrzne. W przypadku łomżyńskiej wieży ten krok wciąż jest tylko w planach, a czas płynie.
1: A czas nie jest sprzymierzeńcem. Deszcz, mróz, wiatr i brak użytkowania sprawiają, że wieża z roku na rok wygląda gorzej. Z zewnątrz wciąż robi wrażenie, ale w środku lista potrzebnych prac jest zapewne bardzo długa.
0: Każdy sezon bez remontu oznacza nowe pęknięcia i zawilgocenia, a jednocześnie to miejsce ma potencjał, aby stać się jedną z głównych atrakcji Łomży, jak w innych miastach, gdzie wieże ciśnień zamieniono w punkty widokowe czy małe centra kultury.
1: Miasto próbowało coś zrobić. Były przetargi, pomysły, rozmowy z inwestorami, ale za każdym razem coś stawało na przeszkodzie.
0: Władze chciały sprzedać wieżę z działką, aby prywatny inwestor wziął na siebie remont i adaptację. Nowy właściciel musi jednak rozpocząć inwestycje w ciągu 2 lat, co przy obiekcie wymagającym uzgodnień konserwatorskich jest dużym ryzykiem.
1: A jednak pojawił się kiedyś bardzo romantyczny pomysł – obserwatorium astronomiczne. Nocne niebo nad Łomżą, teleskopy, zajęcia dla młodzieży.
0: Koncepcja poprzedniego prezydenta zakładała teleskopy na górze i sale edukacyjne w środku. Kluczowe było jednak uzyskanie dotacji, bo koszty adaptacji i sprzętu były ogromne, a miasto nie mogło ich udźwignąć samodzielnie.
1: Bez wsparcia z budżetu centralnego taka inwestycja dla średniej wielkości miasta jest bardzo trudna, więc projekt trafił do szuflady, a wieża została w tym samym stanie.
0: Obecne władze widzą w niej hotel z restauracją, tarasem widokowym i kameralnymi wydarzeniami kulturalnymi. To mogłoby ożywić tę część miasta, ale na razie to tylko koncepcja, a wieża wciąż czeka na swoją szansę.
2: Zabytki miasta i regionu oraz ich historia w magazynie Eski Łomża.
1: Hotel w wieży ciśnień mógłby trafić do przewodników. Nocleg w dawnej wieży wodnej z widokiem na Dolinę Narwi. Co poza kosztami stoi dziś na przeszkodzie?
0: Wieża leży na terenie wpisanym do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny Łomży. Ochroną objęta jest nie tylko ona, ale i otoczenie, więc każda przebudowa musi przejść przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków, co wydłuża proces i wymaga bardzo precyzyjnych projektów.
1: Czyli nie można po prostu dobudować skrzydła, zmienić dachu czy wstawić dowolnych okien. Wszystko musi pasować do historycznego charakteru miejsca.
0: Konserwator pilnuje, aby nowe funkcje nie zniszczyły tego, co najcenniejsze. Trzeba zachować sylwetkę, materiały i proporcje, a nowe rozwiązania wprowadzać z szacunkiem dla oryginału, co wymaga czasu, specjalistycznej wiedzy i większych nakładów.
1: A w tym czasie wieża niszczeje. Im dłużej trwa dyskusja, tym trudniej będzie ją uratować.
0: Stoi w bardzo widocznym miejscu, więc każdy przejazd obok przypomina o niewykorzystanej szansie. Z daleka monumentalna, z bliska pełna pęknięć i zniszczonych okien. Obraz, który jednocześnie fascynuje i smuci.
1: A mimo to wciąż mówi się o niej jako o wizytówce miasta. Jakby mieszkańcy widzieli nie tylko to, co jest, ale też to, co mogłoby być.
0: To punkt odniesienia i element miejskiej tożsamości. Padają pytania, dlaczego nic się tam nie dzieje i jak wykorzystać wysokość oraz widok.
1: Każdy ma na nią swój pomysł. Hotel, centrum nauki, miejsce na wystawy, przestrzeń dla lokalnych inicjatyw. Wieża czeka na kogoś, kto połączy marzenia z realnym planem i finansowaniem.
0: Niezależnie od przyszłej funkcji, kluczowe jest zabezpieczenie konstrukcji, remont i przywrócenie dobrego stanu technicznego. Dopiero wtedy można myśleć o kolejnych pomysłach.
1: Historia łomżyńskiej wieży ciśnień to opowieść o napięciu między przeszłością a przyszłością. Na razie wygrywa bezruch, ale temat wciąż wraca w rozmowach o mieście.
0: To test, jak Łomża poradzi sobie z własną historią. Czy uda się połączyć ochronę zabytku z odważną, lecz rozsądną wizją nowej roli i znaleźć inwestora, który zaakceptuje wymogi konserwatorskie oraz warunek rozpoczęcia prac w ciągu 2 lat.
1: Każdy, kto spojrzy na wieżę z dystansu, zobaczy nie tylko stary obiekt techniczny, ale pytanie o to, jak traktujemy miejsca z historią. W Łomży to pytanie ma kształt wysokiej ceglanej wieży, która wciąż czeka na swoją kolejną rolę.
2: Radio SK.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: sytuacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.

0: SK Łomża.
1: Raz, jeden, jeden, raz. Raz, raz, yo, raz.